0: To jest Meloradio.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Schodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej grupa, co to pogląd?

Jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: beautiful.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę powinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

0: to promocja.
1: A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być w weekend? Nawet jak pada to u nas like sun is shining, bo takie jest weekendowe melo. Poczuj to. Wpadnij w soboty i niedzielę od 10 do 15. Opoka, zapraszam.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Wiecie. Autopromocja. Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: 17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
10: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
10: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
14: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
15: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
14: Tanie tutaj jest stokrotka.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Słuchacie magazynu To jest tydzień, który przez najbliższe pół godziny poprowadzi dla was mówiący te słowa, czyli Kuba Kusy. Witam serdecznie, cześć. Choć zima za nami, zaczynamy od tematu smogu, bo po raz pierwszy w historii pomiarów stężenia tlenków azotu mieściły się w mieście w obowiązujących normach. Niby jest się z czego cieszyć, ale jak przekonują antysmogowi aktywiści, to tak nie do końca. Oprócz zanieczyszczeń komunikacyjnych, wciąż sporym problemem są zanieczyszczenia pochodzące z tak zwanych kopciuchów.
2: Powietrze w Krakowie.
3: Filip Jarmakowski, Polski Alarm Smogowy.
1: Po raz pierwszy w historii pomiarów stężenia tlenków azotu spadły poniżej obowiązującej normy, czy są na granicy tej obowiązującej normy. Można by powiedzieć, no to bardzo dobrze, bardzo fajnie, ale chyba do hura optymizmu i otwierania szampana za daleko.
3: No jest to dokładnie na granicy, ponieważ te wskazania, które zostały opublikowane przez GIOŚdź w corocznej ocenie jakości powietrza dla województwa małopolskiego, pokazały, że to równo 40 mikrogramów na metr sześcienny, czyli dokładnie tyle, ile wynosi granica dopuszczalna. Obecna. No teraz trzeba cały czas pamiętać o tym, że za 3,5 roku wchodzą nowe normy według nowej dyrektywy unijnej, która została przyjęta w 2024 roku i będzie ta norma obniżona o połowę, czyli do 20 mikrogramów. Więc znowu jesteśmy trochę w plecy. Idziemy w dobrym kierunku, ale musimy mieć z tyłu głowy, że za 3,5 roku będziemy w dalszym ciągu nad kreską.
1: Ale i tak ta norma jest dużo wyższa niż te zalecane przez światowe organizacje.
3: Tak, no idealną sytuacją byłoby, gdyby dążyć powoli do normy WHO, czyli 10 mikrogramów na metr sześcienny, ale oczywiście to jest tylko zalecenie. Natomiast my trzymamy się przynajmniej tego, osiągnijmy przynajmniej pułap, który jest zalecany przez Unię Europejską, czyli 20 mikrogramów na metr sześcienny, i to powinniśmy cały czas o tym pamiętać. Widzimy, że w jakiś sposób przez dane dostarczone z miasta, że flota wymienia się naturalnie, choć też można zauważyć, że dzięki temu, że zaczęła się rozmowa, tak nam się wydaje, że to dzięki temu, zaczęła się rozmowa o STT już parę lat temu, to ta wymiana zwłaszcza samochodów z silnikami diesla przyspieszyła. I tam jest ta zmiana procentowo prawie 10% w ciągu ostatnich 3-4 lat.
1: Trochę uprzedziłeś moje pytanie, bo chciałem zapytać właśnie o przyczyny tych spadków. No właśnie, SCT, ta nawet chyba pierwotna uchwała, która była dość restrykcyjna, no podziałała na świadomość właścicieli pojazdu.
3: Tak, ta pierwsza wersja była bardziej restrykcyjna, bo trzeba pamiętać, że ona miała niższe normy, to było Euro 3 dla benzyny, Euro 5 dla diesla, ale nie było wyłączeń dla mieszkańców. Obecna ma Euro 4 dla benzyny, Euro 6 dla diesli, ale mieszkańcy są wyłączeni. Natomiast widać, że ta flota się wymienia. Oczywiście nie można tego z 100% pewnością stwierdzić, że to przez to, że już mamy z tyłu głowy, cały czas myślimy o strefie czystego transportu, ale można przypuszczać, że chociaż część z tych procentów mniejszej ilości zarejestrowanych diesli właśnie z tego wynika.
1: Czy ten spadek w takim razie nie będzie takim kolejnym argumentem dla przeciwników obecności czy istnienia strefy czystego transportu? No, powiedzą, patrzcie, spadły stężenia tlenków azotu, po co ta wykluczająca, oczywiście w cudzysłowie, ich zdaniem strefa czystego transportu, fanaberia i zamach na wszelkiej maści wolności obywatelskie?
3: Bo cały czas chodzi o zdrowie, tylko wyłącznie zdrowie tak naprawdę. To jest, strefa czystego transportu jest jednym z elementów poprawy jakości powietrza w mieście. Jednym oczywiście była wymiana piecy, zakaz palenia paliwami stałymi, natomiast kolejnym elementem jest walka z zanieczyszczeniami transportowymi. No i musimy pamiętać, że jakby te normy, które obecnie obowiązują, zostały ustalone bardzo dawno temu. Wiedzieliśmy o tym, że one się zmienią, zmieniły się. Ich wejście w życie będzie za 3,5 roku, czyli mamy jeszcze jakiś czas do niezepsucia tego, co udało się osiągnąć jak dotąd, czyli te naturalne spadki też związane z tym, że ta flota wymienia się być może też pod wpływem dyskusji na temat SCT. No i chodzi o to, żeby ten próg przynajmniej w okolicach tych 20 mikrogramów na metr sześcienny osiągnąć, ponieważ dzięki temu zmniejsza się zachorowania na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, na astmę. Dzieci lepiej się uczą, bo jak wiemy, dwutlenek azotu również wpływa na funkcje kognitywne dla młodzieży szkolnej.
1: Ostatnie badanie właśnie mówi o tym, że dzieci, które są narażone na smog zawierający tlenki azotu, uczą się właśnie wolniej i uczą się gorzej, osiągają gorsze wyniki w nauce.
3: To krakowski projekt prowadzony przez Uniwersytet Jagielloński, nazywa się Neurosmog. Tam grupa badaczy zajmuje się dokładnie tymi aspektami, jak smog wpływa na funkcje poznawcze dzieci.
1: W którym miejscu były prowadzone pomiary? Bo z tych komunikacyjnych stacji to kojarzę jedną, na Alejach.
3: Tak, no jest brana Aleja i ulica Bujaka. Na ulicy, na Alejach właśnie jest ten punkt, który pokazuje 40%, czyli ten graniczny poziom. No niestety mamy dwie stacje komunikacyjne w Krakowie, jeśli dobrze teraz pamiętam, i to nie jest wystarczająca ilość, żeby powiedzieć tak naprawdę, jak to wszystko wygląda w całym Krakowie. Ale oczywiście GIOŚ też robi modelowanie, czyli to, jak uwzględniając rozkład ulic i natężenie ruchu, jak te dwutlenki azotu rozkładają się w całym mieście. I w zeszłym roku poprosiliśmy o takie modelowanie, które wykonują w ramach rozszerzonej oceny z uwzględnieniem już tej nowej normy. I to można sprawdzić na naszych stronach również. Widać wyraźnie, że te obecne granice strefy czystego transportu pokrywają się z tymi właśnie stężeniami wysokimi tlenku azotu, które będą obowiązywały już w 2030 roku.
1: To wymieńmy w takim razie te czerwone punkty na drogowej mapie miasta, w których stężenia tlenków azotu są najwyższe, tam gdzie ta sytuacja jest najgorsza.
3: To są aleje oczywiście Czechwieszczy, ulica Opolska, ulica Zakopiańska, Aleja Pokoju, okolice Ronda Mogilskiego. Takie największe skrzyżowania i największe miejsca, gdzie przebywają ludzie w oczekiwaniu między innymi na transport zbiorowy. I tutaj mówimy o tych przekroczeniach powyżej normy, która obowiązuje obecnie. Natomiast na terenie całego Krakowa, jak się popatrzeć na tą mapę, która została przygotowana przez miasto na początku tego roku, to widać, że te przekroczenia powyżej 20 mikrogramów są praktycznie na terytorium całego miasta.
1: Przydałyby się takie kompleksowe badania ruchu wzorem Warszawy. Takie miasto przeprowadziło chyba 3 lata temu. No pytanie, czy to była właściwa metodologia, bo tutaj też pojawiały się kontrowersje.
3: O ile mi wiadomo, w 2023 roku badania, jakie wykonało miasto, nie zawierały niestety badania ruchu, nie zawierały niestety model splitu, w związku z czym nie wiemy, ile samochodów przyjezdnych do Krakowa generuje codzienny ruch. I to jest problem także w kontekście SCT, ponieważ warto byłoby wiedzieć, ile samochodów spoza Krakowa spełnia wymogi SCT, a ile nie. Mamy nadzieję, że nowo montowane kamery, które będą obserwowały, zliczały tablice rejestracyjne i rejestrowały to na bieżąco, będą mogły pokazać, ile faktycznie tego ruchu generowanego w mieście jest przez ludzi dojeżdżających spoza Krakowa.
4: Anna Dworakowska, Krakowski Alarm Smogowy.
1: 1 maja minęły dokładnie 2 lata od wejścia w życie uchwały antysmogowej dla Małopolski. I co? No i nic, chciałoby się powiedzieć, bo w regionie wciąż dymi jakaś gargantuiczna liczba kopciuchów, czyli tych pieców niespełniających żadnych norm.
4: No rzeczywiście ponad 100 tysięcy domów w Małopolsce korzysta z nielegalnego źródła ogrzewania, a więc właśnie z tak zwanych kopciuchów, z tych najgorszej jakości kotłów na węgiel i drewno.
1: Ile ich jest?
4: To jest trudno powiedzieć, bo tak naprawdę tutaj musimy się posiłkować statystykami Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, ale to jest około 140 tysięcy domów, które mają tylko takie nielegalne źródło ciepła. To może być na przykład piecokuchnia, to może być właśnie stary kocioł, czy kominek nie spełniający wymogów uchwały antysmogowej. I tutaj chciałam podkreślić, że uchwała antysmogowa dla Małopolski nie zabrania ogrzewania węglem lub drewnem, ale zobowiązuje do tego, żeby jeżeli już ogrzewamy węglem lub drewnem, to żebyśmy wykorzystywali urządzenie odpowiedniej jakości, żeby ono spełniało po prostu standardy emisyjne. Więc nawet jeżeli wymieniamy tego starego kopciucha i chcemy dalej sobie kupić kocioł węglowy i palić węglem, można to robić, tylko to musi być kocioł, który spełnia wymogi tak zwanego ekoprojektu, po prostu emituje dużo mniej zanieczyszczeń. To samo w przypadku biomasy, możemy sobie kupić nowy kocioł na pelet czy na drewno kawałkowe, ale to jest kocioł, który musi spełniać wymogi emisyjne, tak żeby po prostu no, nie zatruwać tego powietrza, którym wszyscy oddychamy.
1: Uchwała obowiązuje od 2 lat. 140 tysięcy kopciuchów wciąż dymi. Pokazuje to chyba taki uwiąt władzy i jakąś niemoc, żeby no, pozbyć się tego duszącego nomen omen problemu, bo to jest rzecz niewyobrażalna, że jest przepis, który jest w żaden sposób nieegzekwowany. I nie widać chyba jakiejś takiej dużej perspektywy na zmianę.
4: No niestety w większości gmin rzeczywiście to tak wygląda, że te przepisy są bardzo słabo egzekwowane. My jakiś czas temu przyglądaliśmy się dokładnie, jak to wygląda. No i okazuje się, że jedynie 7% kontroli wykrywa naruszenie uchwały antysmogowej, a więc, że gdzieś użytkowany jest kopciuch. No i teraz pytanie, jak to jest możliwe, skoro wystarczy zajrzeć do centralnej ewidencji emisyjności budynków i wiemy, gdzie możemy pójść na kontrolę, żeby tego kopciucha znaleźć. Co gorsza, nawet jak już ten kopciuch zostanie zidentyfikowany, to jedynie w 10% przypadków, a więc w jednym przypadku na 10 wystawiany jest mandat. W 9 przypadkach kończy się to pouczeniem. Takie podejście no, byłoby powiedzmy zrozumiałe, gdybyśmy byli miesiąc po wprowadzeniu uchwały antysmogowej. Jesteśmy już właśnie 2 lata po wprowadzeniu uchwały antysmogowej. No mamy nadzieję, że w tym roku to już będzie lepiej wyglądało. Przypomnijmy, że są dotacje na instalację nowych systemów grzewczych. Mamy oczywiście rządowy program Czyste Powietrze.
1: Mamy, nie mamy? O.
4: mamy, on istnieje. Ale też wiele gmin ma swoje programy dotacyjne, więc to nie jest tak, że ci ludzie są zostawieni samym sobie z tym problemem.
1: Władze województwa nie stanęły na wysokości zadania, bo tak, kontrole winny być takim przymiotem gmin, no ale być może skoro gminy są niewydolne, to może województwo powinno interweniować.
4: No tutaj kontrole to według prawa polskiego prowadzą gminy. Nikt inny tych kontroli prowadzić nie może, więc to co mogą robić władze województwa to kontrolować gminy, jak gminy kontrolują mieszkańców. I to w sumie się w Małopolsce nawet dzieje, bo Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi kontrolę gmin pod kątem właśnie wdrażania działań antysmogowych i w sumie jest to najbardziej aktywny inspektorat z wszystkich inspektoratów w Polsce. No a mimo to widzimy, że no jest bardzo duży problem z wdrożeniem tych przepisów. No i to się odbija po prostu na naszym zdrowiu.
1: No i zdrowiu też krakowian, bo powietrze granic nie ma i to niestety rezonuje też na nasze miasto. Przykładem zimowe epizody smogowe. Dusiliśmy się jak za dawnych lat.
4: No, rzeczywiście ten styczeń był, można powiedzieć, straszny. On był straszny w całej Polsce, w tym w Krakowie. No, niestety Kraków jest położony w Niedźce i nawet jeżeli mieszkańcy Krakowa nie emitują, bo tutaj mamy zakaz spalania węgla i drewna, no to te zanieczyszczenia z okolic Krakowa do nas spływają. Gdybyśmy mieli jeszcze do tego spalanie węgla i drewna w Krakowie, to takich epizodów mielibyśmy dużo, dużo więcej. Ja przypomnę, jaka jest różnica, bo warto wrócić pamięcią do tego, co mieliśmy 10 lat temu. 10 lat temu takich dni z silnie zanieczyszczonym powietrzem mieliśmy 150-130 rocznie, więc to jest 3-4 miesiące, nawet 4-5 miesięcy rocznie mieliśmy bardzo, bardzo smogowe dni. Natomiast teraz to nam się zmniejszyło mniej więcej do 30 dni rocznie, więc ta poprawa jest, no ale nie jest dobrze wciąż i tutaj, żeby było lepiej, no to niestety musimy czekać na to, aż cała Małopolska, ale przede wszystkim oczywiście te powiaty naokoło Krakowa wymienią kopciuchy i no nie będą po prostu zatruwać powietrza.
1: Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, to odsyłam Was na stronę internetową Krakowskiego Alarmu Smogowego.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: A teraz przenosimy się na Wawel, bo tam można już podziwiać arcydzieła sztuki antycznej z kolekcji Landskorońskich.
2: Muzea w Krakowie.
5: To trzecia odsłona z serii wystaw. Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. 4 lata temu pierwsza wystawa, na której pokazywaliśmy rozproszone dzieła malarskie, między innymi z National Gallery. 2 lata temu kolejna odsłona dzieł malarskich, między innymi przyjeżdżało arcydzieło Masaccia z Los Angeles. Tym razem postanowiliśmy zmienić nieco konwencję i pokazać może najmniej znaną szerokiej publiczności, ale również i badaczom, bo najbardziej rozproszoną kolekcję dzieł sztuki antycznej. Karol Landskoroński nie tylko kochał renesans, on bardzo dobrze znał i bardzo dobrze rozumiał znaczenie kultury antycznej i był również kolekcjonerem sztuki antycznej. Dlatego postanowiliśmy możliwie najpełniej sprowadzić dzieła z całego świata, w tym z kolekcji prywatnych, które zostały zidentyfikowane i mogły się znaleźć na naszej ekspozycji. Stąd na przykład dzieła przyjechały do nas ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, oczywiście również i z Wiednia. Część dzieł, no właściwie tylko 4 z nich, pochodzą z naszej własnej kolekcji, które trafiły tutaj dzięki córce Karola Landskorońskiego, czyli pani profesor Karolinie Landskorońskiej. Jest to chyba pierwsza wystawa w historii dzieł sztuki starożytnej na Wawelu. Myślę, że przede wszystkim będzie ona dobrze uświadamiała naszym widzom bogactwo tych wielkich prywatnych kolekcji, które niestety po II wojnie światowej po prostu się rozproszyły.
1: Co najcenniejszego znalazło się na tej ekspozycji?
5: To trudne stwierdzenie dla mnie. Ja mogę powiedzieć o obiekcie, który najbardziej mi się podoba. To jest głowa antyczna, pochodząca z Antike Sammlung, z kolekcji antycznej w Berlinie. O wyjątkowej ekspresji, natomiast chyba najbardziej znanym artefaktem to słynna wczesnobizantyńska gemma Landskorońskich, która na co dzień jest pokazywana u nas w skarbcu, ale specjalnie na tą okazję zmieniła swoje miejsce ekspozycji.
1: Jesteśmy w takiej trochę panoptycznej sali. Znajdziemy tutaj zdjęcia różnych artefaktów. Co to są za zdjęcia, co to są za obrazy?
5: To są zdjęcia i obrazy, wyobrażenia. Są wyobrażenia dzieł sztuki, które niestety nie udało się sprowadzić na tą wystawę. Trzeba pamiętać, że wiele z nich znajduje się cały czas w rękach prywatnych. Mogę powiedzieć, że na przykład przez długie miesiące prowadziliśmy wyjątkowo trudne negocjacje z jednym z najbardziej znaczących biznesmenów, właścicieli wielkich korporacji na zachodzie Europy, który początkowo wyraził zgodę na wypożyczenie dzieła sztuki, który nabył na aukcji w Christie's albo w Sotheby, po czym w pewnym momencie stwierdził, no wiecie państwo, ale tyle dokumentów, to zajmuje mi zbyt dużo czasu. No i ostatecznie dzieło sztuki nie przyjechało do Krakowa. Nie pokazujemy je na Wawelu. Możemy je jedynie przywołać poprzez fotografię.
6: Doktor Joanna Winiewicz-Wolska, dział malarstwa.
1: Ekspozycja wyjątkowa na Wawelu. Po raz trzeci pokazują państwo dzieła z kolekcji Landskorońskich. Tym razem nie obrazy, a rzeźba i nie renesans, tylko antyk.
6: To jest inicjatywa, jak państwo zapewne pamiętacie, profesora Andrzeja Betleja, dyrektora Wawelu, który lata temu zainicjował cykl arcydzieła z kolekcji Landskorońskich. I rzeczywiście jest niesamowite, że udało się chociaż trochę zgromadzić eksponatów, dzieł, które w liczbie dużej, bo ponad 400, znajdowały się w wiedeńskim pałacu hrabiego Karola Landskorońskiego, rozproszone po II wojnie światowej. Znajdują się teraz w muzeach europejskich, amerykańskich, a także w kolekcjach prywatnych. Natomiast kolekcja jako całość jest możliwa do rekonstrukcji wyłącznie teoretycznej i pokazujemy ją tutaj na wystawie w formie fotografii, które udało się zgromadzić. One mają właśnie pokazać zarówno charakter tej kolekcji, jak też w przybliżeniu jej rozmiary. A były to rzeczywiście zbiory duże, dla których była przeznaczona specjalna sala w Pałacu Wiedeńskim, największa sala pałacowa, która była urządzona

0: Muzealny.
1: Bartłomiej Makowiecki, współkurator wystawy Arcydzieła z kolekcji Landskronowskich, odsłona trzecia.
2: Paweł, zagina trochę czasoprzestrzeń i przenosimy się do antyku.
1: Dokładnie, przenosimy się do antyku, ale formą i przestrzenią zupełnie współczesną, zupełnie futurystyczną. Dla projektanta tutaj wiele znaczyły filmy, nowa kinematografia typu Incepcja, typu filmy Nolana, więc tutaj widać tą inspirację w twórczości pana projektanta i bardzo nam kuratorom ten temat siadł. Ten pomysł na przełamanie bariery, antyk, starożytność, bardzo dawne dzieje, a sztuka współczesna, czy zupełnie jakaś taka futurystyczna przestrzeń dla tych obiektów.
2: Tak jak wspominał i dyrektor Betlej, i pani, te dzieła są bardzo rozproszone, mają właścicieli prywatnych, często są to bardzo duże podmioty, albo tak zwane grube ryby. Trudność wielką sprawiło państwu przygotowanie tej ekspozycji?
0: I tak, i nie. Trudnością było skłonienie instytucji, które posiadają dzieła z kolekcji Landskronowskich, do ich wypożyczenia. A są to dzieła, które bardzo rzadko podróżują, bo są to czasem właśnie ciężkie, duże rzeźby kamienne. Myśmy chcieli pożyczyć sarkofag z III wieku, z Cylicji. No nie udało się tego zrobić. Troszkę ze względu zrozumiałych. On jest w tej chwili w jednym z muzeów amerykańskich. To była logistycznie dość trudna operacja. No niektóre muzea odmówiły nam takich rzeczywiście bardziej spektakularnych zabytków, ale też kilka obiektów, na których nam bardzo zależało, między innymi właśnie z Berlina, z Bonn, z Würzburga czy z Richmond otrzymaliśmy. Jakkolwiek nie są to obiekty, które pokazują ten rozmach i ten charakter, liczebność kolekcji, to są rzeczywiście bardzo spektakularne i bardzo ciekawe. A jak kolekcja wyglądała, możecie Państwo zobaczyć na zdjęciu sali fresków, a także na zgromadzonych fotografiach archiwalnych i one w jakimś przybliżonym chociażby stopniu pokazują, ile tych przedmiotów Landskoronowskiemu udało się zgromadzić.
1: Na tej wystawie mamy parę dziesiąt obiektów tak naprawdę różnej klasy artystycznej. To są drobne przedmioty, drobne zabytki, sztuki takiego rzemiosła artystycznego bardziej i obiekty dość monumentalne, więc rzeźby, które ważą po 300-400 kg, rzeźba pełna, monumentalna. Nie udało się nam wypożyczyć niektórych obiektów, które pewnie robiłyby samograje tak zwane, byłyby w muzeum w Stanach Zjednoczonych w Richmond znajduje się sarkofag, który stanowił centrum tak naprawdę sali fresków, gdzie te obiekty były zgromadzone przez Landskronowskiego w Wiedniu. Ten sarkofag ma 2,5 metra na półtora, więc on tak naprawdę wypełniłby nam całą salę i narrację do tej wystawy. Wyjątkowej klasy obiekt i też w oczach Landskronowskiego samego. On go postawił na środku sali, był takim jego perełką w zbiorach. Pokazujemy drobniejsze rzeczy. Dlatego, bo były bardziej dostępne, były łatwiej wyłapywalne. W ostatniej sali czy przedostatniej sali pokazujemy tak naprawdę przegląd tych stóp parunastu obiektów, które zaginęły, do których nie mamy źródeł, nie mamy wiedzy, gdzie tak naprawdę się znajdują, czy po wojnie przepadły, czy znajdują się w rękach prywatnych. Więc to jest rodzaj takiej rekonstrukcji i próby odtworzenia katalogu, który tak naprawdę nigdy nie istniał.
2: Kolekcja Landskronowskiego była imponująca. On podchodził do gromadzenia tych artefaktów naukowo, czy bardziej właśnie kolekcjonersko i w cudzysłowie użytkowo-estetycznie, jako te dzieła były ozdobą, czy jednak gdzieś tam właśnie powstawały katalogi, on to inwentaryzował jakoś?
1: No właśnie nie. Tutaj inwentaryzacja absolutnie Landskronowskiego nie interesowała, on się chciał otoczyć pięknymi przedmiotami. Był właśnie takim humanistą, ostatnim wielkim humanistą końcówki XIX wieku. To było jego urządzenie wnętrza, jego urządzenie, otoczenie się pięknymi przedmiotami związanymi z historią, z kulturą starożytnych cywilizacji. Nigdy takiego katalogu nie stworzył. Ten katalog, który publikujemy jako towarzyszący wystawie, jest właśnie pierwszą próbą zebrania, opracowania tych obiektów. Szczątkowych informacji o zasobach tej kolekcji mamy wiele, ale właśnie nie z pierwszych rąk Landskronowskiego, a właśnie jakichś kolejnych akcji okołowojennych lub powojennych, czyli spisy z roku 1939 i 1942, gdzie częściowo ta kolekcja była ubezpieczana na przykład i pojawiły się jakieś spisy i wyceny wartości, ewentualnie jakiś sposób spisanie tych obiektów, żeby je po prostu później dalej wysłać za granicę na przykład. Więc one częściowo spinają całość zbiorów Landskronowskiego. Pasjonat, badacz kultur, ale ta kolekcja nie miała nigdy charakteru naukowego i nigdy nie miała charakteru muzealnego. Lanskoroński w pałacu przy Jakingasse 18 w Wiedniu mieszkał i to była jego przestrzeń domowa, urządzana na sposób muzealny zupełnie, ale nie przystający do mieszkania tak naprawdę.

0: Ona była zupełnie pozbawiona mebli, pozbawiona jakichś takich wygód domowego urządzenia. Otoczenie się piękną sztuką.
1: Jak Lanc-Koroński nabywał te przedmioty? On też był podróżnikiem, ale w jaki sposób trafiały w jego ręce? Bo no, z tym jakby odkrywaniem artefaktów bywało różnie. No, często był to po prostu szaber.
0: Tak. W wielu przypadkach tych XIX-wiecznych czy XVIII-wiecznych wykopalisk, w cudzysłowie nazywając, to były po prostu działania rabunkowe, szaber na dużą skalę tak naprawdę. Wcześniej, bo w momencie, kiedy Lanc-Koroński już jeździł po Pamfili Pizydi, czyli dzisiejszej południowej Turcji. W Turcji w ostatnich latach państwa osmańskiego weszło już zarządzenie o zakazie wywozu tego obiektu, więc tak naprawdę miał ręce przyblokowane i nie mógł robić tych złych rzeczy. Kupował. Kupował od lokalnych antykwariuszy, tak jak mówiłem. Rodos, Smyrna to są miejscowości, gdzie po prostu antykwariusze lokalni kupował te obiekty z drugiej ręki, ale też wiele obiektów już kupował z bliższych sobie regionów, czyli Monachium, Wiedeń, Berlin. Tamte zakupy Także czynił i korzystał z radoznawców, z osób, które się orientowały w rynku sztuki, kupował obiekty dobrej klasy, niewiele tak naprawdę w obiektach, w katalogu widać, gdzie kupił jakiś fals, dał się nabrać tak naprawdę, mówiąc kolokwialnie po prostu, kupił obiekt XIX czy XX-wieczny jako kopia jakiegoś antyku.
2: Paweł Neumann-Karpiński, Dział Edukacji.
1: Ekspozycji z kolekcji Lanc-Korońskich towarzyszyć będą wydarzenia towarzyszące. Jakie, co czeka na odwiedzających Zamek Królewski?
2: Tak, będziemy mieli cały tutaj szereg wydarzeń towarzyszących, począwszy od takich standardowych, jak właśnie oprowadzenia z kuratorami, również w tym oprowadzenia kuratorskie w języku angielskim, tym razem przewidujemy, a spośród takich wydarzeń artystycznych, czy takich bardziej warsztatowych, będziemy mieli kilka zadedykowanych różnym grupom wiekowym. Będą zajęcia rodzinne, w ramach których będziemy nawiązywać do rzeźby antycznej. Będzie tworzona, podczas tych warsztatów będą uczestnicy tworzyć swoje rzeźby, a następnie pokrywać je polichromiami, bo to, co tutaj nie widać w tej wystawie, no to jesteśmy opatrzeni z tym, że antyk jest biały, czyściutki, bez kolorów. My wiemy współcześnie, że to nie było tak dokładnie w czasach, kiedy te rzeźby powstawały. I chcemy też właśnie trochę ożywić tę ekspozycję właśnie przez nawiązanie do tej obecności kolorów na rzeźbach, do tych polichromii. Także pewne jedne warsztaty będą poskupione na tworzeniu, a następnie malowaniu rzeźb w stylu antycznym. Inne warsztaty dla seniorów będą skoncentrowane na warsztacie mozaiki. Ostatnie warsztaty będą poświęcone z kolei enkaustyce, czyli również jednej z starożytnych sztuk, która polegała na malowaniu z użyciem wosków. Także będziemy tutaj nawiązywać warsztatami do tematyki starożytnej.
1: Będą też planszówki.
2: Tak, jednym z pionierskich tutaj wydarzeń towarzyszących, które będziemy mieli, będą spotkania z grami planszowymi, a będziemy we współpracy ze Stowarzyszeniem Galicja organizować w okresie wakacyjnym spotkania z grami planszowymi ściśle nawiązującymi do czasów starożytnych, czyli pojawią się tytuły takie jak Siedem Cudów Świata, Cyklady i wiele podobnych, które będą to zarówno tytuły znane, ale również kilka starych tytułów, które zyskały uznanie, gdzieś zniknęły w sferze graczy. Być może nawet trafią nam się jakieś premiery.
1: A ja dodam, że ta właśnie ekspozycja będzie dostępna na Wawelu do końca wakacji.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
4: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Ola Wasilewska, zapraszam.
3: Tydzień w Krakowie.
4: Co prawda ostatnio pogoda w Krakowie miała swoje kaprysy, ale miejmy nadzieję, że chociaż zamiast wiosny to lato zagości już u nas na dobre. Pogoda nam sprzyja, więc korzystajmy z naturalnej postaci witaminy D3 i spędzajmy tyle czasu, ile tylko możemy na polu. Jeśli potrzebujecie motywacji do wyjścia z domu, to spieszę z propozycją Zarządu Zieleni Miejskiej. Już wkrótce ruszy projekt Odkrywca Krakowskich Parków. Ma on zachęcić do poznania zielonych enklaw Krakowa. A dodatkową zachętą ma być specjalna książeczka, w której będzie można, tak jak na górskich szlakach, zbierać stemple. Pieczątki znajdziecie w specjalnych budkach na terenie wszystkich zielonych zakątków miasta. Jest co zwiedzać, bo do wyboru mamy blisko 80 miejskich parków.
3: Wędrówki po Krakowie.
4: Odkrywca krakowskich parków. Brzmi ten tytuł jak gra. Pod taką nazwą będzie odbywał się realizowany przez Państwa projekt. To zabawa czy edukacja?
5: Sylwia Groń-Ząbek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Edukacja przez zabawę. Myślę, że to zdanie najbardziej opisuje właśnie ten projekt, z którym Zarząd Zieleni Miejskiej właśnie w tym roku startuje. Mamy nadzieję, że już w wakacje mieszkańcy będą mogli wybrać się w taką grę, zabawę edukacyjną, aby móc odkrywać krakowskie parki. Te, które najbardziej są nieodkryte przez mieszkańców, które znajdują się w innych częściach miasta. I właśnie po to powstał projekt Odkrywca Krakowskich Parków.
4: Co prawda już Pani poniekąd już wytłumaczyła, skąd pomysł na tego typu projekt, ale można powiedzieć, że to też jest chyba niejako rozwinięcie innych tego typu pomysłów, no bo w końcu w tym sezonie realizujecie po raz kolejny parkobud, a on też ma służyć przecież zwiedzaniu parków.
5: Dokładnie tak, parkobus, który był we wcześniejszych latach, jak i parkobud, służył temu, aby mieszkańcy mogli jak najlepiej poznać właśnie te parki, które znajdują się w innych częściach miasta, które są mniej popularne, no bo każdy z mieszkańców zna taki park jak Planty Krakowskie czy chociażby Błonia, a inne ogrody nad Cudołem na przykład są nieodkryte przez mieszkańców, a oferują bardzo wiele atrakcji, bardzo wiele miejsc, które służą temu odpoczynkowi, rekreacji i które są właściwie w zasięgu naszej ręki, aby móc je dostać się komunikacją miejską czy innymi środkami transportu i odkryć te miejsca, które właśnie są w Krakowie, które są do odkrycia bez wyjeżdżania poza granice naszego miasta. Dlatego Odkrywca Krakowskich Parków jest właśnie taką kontynuacją, jest takim elementem tego, aby mieszkańcy mogli jak najlepiej odkrywać te zielone przestrzenie.
4: No właśnie, bo wspomniała Pani te takie typowe parki, jak na przykład właśnie Planty Nowackiego, czy Park Bednarskiego. To są takie typowe parki, które każdy by od tak wskazał, ale chociażby nad Cudołem, no niekoniecznie każdemu musi być znany. Z tego co pamiętam, to Państwo prowadzicie takie zestawienie na Waszej stronie, że można sprawdzić, gdzie konkretnie jakiś park znajdziemy i tych parków jest chyba blisko 80.
5: Dokładnie tak. W takiej książeczce, którą mieszkańcy będą właśnie mogli zdobyć w ramach tego programu Odkrywcy Krakowskich Parków, będzie można odwiedzić aż 78 krakowskich parków i zdobyć tutaj pieczątki do tej książeczki. Jest to właśnie na wzór takich odkrywcy górskich szczytów, gdzie zdobywamy właśnie te szczyty i przybijamy te stemple do książeczki. Tak samo właśnie tutaj na wzór będziemy mogli zdobywać takie stemple do książeczki, odkrywając te krakowskie przestrzenie. Warto tutaj zaznaczyć, że przestrzenie, krakowskie parki będą miały stemple tematyczne, właśnie do każdego parku dedykowane. I mówimy tutaj, nie będziemy zdradzać wszystkich szczegółów, jak będą wyglądały te stemple. Oczywiście służy to temu, aby każdy mógł je odkrywać, ale chociażby właśnie Planty Nowackiego, gdzie znajduje się słynna ryba, czyli ten plac zabaw, na swoim stemplu będzie właśnie ryba. Czy chociażby park kolejowy, znajdziemy tutaj pociąg. A wszystkie inne, mam nadzieję, że mieszkańcy będą systematycznie odkrywali te parki i zdobywali te stemple właśnie tak, aby móc poznać każdy krakowski park, każdy ten urokliwą przestrzeń, która oferuje wiele dla mieszkańców.
4: Wspomniała Pani o nawiązaniu i o inspiracji tutaj odhaczaniu szlaków górskich, ale w przypadku szlaków górskich tego typu pieczątki znajdziemy w schroniskach, prawda? A w przypadku naszych krakowskich parków, to gdzie znajdziemy te pieczątki?
5: W krakowskich parkach będą właśnie zlokalizowane takie budki, w których będzie taki stempel do przybicia. Książeczki będzie można zdobyć właśnie na naszych wydarzeniach, organizowanych również przez Zarząd Zieleni Miejskiej, jak na przykład najbliższy w maju jadalny Kraków Fest. I właśnie wtedy będzie mieszkaniec mógł zdobyć taką książeczkę, w której będą miejsca właśnie do odwiedzenia 78 krakowskich parków. Będzie tam miejsce właśnie na taki stempel, na taką pieczątkę, którą każdy mieszkaniec, odwiedzając taki park, udając się do tej budki, w której będą stemple, będzie mógł właśnie sam przybić sobie do tej książeczki taką pieczątkę.
4: Czyli taka książeczka będzie też, rozumiem, dostępna na Waszej stronie internetowej, żeby na przykład wydrukować w domu, czy nie?
5: Zobaczymy, jak będzie się to rozwijało. Oczywiście to nie jest koniec tej przygody. Mamy nadzieję, że ten program Odkrywcy Krakowskich Parków będzie rozwijany, będzie cieszył się popularnością. Nie zdradzamy tutaj szczegółów, jak to będzie wyglądało, ale mamy nadzieję, że będzie to na tyle popularne i na tyle powszechne wśród mieszkańców, że ten program będzie stale rozwijany i będą pojawiały się różne ciekawostki, nowości. Także nie będzie tutaj nudy w tym zakresie i nie będzie to tylko takie przychodzenie do parku i zdobywanie tej pieczątki, ale również szereg innych działań, które będą służyły temu, aby mieszkańcy mogli jak najlepiej odkrywać te parki i poznawać każdą przestrzeń, która temu jest warta.
4: Ale z pani opisu wynika, że to będzie niejako taka gra terenowa, bo musimy znaleźć tę pieczątkę.
5: Dokładnie tak, chociaż ta budka nie będzie zlokalizowana w takim miejscu, aby była trudno dostępna. Właśnie o to chodzi, żeby ci mieszkańcy nie musieli głowić się, gdzie znajdą tutaj tą pieczątkę, gdzie znajdą tą budkę, aby mogli właśnie przybić sobie tą pieczątkę do książeczki. Najważniejszym tutaj założeniem tego programu jest właśnie odkrycie tego parku, zobaczenie, jak on wygląda, a taki sezon letni, sezon wiosenny jest najlepszą porą roku ku temu, aby móc to odkrywać, gdzie ta zieleń kwitnie, gdzie dookoła rozwijają się rośliny, drzewa i możemy to wszystko podziwiać właśnie naocznie. O to właśnie w tym wszystkim chodzi, aby ten mieszkaniec mógł przyjść do tego parku, aby mógł sam zobaczyć, nie tylko z opisów, które znajdują się na naszej stronie. Oczywiście zachęcamy wszystkich do odwiedzenia strony Zarządu Zieleni Miejskiej, gdzie znajdują się opisy wszystkich parków, ale jednak to naoczne zobaczenie, poczucie wszystkimi zmysłami, bo jednak przychodząc do tego parku możemy poczuć zapach kwiatów, zapach drzew, możemy usłyszeć szum traw, więc wszystkie zmysły zostają tutaj uruchomione i ku temu będzie służył właśnie ten program, aby móc to poczuć każdym zmysłem, a przy okazji właśnie troszkę pobawić się, troszkę tutaj zdobyć tych pieczątek, troszkę sobie rywalizować, może wśród znajomych, może wśród rodziny. Jest to taki motywator ku temu, aby odwiedzać kolejne miejsca.
4: No brzmi super, ale zapytam panią tak z przymrużeniem oka, bo łącznie z tego, co wynika z pani wypowiedzi, będzie 78 pieczątek do zdobycia, 78 różnych skrzyneczek, gdzie państwo umieszczą te stemple, te pieczątki i jak państwo je zabezpieczą, żeby one gdzieś nie zniknęły? Czy to będzie tak jak na dawnych filmach, że będą jak sztućce w Barze Mlecznym przywiązane też te pieczątki, żeby nie zniknęły?
5: Stemple będą znajdowały się w dedykowanych ku temu budkach. Mamy nadzieję, że mieszkańcy wykażą się taką wrażliwością i oczywiście wszyscy będą dbać o te miejsca, no bo jednak o to chodzi, aby to służyło kolejnym odkrywcom tych krakowskich parków. Oczywiście zobaczymy, jak będzie to funkcjonowało w praktyce, ale mamy głęboką nadzieję, że każdy tutaj zainteresowany i każdy mieszkaniec wykaże się właśnie taką wrażliwością i szacunkiem do tych miejsc, które są wspólne i do tych właśnie tworzonych ku temu przestrzeni, takich jak właśnie takie budki ze stemplami. I każdy będzie o to dbał, aby kolejna osoba, która odwiedza to miejsce, mogła skorzystać i aby to wszystko funkcjonowało tak, jak należy.
4: No pewnie, ale nawiązując jeszcze do państwa doświadczenia z takich projektów jak wcześniejszy Parkobus czy teraz Parkobud, to co najbardziej zaskakuje w krakowianach, kiedy odkryją właśnie te nieznane im dotychczas parki?
5: Każdy mieszkaniec, który odwiedza miejsce, w którym wcześniej nie był, a co ciekawe, nie jest to takie oczywiste, bo osoba, która mieszka w innej części Krakowa, odkrywając chociażby na przykład Łąki Nowochódzkie, jest zaskoczona, jak to jest duży teren, jak on wygląda, jak bardzo cieszy oko i ile można tam tak naprawdę robić, bo to nie jest tylko odpoczynek. Ludzie tam biegają, spacerują, przychodzą z dziećmi. Dlatego każdy, kto przychodzi w takie nowe miejsce, jest zaskoczony, że takie miejsce istnieje tak naprawdę, bo jednak zdjęcia nie oddają tego wszystkiego, co możemy sami poczuć. Dlatego każdy, kto przychodzi w nowe miejsce, kto widzi, ile tam jest atrakcji, ile jest rzeczy tak naprawdę do robienia, zarówno z dziećmi, z najmłodszymi, ile można aktywności tam uprawiać w takich miejscach jak parki, chociażby właśnie tutaj prowadzone przez ostatnie lata działania jak joga w Parku Bednarskiego, czy chociaż fitness tutaj w Parku Jordana, pokazały, jak mieszkańcy bardzo doceniają te miejsca, bo nie jest to tylko przestrzeń, w której siadamy z książką i oglądamy naturę, co oczywiście jest pięknym działaniem, ale również można tam wiele, wiele rzeczy robić, ćwiczyć, spacerować, odkrywać z dziećmi tą naturę, uczyć się, biegać. Także każdy, kto przychodzi do takiego nowego miejsca, jest zaskoczony, ile to miejsce oferuje i mamy nadzieję, że również w przypadku tego programu właśnie tak będzie to wyglądało.
4: Nie ukrywam, że ten pomysł właśnie z odkrywcą krakowskich parków trochę skojarzył mi się z projektem innej jednostki miejskiej, czyli Biblioteki Kraków, która od kilku lat drukuje taki specjalny paszport czytelnika, gdzie właśnie czytelnicy zbierają stemple i mogą rywalizować. I w takim razie, czy tutaj w waszym projekcie też jest ten element rywalizacji?
5: Na pewno tak, no jednak zdobywanie tych pieczątek jest to swego rodzaju rywalizacja, ponieważ chcemy zdobyć ich jak najwięcej, chcemy odwiedzić wszystkie te miejsca. Tutaj ta ciekawość też będzie brała górę, ponieważ każda pieczątka, każdy stempel, jak już wspominałam, będzie inny, więc ta chęć odkrywania tego, jak kolejny stempel, jak ta pieczątka w kolejnym parku będzie wyglądała, na pewno też będzie brała górę. Dlatego mamy nadzieję, że właściwie ta rywalizacja będzie oczywiście taka pozytywna i będzie tutaj sąsiedzka, wśród znajomych. Mam nadzieję, że też właśnie będziemy sami między sobą, mieszkańcy, zachęcać się do robienia takiej przyjemnej rzeczy, jak odkrywanie i rywalizowanie między sobą w odkrywaniu tych krakowskich parków.
6: Łącznie blisko 80 parków do odkrycia. Raz jeszcze powtórzę tę liczbę, bo nie ukrywam, dla mnie jest szokująca. Czy nam w Polsce starczy lata na to, żeby wszystkie odkryć? No na szczęście wiosna już przyszła.
5: Mamy nadzieję, że tak. Te parki też, niektóre znajdują się blisko siebie, więc w danej dzielnicy można będzie w jednym dniu odkryć więcej niż oczywiście jeden park, do czego też zachęcamy. Chociaż bardzo cieszymy się, że tych parków jest tyle, co też daje taką przestrzeń, że całe wakacje właściwie możemy zagospodarować sobie na odkrywanie takiego parku. Przed nami właśnie czas wolnego dla dzieci, dla najmłodszych, więc może będzie to właśnie dobra okazja do tego, aby móc sobie zagospodarować te wakacje, tak? I w każdym dniu, czy w każdym tygodniu odwiedzić sobie kolejną taką zieloną przestrzeń.
6: To może nam Pani zasugeruje taką trasę przykładową z takiej okolicy, którą Pani lubi?
5: Ja oczywiście poruszam się tutaj po Krowodzie, więc dla mnie Park Jordana, który jest uwielbiany przez mieszkańców, potem możemy kierować się oczywiście na Błonia, nad Rudawę, a stamtąd już bardzo blisko na Bulwary Wiślane. Więc taka przestrzeń, taka trasa spacerowa oczywiście w każdej dzielnicy jest do zrealizowania i mamy nadzieję, że tutaj mieszkańcy będą z tego korzystać. Zachęcamy właśnie do odwiedzenia też naszej strony Zarządu Zieleni Miejskiej, gdzie możemy sobie zobaczyć, ile tych parków jest. Możemy sobie sami stworzyć taką idealną trasę. Oczywiście nie tylko spacera, ale również tutaj trasa rowerowa jak najbardziej będzie polecana do tego, aby móc odwiedzać te parki. Wtedy będziemy mogli przemieszczać się troszkę dalsze zakątki. Oczywiście tutaj poruszając się komunikacją miejską w przestrzeni, które są dalej zlokalizowane od naszego domu, więc każdy na pewno znajdzie coś dla siebie i takie trasy będzie mógł łatwo ułożyć.
6: Strona internetowa, to rozumiem, że Pani odwołuje się do tej bezpośredniej ZZM, ale z tego co kojarzę, jeszcze macie drugą stronę internetową właśnie z tą mapką wszystkich parków, placów zabaw czy psich stref.
5: Dokładnie tak. Strona Kraków Zieleni również oferuje inne takie aktywności, nie tylko parki, właśnie psie strefy czy inne miejsca do rekreacji. Możemy na niej znaleźć właśnie taką przestrzeń ku temu, aby robić coś więcej w Krakowie, aby poruszać się tutaj po tych zielonych przestrzeniach, po tych strefach rekreacji, czy również wybrać się ze swoim czworonożnym przyjacielem na taki krótszy lub dłuższy spacer. W miejsca oczywiście, gdzie ten nasz pupil będzie zaopiekowany, gdzie będzie mógł się wyszaleć, gdzie będziemy go mogli spuścić ze smyczy, czyli właśnie takie psie strefy.
6: Czy ten projekt chcielibyście Państwo rozszerzać o na przykład aplikacje w przyszłości?
5: Nie będziemy tutaj zdradzać wszystkich szczegółów, ale właśnie mam nadzieję, że już dosyć dużo cieszy się popularnością. Słyszymy te głosy, że mieszkańcy bardzo cieszą się na taką formę zdobywania tych krakowskich parków. Dlatego mamy nadzieję, że wraz z rozwojem przyjdą też inne ciekawostki, inne nowości i będziemy wychodzić tutaj naprzeciw właśnie tym oczekiwaniom wszystkich mieszkańców. Tych młodszych, tych starszych, bo oczywiście mamy nadzieję, że nie tylko ci najmłodsi, ci bardzo aktywni, ale również seniorzy będą korzystać z takiej opcji rekreacji, z takiej opcji odwiedzania krakowskich przestrzeni.
4: Teraz przerwa.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
4: Przy mikrofonie bez większych zmian. Ola Wasilewska. Zapraszam. Mieszkańcy Płaszowa, Żabińca i Starego Podgórza proszeni o zabranie głosu. Centrum Kultury Podgórza startuje z projektem Restart Sąsiedztwa. Jego celem jest badanie kulturalnych potrzeb krakowian.
7: Mieszkańcy Krakowa mają głos.
8: Karolina Opatowicz, Centrum Kultury Podgórza. Trudno powiedzieć, co chcemy zrestartować, dlatego że najpierw się chcemy dowiedzieć, jak w ogóle funkcjonuje sąsiedztwo i to w takim szczególnym obszarze, bo będziemy badać Stare Podgórze, Zabłocie i Płaszów. To jest o tyle szczególny teren, że od przeszło roku siedziba główna Centrum Kultury Podgórza stała się odrębną filią pod nazwą Strefa Sokolska. Jeszcze wcześniej otwarliśmy nowy klub, Klub Płaszów, i chcielibyśmy się czegoś więcej dowiedzieć o mieszkańcach i troszkę odejść od tych wydarzeń, z którymi Centrum Kultury jest bardzo kojarzone, to są takie duże, flagowe wydarzenia jak Rękawka, Podgórska Jesień, i skierować się w stronę tych osób, których do nas najbliżej, które mieszkają w sąsiedztwie i które nie zawsze trafiają czy to na wydarzenia, czy w ogóle do domów kultury. I to jest jakby ta jedna część, ale też druga, chcemy nie tylko zaprosić mieszkańców i sąsiadów do nas, ale też chcemy z nimi współpracować. Bardzo wierzymy w to, że wśród tych mieszkańców jest bardzo dużo uzdolnionych osób lub takich, które chciałyby coś wspólnie zrobić dla dzielnicy. I do tych osób wyciągamy rękę i zapraszamy do nas w tym projekcie.
6: Czyli de facto chcecie sprawdzić, jakie są potrzeby tutaj mieszkańców najbliższego otoczenia.
8: Dokładnie. Startujemy z tym projektem z takimi działaniami diagnostycznymi, aczkolwiek nie będzie to takie stricte badanie, chociaż mamy oczywiście ankietę, do której wypełnienia już teraz zapraszamy. Natomiast wychodzimy w przestrzeń i będziemy dostępni w różnych rejonach, na różnych wydarzeniach tutaj w okolicy właśnie Starego Podgórza, Płaszowa i Zabłocia, bo chcemy też tą społeczność zaanimować. Czyli to nie będzie takie stricte badanie, wywiad, tylko będziemy wspólnie robić różne rzeczy, będziemy wspólnie na różnych warsztatach, na przykład w Płaszowie wykonywać mapę klubu, będziemy pracować z mapą dzielnicy, tak żeby się dowiedzieć, gdzie są te potencjały, gdzie nasi sąsiedzi chodzą, gdzie są takie miejsca znane, a gdzie są jakieś takie białe mapy, które jeszcze nie są zagospodarowane. I chcielibyśmy się też czegoś dowiedzieć o Centrum Kultury Podgórza jako instytucji w oczach właśnie mieszkańców, czyli czego robimy za mało, co moglibyśmy jeszcze więcej zrobić, bo rzeczywiście i te duże wydarzenia, i taka oferta warsztatowa u nas jest bardzo rozbudowana i bardzo duża, ale takich działań sąsiedzkich tak czujemy, że mamy za mało, zwłaszcza w okolicach klubu Płaszów, który jest młodą jednostką. Jeszcze nie do końca sami mieszkańcy Płaszowa kojarzą, że tam mają klub kultury, do którego można przyjść i nie tylko przyjść na wydarzenie, ale też przyjść z jakimś pomysłem i skorzystać z tej przestrzeni, która jest otwarta dla mieszkańców.
6: No właśnie, bo na waszej stronie już widnieje ogłoszenie, można się z nim zapoznać i państwo też na to przewidzieliście pewną pulę środków, czyli rozumiem, że to jest, nie wiem, czy porównanie na ile jest trafne, taki lokalny mikrobudżet obywatelski.
8: Bliżej chyba temu projektowi do inicjatywy lokalnej, która też w Krakowie bardzo prężnie działa. Natomiast ten projekt składa się z dwóch części. Ja może jeszcze dopowiem, że my realizujemy go we współpracy z Narodowym Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury Plus, więc mamy tutaj wsparcie finansowe, ale i mentorskie tego ośrodka. I zaczynamy rzeczywiście tą diagnozą, natomiast potem będziemy realizować konkurs na inicjatywę sąsiedzką, którą będzie można zrealizować od sierpnia. I w ramach tego konkursu będzie można dostać dofinansowanie do swojego pomysłu, do realizacji jakiejś inicjatywy sąsiedzkiej. Ja wiem, że to brzmi tak enigmatycznie, inicjatywa sąsiedzka, ale też nie chcemy podpowiadać, co by to miało być, bo pewnie sobie państwo wyobrażają, że jako taka duża instytucja mamy sporo przetartych już szlaków na organizację różnych wydarzeń, działań, pikników nawet, tylko chcielibyśmy, żeby to było bardziej innowacyjne i bliższe mieszkańcom. Więc w tej drugiej części rzeczywiście będziemy przeznaczać środki finansowe na realizację mikroprojektów, bliżej im do inicjatywy lokalnej, dlatego że zakładamy, że będziemy te inicjatywy realizować wspólnie, czyli będzie tutaj na pewno konieczne zaangażowanie tych osób, które zgłoszą swój pomysł.
6: Ale podsumowując, rozumiem, że kierunek tym działaniom nadają mieszkańcy.
8: Tak, kierunek nadają mieszkańcy. Ten konkurs nie bierze się znikąd, dlatego że każde badanie diagnostyczne kończy się rekomendacjami i te rekomendacje będą kluczowe dla tych inicjatyw, które będą mogły być składane. Też jeszcze tutaj nie wiemy do końca, jak będziemy te inicjatywy, znaczy wiemy, jak będziemy oceniać, natomiast nie wiemy, w jaki sposób będziemy je wybierać, dlatego że też chcemy oddać głos i tym osobom, które zdecydują się złożyć inicjatywę, i lokalnym liderom, z którymi współpracujemy tutaj na terenie dzielnicy i chcemy, żeby ten wybór też był partycypacyjny, czyli to nie będzie komisja konkursowa złożona z dyrektorów, z przedstawicieli różnych środowisk, ale żeby i inicjatorzy, i liderzy lokalni, i mieszkańcy mogli samodzielnie zdecydować, które inicjatywy otrzymają dofinansowanie, które będą realizowane. No i tutaj mamy też taką cichą nadzieję, bo to spotkanie, które planujemy, myślę, pod koniec czerwca, jeszcze trudno mówić o terminach, że każdy inicjator będzie mógł zaprezentować swój pomysł. Mamy nadzieję, że na tym spotkaniu też narodzą się jakieś takie sąsiedzkie sojusze i grupy, które wspólnie będą realizować te pomysły, więc tutaj bardzo liczymy na mieszkańców.
6: Czyli chcecie pozbyć się Państwo takiej biurokracji, że ktoś składa pomysł albo podanie, petycję, bo właśnie na Waszej stronie już zamieściliście taki harmonogram spotkań, kiedy można przyjść, zapytać, przedstawić swój pomysł.
8: No niestety instytucje publiczne mają trudność w odchodzeniu od biurokracji, więc jakaś biurokracja zostanie, ale myślę, że ona zostanie po stronie instytucji i będzie bezbolesna dla inicjatorów. I rzeczywiście my też wychodzimy z taką propozycją bycia dostępnymi, czyli jesteśmy dostępni, bo to pracownicy Centrum Kultury Podgórza będą prowadzić te różne spotkania diagnostyczne, warsztaty, to my tworzymy ankietę i to my będziemy obsługiwać punkty konsultacyjne, gdzie mieszkaniec przechodzień może przyjść i coś nam o sobie powiedzieć i też o tym, co myśli, jakie ma odczucia związane z dzielnicą. My też będziemy brać udział w takiej pomocy przy pisaniu wniosków. Wiemy, że formularze, nawet najbardziej proste, czasami odstraszają i chcemy pomóc, żeby ten pomysł wydobyć, opisać tak, żeby on się też mieścił w ramach programu, no bo to zawsze są środki publiczne, ale też my będziemy na każdym etapie realizacji wspierać, pomagać, doradzać i czynić cały ten proces bezbolesny właśnie dla mieszkańca.
6: No myślę, że wielu z nas, jak słyszy tylko hasło, słowo dokumentacja, to już dostaje dreszczy, ja też do nich należę, ale wiem, że Pani nie chciała poruszać na konkretnym przykładzie, to może ja go podam, czy dobrze w ogóle rozumiem, o co chodzi tutaj Państwa inicjatywie, czyli załóżmy, trzymając się tego Płaszowa, że na przykład w Domu Kultury Płaszów jeszcze nie ma oferty na przykład warsztatów wokalnych i ktoś to zgłasza i wówczas coś takiego mogło być zrealizowane?
8: Na przykład, no pewnie tutaj są takie wymagania, że to nie byłby taki kurs, dlatego że projekt ma określone ramy czasowe, natomiast nie wiem, cykl albo kilka takich spotkań jak najbardziej można zorganizować. One wówczas będą bezpłatne dla mieszkańców, bo to jest też wymóg tego projektu. No i myślę, że tutaj z mieszkańcem będziemy decydować, jaki to rodzaj śpiewu, czy to bardziej, nie wiem, śpiew tradycyjny, czy bardziej śpiew operowy, więc rzeczywiście taki pomysł byłby tutaj do jak najbardziej do zrealizowania. To takie też ciekawe, ale bardzo proste działanie. Na pewno te wydarzenia, inicjatywy mogą się dziać w przestrzeni publicznej, czyli wszelkiego rodzaju pikniki, spotkania, plenery, tutaj jak najbardziej też wchodzą w grę. I też ważne, że nam też bardzo zależy, aby ten projekt był dostępny dla wszystkich, więc szczególną wagę poświęcamy różnym osobom ze szczególnymi potrzebami, więc te potrzeby też jak najbardziej bierzemy pod uwagę, czyli już na etapie tej diagnozy zapewniamy no, między innymi tłumaczy polskiego języka migowego, którzy nas będą wspierać. Na niektórych wydarzeniach już wiemy, że będą, na niektóre można do nas napisać i będziemy zapewniać takie dostosowanie. Zapewniamy też asystę, czyli jeśli ktoś ma jakiś problem z dotarciem do miejsca, punktu, to jesteśmy do dyspozycji, będziemy w tym pomagać. I jeśli są też jakieś dostosowania, które w tym momencie nam nie przychodzą do głowy, to też zapraszamy do kontaktu. Tak naprawdę główną ideą tego projektu jest to, że my jesteśmy dostępni, można do nas przyjść, zajrzeć, zapytać i we wszystkim będziemy się starać pomagać.
6: Na początku naszej rozmowy Pani wspomniała o tym, że Państwo chcą, żebyśmy my z Państwem współtworzyli kulturę. Jak jeszcze to Pani rozumie?
8: Ja mam taką w ogóle ogólną refleksję, że większość tych dużych wydarzeń, które organizujemy, to się nie wzięły znikąd i też nie powstały w gabinecie organizatorów albo nawet dyrektorów instytucji, tylko że przyszli do nas z tymi pomysłami mieszkańcy. No tak było z Rękawką przecież, tak też było z festiwalem Krakowskie Spotkania z Muzyką Cerkiewną, więc ten projekt wyrasta z takiego przekonania, no przekonanie to może za mało, z takiej pewności, że to nie jest tak, że wszystkie dobre pomysły są w instytucji. Tak naprawdę my jesteśmy po to, żeby te pomysły wcielać w życie, rozwijać. Też mamy bardzo dużo zasobów, które nam to umożliwiają, czy to lokalowych, czy takich organizacyjnych, finansowych też często, no i też duży, duży zasób wiedzy, doświadczenia i tym zasobem się chcemy podzielić, ale naprawdę myślę, że pomysły są w mieszkańcach i to nawet nie tyle pomysły, ale też potrzeby, bo my czasami organizujemy jakieś wydarzenie i ono się nie cieszy takim jakimś bardzo dużym zainteresowaniem i też chcemy, żeby ta oferta była jak najbardziej blisko tych potrzeb i to jest jedyny sposób, żeby taką ofertę tworzyć.
6: To tak posłużę się z przymrużeniem oka nomenklaturą taką biurokratyczną, czyli celujemy w potrzeby mieszkańców, to będzie taki celowany projekt. A jeszcze, szanowna pani, mam takie pytanie, dlaczego właściwie ograniczamy się wyłącznie właśnie do Starego Podgórza, Zabłocia i Płaszowa? No bo jednak Centrum Kultury Podgórza ma swoje filie no, niemal wszędzie na terenie Krakowa.
8: No, głównym tutaj powodem wyboru tych obszarów jest to, że tutaj działają dwie młode filie. No, trudno powiedzieć o Strefie Sokolska, że jest młodą filią, podczas gdy stanowiła wcześniej siedzibę główną całej instytucji, ale jest tutaj taki element nowości i nowego otwarcia i podobnie jest z klubem Płaszów. Poza tym no, takie badania muszą mieć jakieś ramy terytorialne, bo rzeczywiście zbadanie wszystkich mieszkańców z różnych dzielnic, w których działa Centrum Kultury Podgórza, byłoby bardzo trudne do realizacji też w terminie, jakie zakłada projekt i pewnie też w tym budżecie. Ale też mamy takie doświadczenie i wiedzę, że centrum działa w tak wielu różnych obszarach, że one są bardzo zróżnicowane. I że tutaj nie dałoby się, pewnie by się dało, ale byłoby to bardzo trudne, żeby to zbadać tak kompleksowo. Więc skupiamy się na tej akurat przestrzeni, która jest najbliżej tej głównej osi Centrum Kultury Podgórza. Ale to też jest ten wybór jest związany z tym, że Strefa Sokolska jest młodą jednostką, ale jednak jest tutaj to serce instytucji i mamy nadzieję, że z tego serca te pomysły będą się rozlewać dalej i że będziemy zarażać też inne filie takim sposobem działania. Też chcemy wypracować taki model działania tak naprawdę, bo instytucje się kojarzą właśnie z tą biurokracją, z zamkniętymi drzwiami, z trudnościami, z formalnościami i też mamy taką nadzieję, że jeśli to otwarcie nastąpi tu, to będzie taki impuls, żeby jeszcze bardziej się rozlewało po całym Podgórzu.
6: A ma pani jakieś obawy co do tego, jakie pomysły mogą zgłaszać krakowianie?
8: Ja jestem odważna z natury, więc nie mam takich obaw. No, musimy też mieć świadomość, że to nie jest tak, że każdy pomysł, który mieszkańcy zgłoszą, będzie mógł być zrealizowany. My jednak działamy w obszarze kultury i to jest ten taki punkt, który jest dla nas bardzo ważny. I może też przez to, że ani nie ma środków, ani nie ma możliwości do zrealizowania jakiegoś takiego dużego projektu infrastrukturalnego, to te moje obawy są takie umiarkowane. Ja wierzę w to, że też przez tą taką bliskość współpracy i przez tą otwartość na rozmowę, te inicjatywy będą na tyle gotowe, że nie będą się wiązały z jakimiś tutaj utrudnieniami organizacyjnymi, także no, ja myślę, że raczej się spodziewam czegoś ciekawego, a też to nie jest pierwszy raz, kiedy Centrum Kultury Podgórza realizuje takie inicjatywy z mieszkańcami. My dwukrotnie, 2 lata z rzędu byliśmy operatorem programu Krakowski Archipelag Kultury, gdzie też realizowaliśmy taki nabór projektów i wspólnie je realizowaliśmy z mieszkańcami, więc już ten taki pomysł i schemat działania mamy opracowany, także tutaj tylko no, kreatywność mieszkańców nas ogranicza, to jest złe słowo. Myślę, że właśnie będzie nas otwierać na nowe i też myślę, że instytucja jest teraz w takim momencie, że jesteśmy gotowi na to, żeby wypracować nowe metody i że jeśli coś będzie, nie wiem, na teraz powiedzmy trudne do realizacji, to że wspólnie znajdziemy jakiś sposób, żeby to zrealizować.
6: A po więcej informacji na temat tego projektu odsyłam Was bezpośrednio na stronę Centrum Kultury Podgórza.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Reklama. Morning Zoo.
1: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
0: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: O reklamie. Melo Radio Kraków na 101.3 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Kraków.
5: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam. Zaczynamy od tematu z nowochódzkiego podwórka, a mianowicie chodzi o windy na Rondzie Czyżyńskim. Te domyślnie mają ułatwić przemieszczanie się seniorom, osobom z niepełnosprawnościami albo rodzicom z dziećmi. Sęk w tym, że często, a nawet bardzo często, korzystanie z nich jest mocno utrudnione i to nie z powodu usterek technicznych. Na ten problem zwrócili uwagę moi redakcyjni koledzy, czyli Karolina Putlak i Kuba Kusy.
6: Sprawdzam. W Krakowie.
7: Jesteśmy przy wejściu do windy na Rondzie Czyżyńskim. Zwracasz uwagę na pewien istotny problem natury estetycznej.
8: Estetycznej, węchowej, sensorycznej, nie wiem jak to nazwać, ale do brzegu. Odkąd zostałam mamą i poruszam się z dzieckiem w wózku, muszę korzystać chcąc nie chcąc z wind. No i właśnie korzystamy dość często z wind na Rondzie Czyżyńskim, żeby się przedostać z jednego tramwaju na drugi czy do autobusu. No i niestety, ale najprościej mówiąc, tam okropnie śmierdzi. Nie wiem czym, czy to mocz, czy to piwo, czy to po prostu jakiś smród skumulowany, ale jest to okropne doświadczenie. Jeszcze jakoś sama może bym przeżyła, bo te kilka sekund jakoś, nie wiem, zatkałabym sobie nos. Ale mam też to moje dziecko w wózku maleńkie i ono po prostu musi też to wdychać. I to jest po prostu obrzydliwe doświadczenie i tak sobie pomyślałam, czy jest szansa na to, żeby no właśnie, to podróżowanie windami to było jednak trochę milsze doświadczenie, biorąc pod uwagę to, że no nie tylko rodzice z wózkami z nich korzystają, ale też osoby starsze czy osoby z niepełnosprawnościami.
7: Proszę pani, pani dopiero co wyszła z windy na Rondzie Czyżyńskim, jak wrażenia?
9: To znaczy?
7: No bo podobno jest problem z osobami bezdomnymi, które się załatwiają w tych windach. Koleżanka mówiła mi, która jeździ z wózkiem dziecięcym i mówi, no, że no bywa trudno.
9: Siedzą tutaj czasami, więc na pewno się załatwiają, ale ja rzadko windą jeżdżę, więc nie powiem tak czy siak.
7: Lepiej na nogach.
9: Tak.
10: Bo windy są bardzo często zanieczyszczone. I ja w zeszłym roku też już zgłaszałam ten problem i faktycznie był taki czas, że panowie częściej tutaj przyjeżdżali sprzątać, myślę, że z miasta to była jakaś ekipa, natomiast w tym roku problem jest znowu duży i no czasami jest ciężko.
7: Proszę pani, korzysta pani z tych wind na rondzie czyżyńskim, czy nie za bardzo?
11: Nie, nie za bardzo.
7: Dlaczego?
11: Dlatego, że te windy są, mają po pierwsze, są brudne, nieprzyjemny zapach. Z tego, co obserwuję, to bezdomni w nich przesiadują.
7: No właśnie, dlatego też pytam, bo koleżanka zwróciła uwagę na ten problem, a ma problem taki albo wyzwanie, bo musi przemieszczać się z wózkiem dziecięcym i no właśnie, jest kłopot.
11: Jest, tak, jest duży kłopot. Ja przy tym też przemieszczałam się, rower sobie przejeżdżałam rowerem, więc zrezygnowałam z tego, bo po prostu się nie da.
12: Czasami są.
7: Tak?
12: Tak, tak. Nawet nasikane nieraz było.
7: Naprawdę?
12: Tak, nawet było nasikane. Tak, tak, zgadza się.
7: No i podobno jest problem z osobami w kryzysie bezdomności, które tam też śpią, no i właśnie załatwiają swoje potrzeby.
12: To tutaj przy tej windzie, nie pamiętam, by pan zobaczył, przy drzwiach, przy wejściu, co tam już jest. No nic się tego mówić.
7: Szalet.
12: Przy wejściu do windy, zgadza się.
7: Coś niebywałego.
12: No, no w tej chwili jechałem, no i właśnie było to. To często spotykam, bo ja bez przerwy jeżdżę windami, no.
13: Powinni to zrobić coś z tym wszystkim. Wie pan, jak to jest. Powinno być czysto. A jeszcze to mam na uwadze, że powinna tu ochrona chodzić.
7: A nie ma?
13: Nie widzę tu nikogo. To też dużo daje, bo na przykład jakby ochraniarz przechodził, widział takiego, no to co?
7: A interweniowałaś już gdzieś?
8: Nie omieszkałam zadzwonić do Zarządu Dróg Miasta Krakowa, żeby podpytać, dlaczego tak jest, jak jest i czy da się coś z tym zrobić.
7: No i co usłyszałaś?
8: No to takie trochę, może nie krakowskie nie da się, ale taka trochę spychologia. Na zasadzie my w ZDMK zgłaszamy do MPO, oni czasami sprzątają, tu dziecko moje to potwierdza, ale to jest trudna materia, no bo w zasadzie no, nie wiadomo, co z tym fantem zrobić.
7: No wziąć i posprzątać.
8: No tak pewnie byłoby najłatwiej i też najmilej. Nawet tak sobie, nie wiem, podpytywałam też urzędników, czy może jakąś kamerę nie dałoby się zamontować w tych windach, no żeby po prostu ci, którzy tam sikają, żeby może się czuli jakoś bardziej skrępowani. No ale to też ponoć nie da się.
7: To może ochrona jakaś?
8: Ochrona do wind? No, nie wiem, czy budżet miasta by to dźwignął.
7: Ale tak, żeby kręcili się ochroniarze gdzieś właśnie na tej dolnej płycie.
8: No nie jest to głupi pomysł, bo nie tylko może by to odstraszyło sikających w windach, ale też jakichś wandali, bo wiemy, że no, różnie bywa. No, ale to już jest pytanie do paniów i pań urzędników i urzędniczek.
14: Krzysztof Wojdowski, Zarząd Dróg Miasta Krakowa.
7: Nasza wspólna redakcyjna koleżanka poleciłaby w sprawie wind na rondzie czyżyńskim pytać urzędników. No to pytam, jak z tymi windami i ich czystością jest? Kto za to odpowiada? Czy to państwo, czy to jakaś inna miejska jednostka? No i co można z tym śmierdzącym problemem zrobić?
14: Niestety w tak dużym mieście jak Kraków, no mamy potężny problem z czystością, ale to też niestety przekłada się na stan techniczny wind w rozmaitych punktach miasta. Kłopot polega na tym, że te windy, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, wtedy kiedy one są ogrzewane, bo muszą być ogrzewane po to, żeby mechanizmy prawidłowo przy niższych temperaturach działały, windy w takich warunkach upodobały sobie osoby w kryzysie bezdomności. No i niestety wykorzystują te windy jako swego rodzaju sypialnie łamane przez toalety. No i faktycznie widzimy, że jest z tym w Krakowie potężny kłopot i no być może trzeba się zastanowić, jak tutaj bardziej systemowo rozwiązać zasadniczo problem osób w kryzysie bezdomności, czy osób, które no w ten sposób wykorzystują infrastrukturę miejską. Natomiast no, my jako Zarząd Dróg Miasta Krakowa jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby te windy funkcjonowały, żeby one były w dobrej kondycji technicznej. Natomiast no, za czystość tu odpowiadają nasi koledzy z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania.
7: Czyli państwo latają ze śrubokrętem, a MPO z mopem.
14: No tak w dwóch słowach to ujmując, to można tak to nazwać. No tutaj występuje pełna jakby współpraca, bo dział, który zajmuje się wszelkimi takimi infrastrukturalnymi, technicznymi instalacjami inżynierskimi, od mostów po windy właśnie, no, mówi, że dość często zgłasza takie problemy właśnie MPO, bo przecież te urządzenia, szczególnie urządzenia typu winda, typu schody ruchome, one są przez inspektorów odwiedzane, sprawdzane, no bo muszą też spełniać pewne normy, jeśli chodzi o stan techniczny, więc no, przy okazji takich kontroli również zgłaszane są naszym kolegom takie przypadki związane z tym, że te windy są po prostu brudne i to no, brudne w taki niezbyt przyjemny sposób.
7: To może jakiś monitoring można by zamontować w tych windach, bo podobnie jest na rondzie mogilskim. Ja też tam często bywam z racji bliskości naszej redakcji i podobnie jest też przy Uniwersytecie Ekonomicznym, więc no może to załatwiłoby sprawę, żeby te windy były po prostu monitorowane, tak jak w blokach. No u mnie w bloku winda jest monitorowana.
14: Jak powiadam, niestety w Krakowie jest to rosnący problem osób, które wykorzystują windy, ale nie tylko windy, bo też i przejścia podziemne, ogrzewane do tego, żeby tam bytować w szerokim tego słowa znaczeniu. Oczywiście monitoring jest jakimś rozwiązaniem, ale mam takie niejasne wrażenie, że te osoby niespecjalnie zwracają uwagę na monitoring. Wymaga ten problem zastanowienia i takiego namysłu, jak go systemowo rozwiązać, no bo tutaj tak nazwijmy to trzecim dobrydża jeszcze jest no, Straż Miejska, która teoretycznie powinna no, też zapewniać porządek w znaczeniu, żeby windy nie były użytkowane niezgodnie z ich przeznaczeniem, czyli właśnie do bytowania. Natomiast no, zdarzają się też takie przypadki, że często dzwonimy, czy właśnie nasi inspektorzy, czy mieszkańcy, że coś takiego występuje i nim pojawi się patrol Straży Miejskiej na przykład, to takich osób już tam nie ma. Nie mówię tutaj, że Straż Miejska źle działa, bo też no, Straż Miejska nie jest od tego, żeby strażnik miejski pełnił wartę przy każdej windzie. Bo,
7: a tam ich chyba jest z pięć.
14: Bo to trochę nie o to chodzi. Natomiast no, jak powiadam, no, trzeba się po prostu zastanowić, jak ten problem rozwiązać i to w skali systemowej, bo z kolei czwartym dobrydża, no to pewnie byłby do rozmowy tutaj pomoc społeczna po prostu, czy MOPS krakowski. Aczkolwiek no, obawiam się, że to będzie trudne do rozwiązania.
7: W tym przejściu podziemnym pod rondem Czyżyńskim jest taka przestrzeń po dawnym lokalu usługowym. Być może, tak teraz przyszło mi to na gorąco do głowy, jako że jest to teren miejski, to być może udałoby się to udostępnić i zrobić takie miejsce, w którym właśnie osoby w kryzysie bezdomności mogłyby się w tym zimowym czasie schronić i ogrzać. Ono jest niewykorzystywane, to pomieszczenie od chyba prawie dekady, odkąd Rondo Czyżyńskie przechodziło remont. tam jest też węzeł sanitarny, z tego co kojarzę.
14: Być może, choć jako żywo Zarząd Dróg Miasta Krakowa niespecjalnie jest tutaj adresatem tego pytania, myślę, że to właśnie jest takie pytanie, które być może należałoby zadać MOPS-owi.
7: Pytanie do MOPS-u czy do państwa, bo to państwo zawiadują jednak tymi przestrzeniami pod rondem czyżyńskim, to będą państwo zastanawiali się też nad tym?
14: Jako żywo Zarząd Dróg Miasta Krakowa no nie jest organizacją, która jest powołana do tego, żeby tworzyć ogrzewalnie czy przytuliska dla bezdomnych. Są odpowiednie służby, nie wiem, fundacje, etc. Jeżeli będzie taki pomysł, to nie ma kłopotu, żeby na temat tego lokalu porozmawiać.
15: Generalną zasadą jest to, że my utrzymujemy czystość w większości takich przejść podziemnych w Krakowie. Piotr Odorczuk, rzecznik prasowy MPO Kraków. I owszem, na Rondzie Czyżyńskim my zajmujemy się windami i nasi ludzie są tam w zasadzie codziennie.
7: W zasadzie?
15: Tak, w zasadzie codziennie. Zdarza się oczywiście, że jest to na przykład co drugi dzień, ale chodzi też o dostępność tych wind, bo po prostu czasami są zajęte.
7: To znaczy?
15: No i nie da się ich posprzątać, ponieważ jest tam mieszkaniec tej windy. I zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest trudna sytuacja i jak możemy, to oczywiście sprzątamy, ale tych wind, ile tam jest? Dwie chyba, prawda?
7: Z pięć.
15: Tak? Okej. No to one mają określone funkcje, że te w niektórych niektóre służą za sypialnie, inne służą za toalety. No i niestety nasi ludzie to sprzątają jak tylko mogą, czyli są wysyłani tam dzień w dzień.
7: Nie można nic zrobić, jeżeli pracownicy MPO przyjeżdżają na Rondo Czyżyńskie i zastają takiego lokatora w takiej windzie. No, nie mogą go wyprosić, by opuścił tę przestrzeń?
15: Wypraszają, ale czasami to nie wystarcza. Tak naprawdę podejrzewam, że rozwiązaniem byłoby, gdyby nasi ludzie z asystą na przykład Straży Miejskiej tam jeździli. I
5: tu stawiamy przecinek, ale po krótkiej przerwie wrócimy do tego tematu.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
16: Marek Anioł, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Krakowa.
7: Mieszkanki i mieszkańcy zgłaszają problem z osobami w kryzysie bezdomności, które rezydują i zanieczyszczają windy na Rondzie Czyżyńskim. Tam niestety jest jedna tylko pochylnia i osoby na przykład z wózkami dziecięcymi, z niepełnosprawnościami, no, są zmuszone korzystać z tych wind, często właśnie śmierdzących i zanieczyszczonych. No i pytanie, czy do państwa takie sygnały o tym problemie docierały? No i czy mają państwo jakieś rozwiązanie tego problemu?
16: Tak, takie sygnały od początku tego 2026 roku docierają do dyżurnych straży miejskich. Patrole są kierowane regularnie właśnie do tych wind, choć gdyby popatrzeć w dane, w analizę tych danych statystycznych, to tych zgłoszeń od początku roku było zaledwie 9. Mówię zaledwie, dlatego że wobec innych oczywiście wykroczeń czy innych miejsc w Krakowie to nie jest duża liczba. Ale tak, jest to problem. Te windy od czasu do czasu bywają oblegane przez osoby bezdomne i patrole, kiedy przyjeżdżają na miejsce, to przede wszystkim sprawdzają zasadność zgłoszenia. Przede wszystkim starają się najpierw rozmawiać z tymi osobami, żeby opuściły te windy. Jeśli nie opuszczają, jeżeli w sposób zdecydowany odmawiają wyjścia, no to jest możliwość skorzystania tutaj z artykułu 143 Kodeksu Wykroczeń, czyli takiego uciążliwego zajmowania miejsc użyteczności publicznej. I jeżeli chodzi o te zgłoszenia, tych 9 zgłoszeń, to strażnicy nałożyli jeden mandat karny, skierowali 3 wnioski o ukaranie do sądu, a w pozostałych przypadkach te osoby bezdomne pouczyli. No ale najważniejsza tak naprawdę była rozmowa z nimi, a więc wskazanie problemu i prośba o to, żeby nie uniemożliwiały korzystania z wind.
7: MPO się skarżyło też, że no dochodziło do takich sytuacji, że przyjeżdżały ekipy sprzątające, no i niestety panowie, panie, którzy z mopami przyjechali, usłyszeli, że będą gdzieś tam w podskokach oddalali się, mówiąc bardzo eufemistycznie, bo no, taka osoba sobie śpi. I czy służby, na przykład porządkowe, czy to MPO, czy Zarząd Dróg, który dba o tę techniczną stronę, o utrzymanie tych wind, też mogą się do Was zgłaszać właśnie z takim problemem i czy właśnie jakieś takie wspólne działania byście podejmowali?
16: Zdecydowanie tak, bo nie tylko mieszkańcy informują nas o takich sytuacjach, ale oczywiście pracownicy instytucji, jednostek miejskich również do nas kierują tego typu prośby. Czy chodzi o współpracę? Myślę sobie, że przede wszystkim chodzi o sygnały, tak? Czyli jeżeli rzeczywiście ktoś zauważy taką sytuację, taką uciążliwość i przekaże bezpośrednio pod numer 986, to patrol jak najszybciej przyjedzie. Oczywiście wspólne działania z MPO czy z innymi jednostkami są też zwykłą, tradycyjną praktyką, więc myślę sobie, że będziemy też rozmawiać z tymi konkretnymi jednostkami, między innymi z MPO, żeby przede wszystkim zachować komfort życia mieszkańców, żeby mogli w sposób tradycyjny, zwykły i nieuciążliwy korzystać z tych wind. Natomiast problem wind w ogóle, nie tylko na rondzie czyżyńskim, ale w ogóle w mieście, tam gdzie one się pojawiają, to jest rzeczywiście od czasu kłopot dla służb, właśnie związany z tym, że osoby bezdomne lokują się w takich miejscach po to, żeby sobie tam przez chwilę czy przez dłuższą chwilę pozostać. Nie zgadzamy się na pewno i nie ma zgody na pewno na jakąś agresję. Jeżeli słyszę o tym, że pracownicy MPO zwracają uwagę, że te osoby są agresywne, że nie pozwalają sprzątać, czyścić tych wind, no to tutaj zdecydowanie na to zgody nie ma i natychmiast patrol, kiedy przyjedzie, będzie zdecydowanie interwencje wobec takich osób podejmował.
7: Czy oprócz ronda czyżyńskiego państwo mają jeszcze jakieś takie punkty? Ostatnio słyszałem o przejściu podziemnym przy Placu Bohaterów Getta, odkąd stworzone zostało tam przejście naziemne. Z przejścia podziemnego nikt już nie korzysta, za to zmieniła się ta przestrzeń właśnie w taką noclegownię, toaletę dla osób w kryzysie bezdomności.
15: Nie wszystkie przestrzenie są nasze, ale jeżeli chodzi o takie sytuacje, tam jest jeszcze jedno, na przykład takie przejście to jest tam Wita Stwosza, Rakowicka.
7: Przy Akademii Ekonomicznej, Uniwersytecie Ekonomicznym.
15: Przy Uniwersytecie Ekonomicznym. Powiedziałeś Akademii, to znaczy, że jesteśmy starzy już po prostu.
7: Państwo będą wnioskowali, nie wiem, do Straży Miejskiej albo do MOPS-u, by jakoś częściej funkcjonariusze albo wolontariusze albo pracownicy MOPS-u pojawiali się tam w tych lokalizacjach?
15: Na pewno będziemy o to wnioskować, żeby strażnicy nam częściej pomagali. Być może trzeba, aby zgrać takie patrole z naszymi pracownikami, którzy tam się udają.
17: Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Działu Pomocy Osobom Bezdomnym, nasi street workerzy reagują na każdy sygnał, który się u nas pojawia odnośnie tego, że w jakichś miejscach pojawiają się osoby w kryzysie bezdomności. Agnieszka Pers, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Ale też jest taka, powiedzmy, lista miejsc, w których wiemy, że te osoby tam przebywają i nasi pracownicy regularnie tam przychodzą, rozmawiają. Oczywiście jest też zwracanie uwagi na zachowanie

0: Tego ronda Czyżyńskiego mają Państwo jakąś taką listę gorących punktów właśnie, jeżeli chodzi o przejścia podziemne w mieście, gdzie ci bezdomni zajmują przestrzeń i rezydują, no, w cudzysłowie.
1: Generalnie jest tak, że nasi streetworkerzy, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, mają takie miejsca, o których wiemy, że tam grupują się osoby w kryzysie bezdomności. Te miejsca są monitorowane bez względu na porę roku. Oczywiście w okresach takich jesienno-zimowych te sprawdzenia są zdecydowanie częstsze. Teraz też nasi pracownicy w takich miejscach są, bo powiedzmy w ten sposób, nieważne czy to jest deszcz, czy to jest mróz, ale też wysokie temperatury mogą źle wpływać i stanowić zagrożenie dla takich osób będących w przestrzeni publicznej, więc stale to na to zwracamy uwagę i to po prostu monitorujemy.
0: Chyba często jest też tak, że te osoby w kryzysie bezdomności nie chcą pomóc.
1: To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ my możemy zaproponować, poinformować o wszystkich możliwych formach pomocy. Kraków ma bardzo dobrze rozwiniętą tą sieć pomagania osobom w kryzysie bezdomności, zarówno od tych działań niskoprogowych, czyli zapewnienie schronienia, zapewnienie posiłku, jak i te wyższe takie, kiedy osoba decyduje się na ten krok, żeby zmienić swoje życie. Ale wszędzie argumentem jest to, że musi być wola z drugiej strony. To jest tak, jak często osoby pytają, no dobrze, no ale leży jakaś osoba bezdomna, przyjeżdża straż miejska, czy przyjdzie pracownik MOPS-u i ta osoba dalej tam jest, dalej tam pozostaje. Nie ma możliwości w przypadku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, że my możemy kogoś zmusić. Straż miejska także, jeżeli to nie jest osoba, która jest agresywna, która po prostu, no tylko powiedzmy przysłowiowo siedzi, no nie możemy takiej osoby wziąć i po prostu zabrać do jakiegoś innego miejsca, bo tu musi być wola tej osoby, że ona pójdzie, czy skorzysta z noclegowni, czy skorzysta z innych punktów, które są na terenie Krakowa, gdzie może skorzystać z kąpieli, gdzie może właśnie takich podstawowe takie działania higieniczne, gdzie może zmienić odzież. W każdym z tych sytuacji argumentem jest to, że ta osoba musi chcieć. I my możemy dawać, tak jak dajemy, pełną informację, dajemy adresy, numery telefonów, a to, czy ktoś z tego skorzysta, no to już nie jest niestety po naszej stronie.
0: No i warunkiem jest chyba trzeźwość także.
1: Zdecydowanie tak. Ten problem uzależnień różnego rodzaju jest poważny i, no, i tutaj warunkiem tego, żeby wejść w te wyższe takie działania i korzystać z tych programów, które są przeznaczone dla osób w kryzysie bezdomności, jest warunek z tym, że trzeba podjąć działania mające na celu wyjście z uzależnienia i tej naprawdę głębokiej zmiany swojego życia.
0: To wymieńmy te miejsca, w których z pomocy mogą skorzystać osoby w kryzysie bezdomności. Tak informacyjnie, bo być może ktoś z takich potrzebujących osób nas słucha.
1: Przede wszystkim takim miejscem, do którego zachęcam takie osoby, żeby się udać, to jest dział pomocy osobom bezdomnym na osiedlu teatralnym 24. Tam są, jest to taki nasz wydział, a on jest od poniedziałku do piątku, od godziny 7.30 do 15.30. Tam można przyjść, są pracownicy socjalni, którzy udzielają kompleksowej informacji na temat form i możliwości pomocy. Pomagają w różnych sytuacjach, też takich jak to, że na przykład potrzeba jest wyrobienia dowodu osobistego, jak to zrobić, gdzie iść. Jeżeli chodzi o takie, powiedziałabym, miejsca, gdzie pojawia się osoba w kryzysie bezdomności, to oczywiście jest to noclegownia na ulicy Makuszyńskiego, noclegownia dla bezdomnych mężczyzn. Tam można się każdego dnia wieczorem udać i tam otrzymać nocleg. Jeżeli chodzi o kobiety w kryzysie bezdomności, jest to przy ulicy Sołtysowskiej. Natomiast są też takie punkty, jak punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe, jak chociażby Fundacja Ojca Pio, gdzie również mogą osoby w kryzysie bezdomności podejść, tak samo jak Lekarze Bez Granic, u których osoby takie mogą otrzymać bezpłatną pomoc medyczną. Także tych miejsc jest jest naprawdę sporo. Natomiast, tak jak mówię, zachęcam do tego naszego działu przy Osiedlu Teatralnym, ponieważ tam dostaną Państwo kompleksową od A do Z pełną informację, zarówno właśnie, tak jak powiedziałam, o tych takich działaniach na już, na teraz, czyli nocleg, czy gdzie wymienić ubranie, ale

0: też te informacje, jak sobie poradzić, żeby z tego kryzysu bezdomności wyjść. Bo to bardzo często, to nie jest tak, że sami możemy. Oczywiście są takie osoby, ale w większości przypadków potrzeba wsparcia z zewnątrz.
1: Wpadłem na taki pomysł, bo na rondzie Czyżyńskim, na dolnej płycie tegoż ronda były kiedyś lokale usługowe. One teraz są albo zamurowane. Ostał się jeden pusty z pełnym węzłem sanitarnym. No to takie pytanie, czy być może tam by się nie udało zlokalizować jakiejś takiej przestrzeni, w której te osoby mogłyby się przespać, czy skorzystać z łazienki, czy skorzystać z toalety.
0: My cały czas, jako Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ale też jako miasto Kraków, cały czas rozwijamy tą ofertę pomocy dla osób w kryzysie bezdomności. Są takie miejsca w Krakowie w okresie sezonowym, czyli od października do końca kwietnia funkcjonują ogrzewalnie dla osób bezdomnych. I takie pomysły należy po prostu wziąć pod uwagę, zastanowić się, czy jest to w ogóle możliwe, realne, bo to są sprawy, które nieraz takie pomysły, które do nas przychodzą, czy propozycje, są rozważane i są sprawdzane z każdej możliwej strony, czy jest realna szansa, żeby coś takiego stworzyć.
1: Tu rozumiem, gdzieś logistyka wchodzi w grę, czyli pewnie trzeba by kogoś zatrudnić, wyremontować taki lokal.
0: To jest szereg różnych sytuacji i zarówno formalnych, prawnych, żeby takie miejsca powstawały. To nie działa na takiej zasadzie, że pomyślimy, że w tym miejscu, w którym stoimy, postawimy jakąś budkę czy jakieś inne miejsce. Ja przepraszam, tak trochę to umniejszam, bo to wszystko wymaga bardzo dokładnego przemyślenia. To nie są sytuacje, które można wymyślić w poniedziałek, a we środę być już w trakcie realizacji.
2: Powtarzam to od lat. Jeżeli osoby bezdomne gdzieś przebywają, ale nie popełniają wykroczeń, jeżeli zachowują się w sposób właściwy, to też bardzo często nie ma podstaw prawnych, żeby takie osoby z tych miejsc usuwać. O ile windy są inną historią zupełnie, bo tutaj rzeczywiście mieszkańcy chcą korzystać z wind i powinny być puste, powinny być właśnie dla mieszkańców, to tyle różnego rodzaju przejścia podziemne, zakamarki. Tutaj już zdecydowanie osoba bezdomna popełniająca wykroczenia wtedy jest poddana naszej kontroli, interwencji, też i pewnie sankcjom, natomiast jeżeli tych wykroczeń nie popełnia, to raczej wtedy staramy się takim osobom pomóc. Zresztą w każdym przypadku, kiedy do osób bezdomnych przyjeżdżamy, czy tych popełniających wykroczenia, czy zachowujących się w sposób właściwy, to strażnicy oferują pomoc, bo to jest podstawa. Czy okres zimowy, czy letni, nie ma to znaczenia. W zimie szczególnie, ale całorocznie oferujemy pomoc, proponujemy różne miejsca, przewiezienie również takich osób do konkretnych miejsc, udzielamy pierwszej pomocy, a więc pamiętajmy o tym, że to też są osoby, które potrzebują często pomocy naszej, medycznej, więc nie możemy pozostawiać tych osób samych sobie.
3: A w Krakowie według szacunków przybywa 2000 osób w kryzysie bezdomności. To był temat Kuby Kusego. Dziękuję.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam. Metamorfoza Wesołej jako przyszłej kreatywnej dzielnicy miasta wchodzi w zupełnie nowy etap. Właśnie rusza remont dawnych budynków Szpitala Uniwersyteckiego przy ulicy Kopernika. Przypomnę, docelowo mają tam działać takie instytucje jak Dom Literatury i Języka, Małopolski Instytut Kultury oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe. Modernizację przejdzie także zabytkowy budynek Karmelitów Bosych przy ulicy Kopernika 19. Łącznie aż 4 budynki zostaną gruntownie odnowione. Pierwsze efekty mamy już zobaczyć pod koniec tego roku.
5: Co słychać w Krakowie?
6: Karolina Pietera, dyrektorka Krakowskiego Biura Festiwalowego. Spotykamy się po to, żeby zaprosić mieszkańców do najbliższych aktywności na Wesołej, które będzie całkiem dużo. I chcieliśmy skorzystać z tego, że już nastała wiosna, żeby sobie poopowiadać o licznych piknikach, które są wydarzeniami plenerowymi, ale też i innych aktywnościach, które zachęcają do tego, żeby wchodzić do tych budynków klasztornych, apteki designu i wielu innych, gdzie się dzieje mnóstwo rzeczy. No, jest wspaniała wiadomość, która nas zaskoczyła ostatnio, że udało nam się wśród nielicznych miast Polski otrzymać dofinansowanie ze środków Feniks. Kwota 50 milionów złotych, która będzie przeznaczona na adaptację i remont Kwartału Kultury, w którym w końcu będziemy mogli spełnić obietnicę i stworzyć Dom Literatury i Języka, obietnicę złożoną w 2013 roku w ramach składania programu Kraków, Miasto Literatury UNESCO. Więc teraz środowiska literackie, językoznawcy, ale mieszkańcy i wszyscy twórcy będą mieli swój dom, żeby opowiadać nowe historie. Dom Literatury i Języka jest domem, w którym zakładamy, że zarządzamy jako instytucja kultury wspólnie z NGO-sami po to, żeby realnie program, który jest realizowany w obrębie tej bardzo dużej przestrzeni, bo ponad 2000 metrów kwadratowych, był rzeczywiście dostosowany do wszystkich potrzeb, różnych punktów widzenia i patrzenia się na literaturę, na język, na poezję, prozę, etc. I oddajemy pole w dużej mierze de facto twórcom literatury i języka, a stawiamy instytucje kultury, takie jakie znamy, w roli administratora, facylitatora, kogoś, kto ułatwia innym de facto tworzenie kultury. Harmonogram zakłada, że na przełomie 2028-2029 oddany będzie budynek do użytku. Ze względu na właśnie naszą intencję mieszania środowisk, też jest tak, że poza twórcami chcemy, żeby mieszkańcy mogli w każdym momencie, oczywiście poza nocą, wejść swobodnie do budynku po to, żeby korzystać z tej przestrzeni. I tam są różne formy możliwe. Jedne to najłatwiejsze, takie, które nie wymagają większego zaangażowania, to są wystawy, które przewidujemy tam, które będą związane z literaturą szeroko pojętą czy językiem. Są też przewidziane przestrzenie dla czytania po prostu, czyli miejsce tak zwane czytelnie, nie wypożyczalnie, nie biblioteka, a czytelnia po to, żeby szerzyć wiedzę o nowych albo też i starych, bardzo dobrych książkach i pozycjach literackich. Też przewidziana jest przestrzeń warsztatowa, w ramach której będzie można współtworzyć książki lub inne formy, które umożliwiają przekazywanie słów w jakiejś postaci ciekawej oraz prace, znaczy przestrzenie warsztatowe, tak zwane brudne, w której w dowolnej formie ktoś, kto będzie miał projekt artystyczny związany z językiem, ze słowem, z literaturą, będzie mógł tam po prostu skorzystać z tej przestrzeni i nie musi być rezydentem, czyli podmiotem tworzącym stale, ale może też być po prostu mieszkańcem, który przychodzi z większym swoim projektem, żeby skorzystać właśnie z tego miejsca.
7: Aleksander Miszalski, prezydent miasta Krakowa. Wesoła jest zbudowana, oczywiście potrzebuje trochę inwestycji infrastrukturalnych typu sieci kanalizacyjne, ogrzewanie, ale przede wszystkim to jest też kwestia remontów pewnych części budynków. Natomiast tutaj Wesoła jest procesem, który się tworzy i to tworzenie się jest oddolne. To znaczy tu są kolejni rezydenci, kolejne organizacje, które po prostu przychodzą i zaczynają współpracować, zaczynają się sieciować. Mamy już w tej chwili 25 rezydentów, to jest to 3 razy więcej niż 2 lata temu i 600 wydarzeń, które się wydarzyły w ubiegłym roku. W tym roku na pewno będzie tego wszystkiego więcej. W związku z tym Wesoła jest procesem, który oddolnie gdzieś tam już nawet nie kiełkuje, już jest całkiem rozwinięta i to Państwo dzisiaj też widzieliście, ile różnych wydarzeń odbędzie się tutaj w tym roku w wakacje, czyli różnych festiwali, różnych warsztatów, różnych imprez mniejszych, większych, no i tych rezydentów też przybywa, więc jest już gastronomia, jest już kultura, są uczelnie, są NGO-sy. Wesoła się staje i się będzie stawać. Pamiętajmy, że tylko inwestycyjnie tutaj w Masterplanie zapisaliśmy ponad 1 miliard złotych różnego rodzaju środków, które w tą twardą jakby infrastrukturę, więc to musi być proces rozłożony na lata.
6: W tym momencie mamy 25 rezydentów, którzy reprezentują bardzo różnorodną grupę. To są mniej lub bardziej zinstytucjonalizowane podmioty, które część z nich to są właśnie fundacje, stowarzyszenia, które integrują na przykład społeczność międzykulturową. To są społeczne instytucje kultury, które przede wszystkim organizują koncerty, spotkania, warsztaty muzyczne, ale też są wszyscy rezydenci apteki designu, którzy są związani z różnymi formami projektowania wizualnego, projektowania słuchania, słowem projektowania interakcji, procesów, miast i projektowania przyszłości. Jest tutaj naprawdę bardzo różnorodna grupa, więc ciężko jest wszystko wymienić w tak krótkim czasie, ale najlepiej jest przyjść i poeksplorować i spotkać tych wszystkich ludzi na Wesołej. Też przed nami będą dni otwarte Wesołej, kiedy będą obecni wszyscy rezydenci. To są dwa ostatnie dni sierpnia.
7: Tutaj już tych rezydentów jest całkiem sporo i jak byliśmy teraz w Wesołej Immersive, czy w FabLabie, niedługo będziemy w Centrum Literatury, czy w Aptece Designu, to tamte przestrzenie żyją, ale oczywiście zewnętrznie, jeżeli mówimy o murach, no to nikt tutaj nie będzie burzyć tych budynków szpitalnych, bo to jest przecież wartość Wesołej, że to są właśnie budynki, które mają swoją historię. Wewnętrznie możemy to już zobaczyć, że ta przestrzeń się zmienia, ale oczywiście rozumiem, o co chodzi. Tutaj rzeczywiście dopóki się nie dzieją również wydarzenia w plenerze, to dopóki się nie wejdzie w tą przestrzeń do środka, to nie zawsze widać, co już się tutaj dzieje. Dlatego Państwa zaprosiliśmy też tutaj, żeby zobaczyć ten plan i te wszystkie wydarzenia, które się odbędą. I pewnie z czasem ta przestrzeń zewnętrzna również będzie zagospodarowywana, w tym sensie, że coraz więcej wydarzeń będzie, szczególnie, że idzie wiosna, odbywało się również w przestrzeni. Pamiętajmy też, że tutaj dookoła są mieszkańcy i my nie chcemy z tej przestrzeni zrobić dolnych młynów. To nie będzie imprezownia, to nie będzie tak, że wchodząc na Wesołą, zobaczycie Państwo 100 knajp i 1000 leżaków i tysiące ludzi, którzy piją piwo. Bo to nie o to nam chodzi. To jest dzielnica kreatywna, kulturalna i zielona, ale dalej w miarę spokojna. Bo jesteśmy w centrum miasta, nie chcemy też przeszkadzać sąsiadom. W związku z tym budynków nie będziemy burzyć, budynki się będą zmieniać stopniowo, tak żeby poszanować wszystkich interesariuszy tutaj dookoła.
6: Wesoła jest przestrzenią dla wszystkich, tych, którzy chcą spędzić w środku, w sercu Krakowa, czas w wytchnieniu, czyli w dużym anturażu zieleni. 40% tej powierzchni to jest zieleń, przyroda, w której swobodnie można funkcjonować, po prostu wziąć kocyk i poczytać sobie książkę, ale też można przyjść na wydarzenia, które są koncertami w ramach festiwali Etno Rozstaje, ale są warsztatami, spotkaniami na temat na przykład jak dobrze projektować komunikację wizualną w Aptece Designu. Liczne formy. De facto każdy może coś tutaj dla siebie znaleźć, od wystawy, po spotkania, po koncerty, albo po prostu indywidualnie przez książką i spojrzeć na trawie. Jeżeli chodzi o aktywność plenerową, to jest w sercu Wesołej łąka na Wesołej. I oczywiście to nie jest jedyne miejsce, gdzie można przyjść z kocykiem. Myślę, że gdzie tylko się znajdzie jakaś zieleń, to tam można sobie przycupnąć. Nie zmienia to faktu, że łąka na Wesołej to jest takie miejsce, gdzie też udostępniamy od 2 lat wspólnie z Radą Dzielnicy sprzęt do na przykład badmintona, do frisbee, do piłki nożnej i udostępniając nieodpłatnie przy umowie społecznej, że tak jak zabrałeś, tak w takim też stanie oddajesz, taki sprzęt, który umożliwia też interakcję z innymi ludźmi, którzy są na miejscu. I ta łąka na Wesołej jest też taką przestrzenią, w której oczywiście poza zorganizowanymi piknikami można przyjść ze znajomymi piknikować sobie.
8: Katarzyna Olesiak, Agencja Rozwoju Miasta Krakowa.
3: Pani prezes, docelowo co ma się dziać na Wesołej tak w perspektywie kolejnych lat, najbliższych lat?
8: Cały czas się dzieje, ale konsekwentnie realizujemy te wytyczne, które zostały opracowane w masterplanie dla Wesołej. Przypomnę tylko, że w ubiegłym roku opracowany został dokument, który wyznacza kierunki działania i zdefiniowanych zostało oprócz zadań programowych także ponad 20 zadań inwestycyjnych i te zadania podzielone na 3 etapy będą konsekwentnie realizowane. Myślę, że to perspektywa co najmniej kilkunastu lat i pozyskania dużych środków finansowych. Mamy już pierwsze sukcesy w tym zakresie. Zdobyliśmy 50 milionów złotych na realizację Kwartału Kultury na Wesołej. Kwartał Kultury tworzą 3 budynki przy ulicy Kopernika 15, 15A i 15B. I środki, które uzyskaliśmy, będą przeznaczone na remont, adaptację, konserwację substancji zabytkowej 2 obiektów. Przy ulicy Kopernika 15 i Kopernika 15A. Docelowo w tych obiektach znajdzie swoje miejsce już po remoncie, po wyposażeniu, po dostosowaniu Dom Literatury i Języka oraz siedziba Małopolskiego Instytutu Kultury. Ale przed nami kolejne programy, projekty i sukcesywnie realizowane inwestycje po to, żeby ta infrastruktura, ta tkanka zabytkowa, z którą mamy do czynienia na Wesołej, została udostępniona innym użytkownikom, podmiotom pod funkcje, które mają być miejscu realizowane.
3: Był pomysł ściągnięcia siedziby Biblioteki Kraków i utworzenia Mediateki.
8: Tak, cały czas ta sprawa związana z budową Mediateki na Wesołej jest analizowana przez Urząd Miasta Krakowa. Mam nadzieję, że tylko z pozytywnymi efektami i być może, że powstanie nie tylko jedna Mediateka na Wesołej, ale kilka mediatek w całym mieście.
6: Remont budynku czy Kopernika 15 to jest przede wszystkim wymiana wszystkich instalacji, więc to jest wyprucie jakby tych instalacji od środka. Zachowujemy kształt budynku, zachowujemy czy to z zewnątrz, czy to wewnątrz, otwierając go maksymalnie, czyli starając się zmienić całą, wszystkie drzwi na przykład na takie, które nie są koniecznie szpitalne i pancerne, tylko takie, które właśnie umożliwią otwarcie tej przestrzeni na mieszkańców i innych twórców. Będzie na pewno poddana renowacji sala wykładowa, która jest zabytkową salą wykładową, która zostanie jakby przeobrażona w przestrzeń wystawienniczą, ze względu na to, że chcemy ją zostawić taka, jaka jest, ponieważ ona jest pewnym świadectwem dziedzictwa tego miejsca i tej dzielnicy, które jest związane z wielkim postępem medycyny dzięki właśnie działalności tutaj lekarzy przez przestrzeń prawie 200 lat. No i chcemy ten pomnik im zostawić, ale wykorzystując tą przestrzeń jako przestrzeń wystawienniczą dla literatury i języka. Więc tam będzie z kolei konserwacja. No i następnie adaptacja wszystkich tych przestrzeni pod współpracę, tak żeby taka sznyt nowych technologii jednak mógł tam być i to jest już związane z branżowymi, wiadomo, zmianami, ale jest cały budynek do remontu, łącznie ze wzmacnianiem stropów po to, żeby rzeczywiście był zaadaptowany do takiej ilości osób, jaką zamierzamy tam przyjąć.
8: Puenta infrastrukturalna z dzisiejszej konferencji prasowej to przede wszystkim remonty obiektów, remonty, adaptacje, konserwacje obiektów zabytkowych. Kopernika 15 z przeznaczeniem na Dom Literatury i Języka, Kopernika 15A na siedzibę Małopolskiego Instytutu Kultury, Kopernika 15B na siedzibę Krakowskiego Biura Festiwalowego. Do tego remontujemy klasztor, praktycznie wszystkie kondygnacje pod kątem. Drugie piętro, Centrum Zrównoważonej Turystyki Kulturowej. Pierwsze piętro z przeznaczeniem na siedziby czy przestrzenie dla organizacji kreatywnych, architektonicznych, urbanistycznych i projektowych, designerskich. I na parterze, który również przejdzie remont, będą zlokalizowane siedziby organizacji pozarządowych i Wydziału Dialogu i Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Krakowa. Cztery budynki są remontowane, są i będą remontowane i szacowane zakończenie pierwszego remontu to mniej więcej koniec 2027. Część piętra w tym roku to jest Centrum Zrównoważonej Turystyki Kulturowej na drugim piętrze klasztoru. Do końca tego roku zakończymy remont, a Kopernika 15B myślę, że to jest perspektywa około półtora roku. Oprócz tego już za chwilę, tak jak Państwu mówiłam, rozpoczną się wykopy związane z budową sieci ciepłowniczych i kanalizacyjnych, także będziemy mieć do czynienia z przekopami tu wzdłuż budynków na Wesołej, po to, żeby dostarczyć ciepło i wodę do tych budynków. Drugie piętro klasztoru już od 2 tygodni jest remontowane. Na ten moment kwota przeznaczona na remonty to kwota około 20 milionów złotych.
3: A więcej informacji na stronie miasta. Teraz przerwa.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: Otwierasz i odkrywasz. Pod takim właśnie hasłem odbędzie się tegoroczny 23. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Wydarzenie zaczyna się już w ten piątek i potrwa do 15 maja. W przypadku naszego miasta Biblioteka Kraków zaplanowała aż 60 różnych wydarzeń. Na najmłodszych czekać będą warsztaty i spotkania z autorami, zaś ci nieco starsi mogą liczyć na dyskusje o książkach, spotkania tematyczne i warsztaty rękodzielnicze. Tradycyjnie już nie zabraknie akcji Znani za Ladą. W tym roku swoją pomoc w doborze lektury zaoferują znani i lubiani aktorzy z krakowskich scen teatralnych. To m.in. Katarzyna Chlebny, Urszula Grabowska i Beata Schimscheiner. Całość atrakcji zwieńczy otwarcie wyremontowanej filii sportowej przy ulicy Walerego Sławka. Nazwa nie jest przypadkowa, bo dobrym duchem biblioteki w budynku Zarządu Infrastruktury Sportowej będą krakowscy sportowcy.
5: Ciekawy Kraków.
3: Wielkimi krokami zbliża się Tydzień Bibliotek. Co Państwo zaplanowaliście w tym roku?
9: Tydzień Bibliotek to bardzo ważne święto dla bibliotek nie tylko publicznych, ale i szkolnych i pedagogicznych. Paulina Knapik-Lizak, kierownik działu metodycznego i projektów Biblioteki Kraków. Święto to ustanowione zostało 23 lata temu przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i jest ono nadal kontynuowane. Zawsze to jest stała data, czyli od 8 do 15 maja. Tydzień Bibliotek rozpoczyna się Dniem Bibliotekarza i Dniem Bibliotek, więc to jest takie nasze wyjątkowe święto. Tegoroczne hasło brzmi Biblioteka, otwierasz, odkrywasz, czyli zachęcamy czytelników do odkrywania bibliotek, szczególnie tych, którzy jeszcze nie korzystają z bibliotek. Być może odkryją tam coś wyjątkowego, wyjątkową książkę, może posłuchają jakiegoś wyjątkowego audiobooka, albo odkryją po prostu, że w bibliotece można spędzić czas, że jest miło, że są ciekawe wnętrza, wyposażenie i można tam spędzać wolny czas.
3: Zatem proszę uchylić rąbka tajemnicy, w jaki sposób Państwo chcą pomóc czytelnikom, krakowianom, krakowiankom w odkrywaniu bibliotek na nowo.
9: W czasie tegorocznego Tygodnia Bibliotek przygotowaliśmy ponad 60 wydarzeń. Są to spotkania zarówno dla najmłodszych, ale również i dla młodzieży, i dla dorosłych. W programie tegorocznego Tygodnia Bibliotek mamy m.in. głośne czytanie, warsztaty podróżnicze, spotkania autorskie, na przykład z panem poetą Ewą Stadt-Miller, a także z Przemysławem Wechterowiczem. Mamy również spotkania teatralne dla dzieci, a także wiele gier terenowych, organizowanych właśnie w filiach Biblioteki Kraków. Są także rozgrywki w gry planszowe, różnego rodzaju warsztaty plastyczne, będą też warsztaty robotyki, także tych atrakcji jest bardzo dużo.
3: Czy te poszczególne wymienione przez Panią propozycje dobieracie tak, aby były zgodne z tematyką biblioteki? Na przykład biblioteka teatralna na osiedlu teatralnym oferuje warsztaty teatralne, czy to niekoniecznie jest klucz?
9: Staramy się tak robić. Od pewnego czasu nasze filie mają swoje nazwy, tak jak Pani wspomniała, filia teatralna, czyli tam bardzo często organizowane są warsztaty związane z teatrem i też takie warsztaty, gdzie dzieci mogą sami wcielić się w rolę aktorów.
3: Rokrocznie w ramach Tygodnia Bibliotek Państwo też zapraszają znanych i lubianych, aby w danej filii, w wybranej filii polecali czytelnikom, co warto, jaką lekturę warto wybrać.
10: Piotr Wasilewski, Biblioteka Kraków. To już pewna tradycja, którą od kilku lat rozwijamy, że właśnie na początku Tygodnia Bibliotek, bibliotekarze mają dodatkowe wsparcie w postaci znanych osób w Krakowie, pisarzy, artystów, aktorów, dziennikarzy, którzy wchodzą w ich rolę. W rolę bibliotekarzy i wtedy polecają książki, zachęcają do lektury. To jest taka dobra okazja do bezpośredniego spotkania czytelników z tymi właśnie osobami ze świecznika. I to cieszy się dużą popularnością. Każdego roku jest duże zainteresowanie. Wypytują się i nasi bibliotekarze, kto u nich będzie, ale też czytelnicy są ciekawi, jakie osoby się pojawią. W tym roku mamy takich osób 9, więc może nie będzie trudno, żeby wymienić ich nazwiska. Pani Katarzyna Chlebny, Urszula Grabowska, Jadwiga Malina, Izabel Szatrawska, Beata Szymszajner, Alicja Zioło oraz Sławomir Mokrzycki, Paweł Szczepanik, Mariusz Wolny. Te osoby będą w 9 filiach. Szczegóły oczywiście trzeba śledzić na naszej stronie internetowej albo sięgnąć do gazetki, którą zresztą mam przed sobą. Najświeższy numer naszego informatora, który jest bezpłatnie dostępny we wszystkich filiach. Są tam zresztą też plakaty informujące, z kim można się spotkać. Dodam, że w kontekście hasła tegorocznego święta bibliotek, biblioteka, otwierasz, odkrywasz, tym bardziej jest to miłe, bo także ci ludzie często średnio korzystający z naszych bibliotek mają okazję, żeby zrewidować swoje podejście do tych miejsc i zobaczyć, jak one dzisiaj są przyjazne dla odbiorców.
3: Nawiązując do Państwa akcji Znani za Ladą, to tak Państwo, widzę, dobierają grono tych osób, aby to były osoby związane z kulturą.
10: Zawsze staramy się, żeby to były osoby z kulturą, żeby propagować to zainteresowanie, przenosić to, co ci ludzie czytają, co mogą polecić też innym i w jakiś sposób w tym kręgu tego zainteresowania czytelniczego pozostać.
3: I rozumiem, że ci Państwo są zaproszeni na godzinę?
10: Jeszcze raz powtórzmy. Jest to 11 maja, poniedziałek, między godziną 17 a 18. W 9 filiach można swobodnie spotkać się ze wspomnianymi osobami.
3: W takim razie rozumiem, że projekt Znani za Ladą jest w dużej mierze jednak dedykowany dorosłym czytelnikom, a jeśli chodzi o dzieci, to może rozwiniemy ten temat, co Państwo jeszcze przygotowaliście.
9: W tym roku po raz 10 Biblioteka Kraków przyzna Nagrodę Żółtej Ciżemki. Będzie to nagroda za książkę wydaną w 2025 roku, książkę dla dzieci i młodzieży. Podczas Tygodnia Bibliotek ogłosimy 5 książek nominowanych w tej wyjątkowej jubileuszowej edycji. Uczestnicy będą mogli poznać te książki, poznać ich autorów, ilustratorów, a na przełomie maja i czerwca ogłoszony zostanie laureat lub laureaci, tego jeszcze nie wiemy. Warto tutaj też dodać, że Biblioteka w tym roku powołała młodzieżowe jury, tak zwane jury jurorów, juniorów. To jest grono 8 wspaniałych osób, młodych czytelników, którzy zapoznają się z tymi 5 nominowanymi tytułami i będą głosem doradczym, będą mieli swój głos w wyborze najlepszej książki w Nagrodzie Żółtej Ciżemki.
3: To bardzo ciekawe rozwiązanie, ale tak myślę sobie, że jednak tego typu idea powinna chyba już być wcześniej wdrożona, no bo w końcu książki są adresowane do dzieci, prawda? Więc oni są najlepszymi recenzentami.
9: To prawda, dlatego w tym roku przy okazji tej jubileuszowej edycji podjęliśmy takie działania i te działania będą kontynuowane w kolejnych latach, ponieważ widzimy, że ta idea się bardzo sprawdziła i ci młodzi ludzie są bardzo zaangażowani, przygotowują też opinie na temat tych książek, więc widzimy, że tutaj ta współpraca na pewno będzie się rozwijała i będzie kontynuowana w kolejnych latach.
3: Zatem zapowiada się ten Tydzień Bibliotek bardzo interesująco. Program przygotowaliście Państwo bardzo bogaty. A czy coś jeszcze jest w planie?
10: No, wspomniała Pani, że bogaty program. Dodałbym do tego, że bardzo bogaty, bo 8-15 to jest Tydzień Bibliotek. W tym tygodniu także chcemy zainaugurować miejską promocyjną kampanię czytelniczą pod hasłem Kraków tu czytam z wykorzystaniem tramwaju. O szczegółach jeszcze nie będę mówił teraz, bo sami Państwo w mieście zobaczą ten tramwaj i będzie wtedy więcej okazji, żeby o tej oryginalności kampanii także opowiedzieć. Ale także dodam, że na koniec Tygodnia Bibliotek bierzemy udział. Biblioteka Główna przy ulicy Powróżniczej bierze udział w Małopolskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego. Będzie zwiedzanie tego fantastycznego miejsca przy Powróżniczej. Będą też tam spotkania i warsztaty. Zapraszamy. No i na finał, w następny poniedziałek, 18 maja, otwieramy wyremontowaną filię z kolejną nazwą, filię sportową przy ulicy Sławka 10.
3: Co kryje się za hasłem sportowa?
10: Hasło sportowa to oznacza pewna jakby przeznaczenie, kierunek, w którym chcemy też gromadzić odpowiednie książki. Ta filia mieści się w budynku Zarządu Infrastruktury Sportowej, co w jakiś sposób też sugeruje pewne rzeczy, ale chcemy poprzez i wystrój, i poprzez dobór książek, i promocję postaci, które są związane z krakowskim sportem, jak na przykład Jadwiga Jędrzejowska, słynna przedwojenna tenisistka, promować to miejsce dla tych, którzy interesują się sportem, sportem nieuprawianym fizycznie, ale też tym do czytania. To jest filia wyremontowana, która była, ale która zyskała i na powierzchni, i na wystroju. W ogóle zmieniła swój po prostu wygląd i jest dzisiaj, myślę, że tak zostanie też odebrana, bardzo przyjazna, estetyczna dla dzisiejszego czytelnika.
9: Warto też dodać, że w tygodniu, kiedy będzie otwarta filia sportowa, 21 maja odbędzie się też spotkanie z Alicją Zioło, autorką 2 książek o krakowiankach. Autorka opowie nie tylko o znanych krakowiankach, ale również odkryje mniej znane postaci. Warto też dodać, że w filii sportowej będzie stała wystawa poświęcona Jadwidze Jędrzejowskiej i o niej też opowie autorka tej książki, ponieważ o Jadwidze Jędrzejowskiej jest też jeden rozdział poświęcony w tej książce.
10: To jest w ogóle ciekawy temat na szersze rozwinięcie, bo wiele jest postaci sportowych, które są mało znane. Tu mówimy o kobietach, prawda? I takich też na pewno jest sporo, ale i mężczyzn. I warto w moim odczuciu o tym rozmawiać. I nasza biblioteka sportowa może ku temu służyć, żeby częściej odbywały się tam spotkania, które będą te trochę zapomniane dzisiaj karty na nowo odkrywać.
3: A jak te wszystkie działania przez Państwa podejmowane w ramach Tygodnia Bibliotek, tak jak Pani tutaj przedstawiła, bardzo bogaty program dla dzieci także, przekłada się właśnie na promocję czytelnictwa nie tylko wśród najmłodszych?
9: Biblioteka Kraków podejmuje różne działania związane z promocją czytelnictwa. Te wydarzenia nie są organizowane tylko w Tygodniu Bibliotek, ale także przez cały rok, co przekłada się w znacznym stopniu na poziom czytelnictwa w Krakowie. Odnotowaliśmy w ubiegłym roku prawie 200 tysięcy czytelników, ponad 2,5 miliona wypożyczeń, więc te liczby mówią o tym, że czytelnicy i mieszkańcy Krakowa korzystają z bibliotek, przychodzą na te wydarzenia i są naszymi aktywnymi użytkownikami.
10: No, potwierdzeniem słów koleżanki jest sięgnięcie choćby do statystyk wypożyczeń za ostatni miesiąc, gdzie znajduje szereg książek ciągle będących w kręgu zainteresowania naszych czytelników. Ciągle króluje na tej liście opowieść o naszych babkach, chłopki Joanny Kuciel-Frydryszak, ale widzę, że kryminały, które cieszą się popularnością, w tym wypadku mają nazwisko jednego autora, Sławek Gortych, którego kilka książek jest na czele tej stawki za kwiecień, które są brane pod uwagę. Autor ten stał się bardzo popularny, zresztą mieliśmy także z nim w naszej bibliotece spotkanie. Jest jeszcze też książka Edyty Świątek. Pozycja Chłopek wskazuje, że ta publikacja rzeczywiście zyskała ogromny rozgłos. Wiemy też, że są ciągle zapisy, mimo że mamy bardzo dużo tych egzemplarzy, ale są zapisy na kolejne miesiące, co właśnie dowodzi, że ludzie tęsknią za określonym rodzajem literatury, która w jakiś sposób zaspokaja ich potrzeby, choć ja, jako osoba pracująca w bibliotece, przypominam, że nie liczą się tylko nowości, proszę Państwa. Są także książki, których mamy bardzo wiele. Mamy ich prawie 1 400 000. Wiele z nich na pewno nie przeczytaliście i warto po nie sięgnąć.
9: Na liście najczęściej wypożyczanych książek w kwietniu znalazły się też tytuły autorów nagradzanych różnymi literackimi nagrodami. Chociażby książka Elizy Kąckiej Wczoraj byłaś zła na zielono, czy książka Macieja Siembiedy Gołoboże. Na tej liście są też inne tytuły, które po które sięgają nasi czytelnicy. Między innymi też książka Sabiny Jakubowskiej, Położne. Niedawno mieliśmy spotkanie właśnie z autorką wokół tej książki. Jest też bardzo dużo książek Edyty Świętek, tak jak pan Piotr tutaj wspomniał, więc przekrój tej literatury jest bardzo różnorodny, od literatury pięknej, po kryminały, literaturę obyczajową. Każdy znajdzie coś dla siebie. Są też tytuły książek dla dzieci. Tutaj oczywiście prym wiedzie, wiodą niesamowite przygody 10 skarpetek Justyny Bednarek.
10: Ogólnopolska akcja Tydzień Bibliotek ma dodatkowo tylko zwiększyć to zainteresowanie, bo w tym czasie pewnie więcej o tym też będzie mowa. Tym, którzy jeszcze nie korzystają, że warto skorzystać z bibliotek, bo pamiętajmy, tam są książki, które są dostępne bezpłatnie. Tam są też spotkania z autorami. Zwracam także uwagę, by skorzystać z naszej strony internetowej, Facebooka, no i oczywiście informatora Biblioteki Kraków dostępnego w filiach.
3: A ja tylko przypomnę, że czytanie to samo zdrowie dla naszego mózgu.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: 3,17,41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8,11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Porekla.

0: eterów Meloradia Kraków.
1: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam. Styk z krokodyla, luksusowe prostytutki, klątwa kibiców i jedyne takie miejsce na mapie całej Polski. Już 29 maja Muzeum Podgórza zaprasza na wystawę poświęconą hotelowi Forum. W imieniu mojego redakcyjnego kolegi Kuby Kusego, który zainteresował się tym tematem, zapraszam do słuchania.
0: Ciekawostki o Krakowie.
2: Melania Tutak, Muzeum Podgórza, kuratorka wystawy Hotel Forum.
3: Hotel Forum to takie niechciane dziecko schyłkowego PRL-u. 13 lat budowany, 13 lat funkcjonował i został tak, jak stoi.
2: No takie niechciane dziecko niechcianego ojca, można by było nawet powiedzieć. Tak jak kiedyś się mówiło o jazzie, prawda? Albo o rock'n'rollu. Rzeczywiście, no to jest taka budowla, o której mówimy. I wydaje mi się, że wszyscy się z tym zgodzą, że w jakiś sposób jest obecna w wyobraźni krakowian.
3: Do dzisiaj, bo no, do teraz trwają spory o to, czy wpisać Hotel Forum do rejestru zabytków nieruchomych, czy nie. Czy zburzyć, zaorać i, nie wiem, kukurydzę posadzić.
2: Ja się tak zastanawiałam, że kolejne pokolenia mają zupełnie inny kontakt z tą budowlą i zupełnie inaczej ona rezonuje w ich wyobraźni, czy w ich pamięci. Bo jest pokolenie, które było świadkiem budowania, które najpierw się zachwycało, później drwiło z tych przedłużających się terminów otwarcia. Powstał film na ten temat satyryczny.
3: Bo to 13 lat.
2: To było 13 lat wynikające z bardzo różnych uwarunkowań, między innymi epoki, kryzysu, w którym powstawał hotel. Potem było pokolenie, w które patrzyło na ten hotel z takim zainteresowaniem, z taką nostalgią, zazdrością, no bo tam był ten wielki, wspaniały, lukrowany świat, w którym byli politycy, osoby z pierwszych stron gazet, albo ci zamożni, których było stać na Hotel Forum. Potem mamy pokolenie, które widzi te przemiany, czyli lata już 20 wiek właściwie, 21 wiek, końcówka 20-21 wiek, kiedy hotel popada w ruinę i rodzi się pokolenie, które już nie pamięta luksusu, a pamięta wielką, szarą budowlę.
3: Z banerem to nie taka szara była, bo przecież przez lata to była wielka tablica reklamowa.
2: Tak, to jest pokolenie, które pamięta największy billboard w Polsce, a potem nam się rodzi, przychodzi nam, jakby świadome jest pokolenie, dla którego ta przestrzeń jest interesująca. Przychodzi nam pokolenie, dla którego lata 80. znowu są ekscytujące, lata 90. i ta wielka bryła, tak sunąca na tym brzegu wiślanym, sunąca we mgle, czy sunąca razem z tą Wisłą, taka obecna i nieobecna, jest takim mocnym punktem zwrotnym, dla którego, które było zainteresowane też tą przestrzenią w bardzo różny sposób, od festiwalu Unsound, przez Forum Przestrzenie, kiedy nagle ta przestrzeń została zanimowana, jest zainteresowane tym, co to jest, dlaczego to tutaj stoi, dlaczego to tak wygląda, co dalej z tym będzie. No i jest dzisiaj pokolenie tych, którzy właśnie dyskutują, co z tym dalej zrobić i którzy się dzielą na tych, którzy mówią, nie chcemy wyburzyć, chociaż tych jest mniejszość, i tych, którzy mówią, fantastyczny modernizm, późny, brutalistyczna bryła, niezwykle ciekawa, z rewelacyjną być może historią, bo o tej historii nie wiemy aż do teraz. Więc jest to obecne w bardzo różny sposób. Jest jeszcze pokolenie, które tam miało studniów. No to jest w ogóle osobne pokolenie, które bardzo dobrze pamięta ten czas, kiedy tam się tańczyło poloneza.
3: Ostatnia chyba w 96 roku.
2: Zdaje się, że ostatnia, albo nawet pierwsza być może w 96 roku, bo zaczęły się studniówki od momentu, kiedy ówczesny kierownik hotelu Witold Boho miał syna w maturalnej klasie i poszukiwano przestrzeni dla tej grupy ogromnej z młodych ludzi. No i odbyła się wówczas pierwsza studniówka i później co roku najlepsze krakowskie licea miały studniówkę w Hotelu Forum. No i ona jest bardzo z dużym sentymentem wspominana przez jedną i przez drugą stronę, to znaczy przez uczniów i przez organizatorów studniówki, to znaczy przez obsługujących studniówkę, czyli Hotel Forum. No działy się tam różne rzeczy podczas tych studniówek. Więc ten hotel jest obecny w pamięci wielu pokoleń na różnych poziomach i na różne sposoby. No trudno nie mieć jakiegoś stosunku do tego hotelu. Znam bardzo niewiele osób, które ten hotel nie obchodzi, ale on się rzuca w oczy, on jest obecny w naszej przestrzeni architektonicznej.
3: I zawsze jakąś emocję wywołuje.
2: Absolutnie tak, no przede wszystkim też emocje wywołuje to, co wokół hotelu się dzieje. Cały ten bałagan przestrzenny, który jest takim kłopotem dla miasta, zwłaszcza w takim sąsiedztwie jak Wawel i Stare Miasto, kiedy te przestrzenie ze sobą się niemal stykają, więc jest to budowla, która zajmuje wyobraźnię, zainteresowanie krakowian.
3: Sama budowla tylko? Czy niekoniecznie? Czy to, co w tej budowli się działo? No bo można by poświęcić bardzo skromną wystawę hotelowi Forum właśnie jako budowli, ale tu nie chodzi właśnie o sam budynek, o architekturę, o otoczenie, tylko właśnie o coś więcej, o to, jak ta przestrzeń, właśnie chyba to jest najwłaściwsze słowo, oddziaływało na mieszkańców, mieszkanki i gości też.
2: No właśnie, to jest ta pierwsza warstwa, kiedy widzimy ten budynek i myślimy sobie, a co to jest za budynek, a potem, a co z nim będzie? I ja przeszłam te etapy, a później, gdy spotkałam pracowników hotelu Forum, bo różne okoliczności spowodowały, że się zetknęliśmy ze sobą, stwierdziłam, że tak naprawdę wiemy bardzo wiele o tym, jak ten budynek wyglądał, kto go projektował, w jakim stylu jest zaprojektowany, jakie miał kłopoty, ale tak naprawdę nie wiemy, co działo się wtedy, kiedy we wszystkich oknach świeciły się światła.
3: Tych świateł była cała masa, on świecił się cały czas. Las Vegas.
2: No, świecił się cały czas, zwłaszcza w korytarzu, tam były setki żarówek, które no, ten hotel, on miał z daleka pokazywać, jakim jest hotelem. Zresztą to nie zależało tylko od tego, że on był w Krakowie, albo że był taką wyspą luksusu krakowską, tylko zależało to od tego, co nakazywała sieć Intercontinental, w której hotel się znajdował. Więc to, jak on wyglądał, czy świecił tak, czy nie inaczej, jak miał poukładane meble, gdzie miał pokoje, jak wyglądały łazienki, co się w nim jadło, zależało od zasad, które panowały w tej amerykańskiej sieci. I te zasady były tak ściśle określone, że regulowały wszystko od mrugnięcia powieką recepcjonisty, po, oczywiście żartuję tutaj, po wszystkie inne techniczne aspekty czy administracyjne, tak aby gość hotelu nie czuł różnicy pomiędzy hotelem w Nowym Jorku, w Las Vegas, w Wiedniu, w Berlinie czy w Polsce. To jest tyle w teorii. W praktyce było różnie. To znaczy oczywiście ten standard nie mógł odbiegać od tamtych standardów, natomiast wszystkie braki polskiego, krakowskiego hotelu nadrabiała załoga swoją gościnnością, profesjonalizmem, takim oddaniem pracy.
3: Załoga wyjątkowo liczna. Ile tam 600 osób pracowało? Moja sąsiadka drzwi w drzwi pracowała właśnie w hotelu Forum. No dzisiaj chyba żaden z hoteli, nawet tych największych, nie mógłby sobie pozwolić na tak liczny personel.
2: Tak, pracowało około 600 osób i rzeczywiście można by było śmiało powiedzieć, że ten hotel był takim samowystarczalnym, dużym, pracownicy mówią lotniskowcem, ale ja tutaj użyłabym takim transatlantykiem, bo wchodząc do tego hotelu praktycznie można byłoby z niego nie wychodzić, bo miało się tam rozrywkę, znakomite jedzenie, świetną obsługę, strefę rekreacji, baseny, sauny, kasyno. I tak się działo z tym hotelem. On obsługiwał bardzo duże grupy, takie kongresowe. Zresztą pierwsza nazwa, jaką nosił, z jaką wiąże się pierwsza ustawa o wybudowaniu tego hotelu, to jest hotel kongresowy. I takie miał przeznaczenie i taką funkcję pełnił. Do czasu zamknięcia był hotelem przeznaczonym dla bardzo dużych grup, niemal dla 1200 osób. Jeżeli bierzemy pod uwagę, że mogło w nim być ponad 500 gości naraz, to śmiało możemy powiedzieć, że jednego gościa obsługiwał jeden pracownik. No to jest coś, na co sobie dzisiejsze hotele nie mogą pozwolić, zwłaszcza, że dzisiejsze hotele są obsługiwane przez firmy outsourcingowe. W związku z tym wszystkie techniczne aspekty, często administracyjne, czasem gastronomia, są realizowane poza hotelem. Tutaj hotel realizował wszystko sam.
3: I ta obsługa była też najwyższej klasy. Bardzo staranna selekcja.
2: To było różnie. To znaczy ta ta załoga, która miała bezpośredni kontakt z gośćmi, to oczywiście byli ludzie wyselekcjonowani, no bo to przede wszystkim recepcjoniści, którzy musieli znać języki, musieli być wykształceni w szkole hotelarskiej i zazwyczaj musieli ją dobrze ukończyć. No chyba, że ktoś miał znajomości. Wiecie Państwo, to jest tak, że ten hotel nie był wolny od wszystkich przywar i patologii okresu, w którym był wybudowany.
3: Nie matura, lecz chęć szczera, tak.
2: Zrobić siebie hotelarza. No prawie tak. Oczywiście wszystkie, tak jak mówię, wszystkie te nieprawidłowości, które dzisiaj powodowałyby, że łapalibyśmy się za głowę, tam były czymś naturalnym, bo w takiej rzeczywistości żyliśmy. Nie znaczy, że to było dobrze, ale tak po prostu było. Natomiast rzeczywiście te wszystkie służby, które były najbliżej gościa, one musiały być na bardzo wysokim poziomie i zazwyczaj to była recepcja. Wszystkie te służby, które zajmowały się gościem specjalnym, czy ten klub sześciu kontynentów, czy tam klub biznes i też ta obsługa techniczna. Gdy rozmawiałam z pracownikami, mówili, że brygadzistami byli inżynierowie. Oni nie byli hotelarzami, ale to byli też wysokiej klasy specjaliści, bo oni musieli wszystko umieć naprawić w tym hotelu, a w tym hotelu było co naprawiać, bo on był budowany według francuskich technologii, ale z polskimi komponentami i tak trochę po polsku. Więc...
3: I w polskich warunkach schyłkowego PRL-u.
2: Czyli tak, no część lądowała na prywatnej budowie, a część lądowała w hotelu, więc ten hotel trochę nie miał, a trochę miał. I też on był zaprojektowany oczywiście tak, aby były to najwyższe standardy, natomiast był budowany w zupełnie innych warunkach i to powodowało, że to niepatrzenie w przyszłość, takie, no wtedy tak się pracowało, tak się działało, niepatrzenie w przyszłość powodowało, że tak wybudowany hotel sprawiał po prostu ogromną ilość problemów technikom, którzy sobie z tym znakomicie radzili, no ale musieli sobie radzić, więc mieli pełne ręce roboty, naprawdę mieli pełne ręce roboty.
3: Hotel liczył 279 pokoi plus takie specjalne apartamenty dla wyjątkowych gości.
2: To nawet jest tak, że wręcz z apartamentami i to muszę powiedzieć, że z tym ustaleniem tej liczby pokojów to było różnie i zabawniej, i tak jest do dzisiaj, bo to jest 280 pokoi minus apartament, czyli 279, ale jak rozmawiałam z jednym z dyrektorów hotelu, to on mówi, ale nie, tam było 284 pokoje. A ktoś mówi, nie, tam było mniej, ale kierowniczka obsługi pięter, czyli ta pani, która kierowała wszystkimi pokojowymi, mówi, było 280 minus apartament, czyli 279 i koniec, na tej liczbie stoimy. Były apartamenty, tam była taka możliwość czasem otwierania drzwi, łączenia jakiś pokój, większy apartament. No te dwa apartamenty takie wyjątkowe, czyli apartament królewski, apartament małżeński, tak zwany Romeo i Julia, początkowo z okrągłym łóżkiem. Jest nawet na folderach, później zrezygnowano z tego łóżka.
3: Jakie to były pokoje? No bo hotel kongresowy dla gości specjalnych, wyjątkowych, był porównywalny hotel w Krakowie, czy nie? Czy to był wyjątek absolutny?
2: To był absolutny wyjątek, przede wszystkim przez skalę działania. To był ogromny hotel i tak jak mówiłem, mogli w nim przebywać jednorazowo, na przykład na jakimś kongresie, 1200 osób i one były obsługiwane w takiej skali przez gastronomię, przez rozrywkę, przez rekreację i oczywiście przez tą część hotelową. Nie było w całej Polsce takiego hotelu wtedy. To był najbardziej luksusowy, najbardziej nowoczesny hotel. On miał drzwi otwierane na fotokomórkę, miał kasę elektroniczną, miał później w pełni zautomatyzowaną tą część dotyczącą odbierania telefonów, więc dużo rzeczy było takich bardzo nowoczesnych. Miał też pierwszego w Polsce detektywa hotelowego i pierwszy w Polsce program komputerowy napisany specjalnie dla gastronomii i dla recepcji. I dla gastronomii to był GAH, tak się nazywał ten program, a dla recepcji Rehot. I firma, która napisała te programy dla hotelu Forum, do dziś obsługuje duże sieci hotelowe, po prostu zajmuje się taką informatyczną obsługą hotelarstwa.
3: Wywołała pani temat detektywa hotelowego i gastronomii. Detektywa sobie zostawimy na trochę później. Skupmy się na tej gastronomii, bo no tak, 88 rok, otwarcie hotelu Forum. Ja niestety pamiętam te czasy, wolałbym nie pamiętać. Było biednie, było skromnie, no, przysłowiowe haki w sklepie mięsnym i ocet na półkach i szary papier na sznurku na szyi. Tak było, a znowuż Hotel Forum, powiew luksusu Europy, Afryki, Tak, chyba wszystkie kontynenty kulinarnie się tam spotykały.
1: A na to pytanie Kuby Kusego odpowie jego rozmówczyni, czyli Melania Tutak, już po krótkiej przerwie. Zostańcie z nami.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: Był nawet klub sześciu kontynentów, ale tak rzeczywiście było, tak, że już w latach 90. później hotel organizował dni jakiejś kuchni tam kenijskiej, senegalskiej, arabskiej. Natomiast w tych 80. latach ta załoga hotelu, ta gastronomiczna załoga hotelu, ona musiała sobie radzić z tymi deficytami, więc na pewno jedzenie było organizowane, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, albo załatwiane. To były czasy, w których nie mogliśmy sobie tak po prostu pójść i zamówić sobie ileś tam kilogramów mięsa albo ileś kilogramów czegoś tam, luksusowych towarów, tylko trzeba było to zgromadzić. W związku z tym gromadzono to w ogromnych chłodniach. Hotel Forum miał gigantyczne chłodnie, takie, do których wjeżdżał po prostu wagon z mięsem. To mięso później było porcjowane. I właściwie wszystkie żywnościowe potrzeby gości były realizowane w hotelu, oprócz słodyczy, bo ciastka kupowano w Krakowie. Krakowia była jednak niezastąpiona w tym względzie. Natomiast hotel miał swoją lodziarnię, miał swoją wytwórnię wody sodowej, miał nawet swoją śledziarnię. I tak jak opowiadał pan Janusz Czop, który był szefem kuchni przez jakiś tam okres czasu w hotelu, potrafili zrobić wszystko, spełniać właściwie najbardziej takie wyrafinowane, kulinarne potrzeby swoich gości, łącznie z egzotycznymi owocami, o których sami wcześniej nie słyszeli, i one były sprowadzane specjalnie na życzenie danych gości. Ta kuchnia była podzielona na kuchnię, na menu wiosenne, menu jesienne i oczywiście wplataną w tą kuchnię taką międzynarodową były wplatane potrawy polskie. Do dzisiaj wspominają kaczkę z malinami w jabłkach, czy tą polędwicę Chateaubriand, która podobno była najlepsza w hotelu Forum, właściwie chyba tylko w hotelu Forum, no nie tylko, ale najlepsza była w hotelu Forum, można było ją zjeść. I wszyscy wspominają naprawdę wyśmienite lody robione z żółtek, że no takich lodów nie jadło się nigdzie w Krakowie.
3: Rodzice mnie raz zabrali tam na lody.
2: No proszę, bardzo wiele osób wspomina swoje wizyty w kawiarni Panorama, skąd rozwilgała się przepiękna panorama na Kraków. W związku z tym rzeczywiście wspominają wszyscy no, te słynne patelnie, tutaj często wspominam, jak rozmawiamy tutaj, patelnie, które były kute przez cyganów. No, mówimy cyganów, bo wtedy mówiło się cyganów, więc oni wykuli te patelnie. Nie można było wtedy takich wielkich patelni kupić, tak porządnych. Przez cały okres trwania hotelu kucharze tych patelni używali.
3: No to przejdźmy do tego słynnego hotelowego detektywa i takiej mrocznej strony, czy ciemnej strony nie Księżyca, a właśnie hotelu Forum, bo ta też była. Wiadomo, PRL, goście międzynarodowi, kongresy, no to tak, taksówkarze i cinkciarze, tak.
2: Wszyscy byli. To jest, tak jak ja mówię, to jest hotel pełnowymiarowy, więc możemy sobie wyobrazić taka skala hotelu, jego skala nie tylko w gabarytach, ale też skala działania i rodzaj gości, jacy przybywali do hotelu. To był hotel przeznaczony przede wszystkim dla gości z zagranicy, tak jak powiedziałam, dla kongresów. A że jesteśmy w momencie, kiedy Polska się przeobraża, czyli 88 rok, później mamy 89 rok, opada nam żelazna kurtyna albo się podnosi i zaczyna się taki okres bardzo dzikiej transformacji. Kapitalizm nam wchodzi w drzwiami i oknami, to jest właściwie nie do okiełznania, więc przyjeżdżają tutaj grube ryby, biznesmeni, a więc taki hotelowy X, bo tak go nazywano, nie zajmował się takimi rzeczami. Tym zajmował się Urząd Bezpieczeństwa do 89 roku, a później już policja. Natomiast hotelowy X, czyli pan Jerzy Partyła, który był pierwszym detektywem hotelowym i w hotelu Forum, ale w ogóle w Polsce, zajmował się takim bezpieczeństwem gości, tak żeby oni się czuli komfortowo, czyli wszelkimi elementami takimi związanymi z kradzieżami, z oszustwami, oczywiście z obecnością prostytutek, z obecnością cinkciarzy, jakichś handlarzy samochodami albo złodziei samochodów. Wszystko to, co mogłoby spowodować, że gość mógłby czuć jakikolwiek dyskomfort. Nie mógł czuć dyskomfortu, oczywiście zdarzało się również kradzieże, okradanie przez pokojowe gości, więc tym też się zajmował, tym ustabilizowaniem tego nurtu, że tak powiem, nocnego życia, też musiał to ustabilizować czy usystematyzować. Klub nocny generował też tego rodzaju spotkania czy zachowania, więc do jego obowiązków należało właśnie pilnowanie takiego porządku i ustabilizowanie sytuacji w hotelu.
3: Powiedziała pani, nocne życie to kwitło. No i tak, oczywiście pojawiały się w hotelu Forum prostytutki, ale też no, starannie wyselekcjonowane. Byle dama lekkich obyczajów z ulicy w hotelu Forum pojawić się nie mogła.
2: Pan Jerzy Partyła bardzo o to dbał, czyli detektyw hotelowy, sam wspomina, że zrobił tak zwany casting na panie, które będą pracowały w takim miejscu i zdecydował, że tak on powiedział, wybrał sobie takie najładniejsze, no to już jemu zostawiam to, jak on to określał i jak on to robił. Natomiast rzeczywiście zdecydowano się, to był nielegalny proceder, wszyscy wiedzieli, że on się odbywa, ale trudno było zakazać gościom tego, co oni chcieli albo jakie mieli preferencje. W związku z tym te panie miały zezwolenie takie nieoficjalne na przychodzenie do hotelu, a gdy pojawiał się ktoś inny, to już jakby panie między sobą regulowały tą sytuację i było to bardzo krótkie, burzliwe i doprowadzało hotel do normalnego rytmu z powrotem.
3: No i oczywiście działać musiała służba bezpieczeństwa, i podsłuchy zapewne.
2: Tak, na etapie budowy hotelu podsłuchy zostały zamontowane niemal w całym hotelu, z pominięciem kilku takich miejsc, do których nie było to konieczne. Były podsłuchy pokojowe i były podsłuchy telefoniczne. Niemal w każdym pokoju był podwójny aparat telefoniczny. Podsłuchiwano oczywiście także pewnie gości rządowych z różnych krajów.

0: Ta techniczna część, gdzie schodzą się te wszystkie podsłuchy, która jest podłączona do komendy milicji, a później policji. Później już nie było tych podsłuchów. No i było też miejsce, w którym panowie obsługujący te wszystkie urządzenia byli. Wśród ludzi, którzy montowali te podsłuchy, byli też późniejsi pracownicy hotelu. Oni byli oczywiście zalegendowani, tak to się nazywa, czyli po prostu byli tam osadzeni z jakąś historią i to się działo wraz z budową hotelu. Byłoby to bardzo, bardzo trudne później ze względu na technologię, w jakiej budowany był hotel. No więc tak, wszyscy wiemy, że hotel był podsłuchiwany, nie wiemy na jaką skalę, ale z tego co wiem, jak rozmawiałam z pracownikami hotelu, to głównie chodziło o handel nielegalną bronią, o narkotyki, o wyśledzenie tego pierwszego momentu, w którym do Polski przyjeżdżają wszystkie mafie zajmujące się nielegalnym biznesem, takim bardzo ciemną stroną mocy już z krajów zachodnich czy z krajów Ameryki Południowej, więc to było głównym takim obiektem zainteresowania służb bezpieczeństwa.
1: A goście? Rozumiem tak, apartament królewski, były koronowane głowy, były głowy państw bez koron?
0: Były głowy państw bez koron, byli prezydenci od prezydentów Stanów Zjednoczonych, Związku Radzieckiego, jeżeli idziemy mocarstwami, po sąsiedzkie nasze stosunki, czyli Václav Havel, François Mitterrand, była para z Królestwa Malezji, był król Jordanii, były władze Wielkiej Brytanii, ale nie wiem, czy była królowa z bardzo różnych innych dziwnych krajów, ale byli artyści, był Aldie Meola, byli również nasi celebryci i były takie postaci znane z bardzo różnej działalności. Był między innymi Zbigniew Brzeziński, byli znani himalaiści, byli uczestnicy Grupy Wyszehradzkiej, uczestnicy kongresu, różnych kongresów, od medycznych, alergologicznych, po myśliwskie, ginekologiczne, no jakie sobie tylko można wymyśleć. No i oczywiście te wszystkie delegacje z różnych kulturowo państw w związku z różnymi dniami różnych kultur, różnych narodów. Istnieje księga pamiątkowa, w której istnieją wpisy tych wszystkich najważniejszych gości. Każdemu z nich jest poświęcona jedna strona. Niektórych do dzisiaj nie możemy już nie wiemy, kto się wpisał jakimś zamaszystym zakrętasem i nie zadbano o to, aby gdzieś z boku napisać notatkę, kto to jest, więc dzisiaj już to jest nie do odczytania, ale wiele podpisów jest tak upamiętnionych przez opisanie tej osoby przez pracowników, bo byli pracownicy, którzy byli oddelegowani do tego, aby zajmować się księgą pamiątkową. Zresztą pamiętam, jak pani Ewa Cienki z recepcji wspominała, jak François Mitterrand przyjechał i oni wszyscy byli tak przejęci i zawsze była jedna osoba, która pilnowała tego momentu, że ten gość ma się wpisać do księgi. Ja tak rozpisywałam ten długopis, tak żeby był rozpisany, żeby ani chwileczkę nie zajęło to mu dużo czasu. I tak stałam z tym długopisem i on podszedł ze swojej poszetki, tam z butonierki czy z brustaszy, wyjął sobie swoje pióro i się podpisał. Wiesz, byłam taka rozczarowana, że po prostu ja tutaj tyle czekam, a on po prostu proszę bardzo, taki piękny podpis i jest rzeczywiście do dzisiaj w księdze pamiątkowej.
1: A co z pierwocinami, tudzież prehistorią hotelu Forum? Bo on też nie powstał w miejscu przypadkowym, no tam działała garbarnia przecież.
0: Tak, to hotel, całe nieszczęście tego hotelu, wszystko co się z nim złego, co się z nim dzieje, no wiąże się oczywiście w legendzie miejskiej z krzywdą robotniczego klubu sportowego Garbarnia, czyli z wyburzeniem ówczesnego stadionu, który był taką dumą nie tylko Ludwinowa, ale również całego Krakowa. To był rzeczywiście stadion. Mówimy o samym stadionie, tak naprawdę to co się działo wtedy na Ludwinowie, to z czym związana była Garbarnia, to był cały park sportowy. Norbert Tkacz o tym mówi, że to był park sportowy. Tam nie tylko piłka miała znaczenie, ale bardzo różne inne dyscypliny sportu. Poza tym życie kulturalne było skupione wokół tego klubu sportowego. Animowało życie całego Ludwinowa. W związku z tym, gdy padła decyzja o wyburzeniu stadionu, nie tylko pod budowę hotelu Forum, ale w związku ze zmianami, które miały objąć cały ten obszar, bo przecież miała powstać i opera, tam gdzie dzisiaj mamy IC, tam gdzie dzisiaj jest stadion Nadwiśla, miało powstać Muzeum Ruchu Robotniczego, całe osiedle podwawelskie, no i oczywiście hotel Forum, miał powstać ruszt komunikacyjny według tych planów z lat 70. Zdecydowano o wyburzeniu tego stadionu, co spotkało się z rozpaczą, nawet z buntem i z przeciwnością podziwem to za mało, z taką rozpaczą ze strony mieszkańców Ludwinowa i ze strony kibiców piłki nożnej, bo to był stadion, który zastępował Krakowowi inne stadion, który

0: Tego wtedy nie było, nie było jeszcze wtedy korony, nie było wtedy wielkiego stadionu Wisły i Krakowi, w związku z tym derby odbywały się na Garbarni. I gdy ten stadion zburzono, no to mówią wszyscy, którzy są z Garbarnią związani, że Ludwinowianie rzucili klątwę na ten Hotel Forum i klątwa obowiązuje, nie została odwołana do dziś. Jak przeprowadzałam wywiady z miłośnikami klubu Garbarnia, to oni do dzisiaj mówią, że przychodzą obok tego hotelu i tak... Co tam powinno być? Tam powinno być Muzeum Garbarni i wtedy już Garbarnia powinna mieć same puchary, żeby się nie mieściło na tych piętrach. No, no więc to, tak mówię, nie została odwołana.
1: No i ta klątwa chyba działa, bo hotel też się zapada i to tak całkiem sporo centymetrów w głąb.
0: Z tym hotelem to jest bardzo, ja też przechodzę bardzo przez wielkie trudności badając jego historię. Naprawdę, proszę mi wierzyć, to nie jest wdzięczny obiekt do badania.
1: A jak długo pani badała?
0: No, przynajmniej 3 lata, kiedy zaczęliśmy jakby myśleć o tym hotelu, bo na początku to miała być zupełnie inna wystawa, miała być niewielka wystawa w naszym depozycie pamięci, właściwie o Crazy Dragonie, czyli o tym klubie nocnym Szalony Smok. Ale gdy spotkałam się z pracownikami, to stwierdziłam, że zróbmy wystawę o historii działania, ale historii działania nie da się odpiąć od historii hotelu. W związku z tym trzeba zobaczyć, co było na początku, gdzie z jakiego chaosu się ten hotel wyłonił. No i wtedy się okazało się, że bardzo niewiele dokumentów zostało. Znaczy one są nieprawdopodobnie rozproszone. Ja te dokumenty, do których miałam dostęp, te z początku budowy hotelu, do opisów technicznych, do samej decyzji o budowie hotelu, ja te wszystkie dokumenty otrzymałam od pracowników w kserówkach. Oni to po prostu gdzieś skserowali te najważniejsze rzeczy i przechowują. Nie ma archiwów tych wszystkich fabryk, które produkowały coś dla Hotelu Forum. Nie istnieją, no bo już nie muszą istnieć, minęło tyle czasu, że te archiwa się po prostu niszczy. W związku z tym hotel nie jest taki chętny do opowiadania swojej historii. No i też jakby bardzo trudno mi się współpracowało z właścicielami hotelu, którzy jakby nie odpowiadali na takie prośby o zobaczenie tego hotelu, o zobaczenie, o nagranie tam wspomnień byłych pracowników hotelu, więc jakby się tutaj na tej płaszczyźnie zupełnie nie porozumieliśmy. No, jest to trudny obiekt. Chociaż może on jest trudny, ale czasy, okoliczności i ludzie wokół niego są trudni.
2: A więcej na temat historii tak kultowego miejsca jak Hotel Forum dowiecie się już 29 maja w Muzeum Podgórza.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Słuchacie magazynu To jest tydzień, który przez najbliższe pół godziny poprowadzi dla was mówiący te słowa, czyli Kuba Kusy. Witam serdecznie, cześć. Choć zima za nami, zaczynamy od tematu smogu, bo po raz pierwszy w historii pomiarów stężenia tlenków azotu mieściły się w mieście w obowiązujących normach. Niby jest się z czego cieszyć, ale jak przekonują antysmogowi aktywiści, to tak nie do końca. Oprócz zanieczyszczeń komunikacyjnych, wciąż sporym problemem są zanieczyszczenia pochodzące z tak zwanych kopciuchów.
4: Powietrze w Krakowie.
5: Filip Jarmakowski, Polski Alarm Smogowy.
1: Po raz pierwszy w historii pomiarów stężenia tlenków azotu spadły poniżej obowiązującej normy, czy są na granicy tej obowiązującej normy. Można by powiedzieć, no to bardzo dobrze, bardzo fajnie, ale chyba do hura optymizmu i otwierania szampana za daleko.
5: No jest to dokładnie na granicy, ponieważ te wskazania, które zostały opublikowane przez GIOŚdź w corocznej ocenie jakości powietrza dla województwa małopolskiego, pokazały, że to równo 40 mikrogramów na metr sześcienny, czyli dokładnie tyle, ile wynosi granica dopuszczalna. Obecna. No teraz trzeba cały czas pamiętać o tym, że za 3,5 roku wchodzą nowe normy według nowej dyrektywy unijnej, która została przyjęta w 2024 roku i będzie ta norma obniżona o połowę, czyli do 20 mikrogramów. Więc znowu jesteśmy trochę w plecy. Idziemy w dobrym kierunku, ale musimy mieć z tyłu głowy, że za 3,5 roku będziemy w dalszym ciągu nad kreską.
1: Ale i tak ta norma jest dużo wyższa niż te zalecane przez światowe organizacje.
5: Tak, no idealną sytuacją byłoby, gdyby dążyć powoli do normy WHO, czyli 10 mikrogramów na metr sześcienny, ale oczywiście to jest tylko zalecenie. Natomiast my trzymamy się przynajmniej tego, osiągnijmy przynajmniej pułap, który jest zalecany przez Unię Europejską, czyli 20 mikrogramów na metr sześcienny, i to powinniśmy cały czas o tym pamiętać. Widzimy, że w jaki sposób przez dane dostarczone z miasta, że flota wymienia się naturalnie, choć też można zauważyć, że dzięki temu, że zaczęła się rozmowa, tak nam się wydaje, że dzięki temu zaczęła się rozmowa o STT już parę lat temu, to ta wymiana, zwłaszcza samochodów z silnikami diesla, przyspieszyła. I tam jest ta zmiana procentowo prawie 10% w ciągu ostatnich 3-4 lat.
1: Trochę uprzedziłeś moje pytanie, bo chciałem zapytać właśnie o przyczyny tych spadków. No właśnie, STT, ta nawet chyba pierwotna uchwała, która była dość restrykcyjna, no podziałała na świadomość właścicieli pojazdu.
5: Tak, ta pierwsza wersja była bardziej restrykcyjna, bo trzeba pamiętać, że ona miała niższe normy, to było Euro 3 dla benzyny, Euro 5 dla diesla, ale nie było wyłączeń dla mieszkańców. Obecna ma Euro 4 dla benzyny, Euro 6 dla diesli, ale mieszkańcy są wyłączeni. Natomiast widać, że ta flota się wymienia. Oczywiście nie można tego z 100% pewnością stwierdzić, że to przez to, że już mamy z tyłu głowy, cały czas myślimy o strefie czystego transportu, ale można przypuszczać, że chociaż część z tych procentów mniejszej ilości zarejestrowanych diesli właśnie z tego wynika.
1: Czy ten spadek w takim razie nie będzie takim kolejnym argumentem dla przeciwników obecności czy istnienia strefy czystego transportu? No, powiedzą, patrzcie, spadły stężenia tlenków azotu, po co ta wykluczająca, oczywiście w cudzysłowie, ich zdaniem strefa czystego transportu, fanaberia i zamach na wszelkiej maści wolności obywatelskie?
5: Bo cały czas chodzi o zdrowie, tylko wyłącznie zdrowie tak naprawdę. To jest strefa czystego transportu, jest jednym z elementów poprawy jakości powietrza w mieście. Jednym oczywiście była wymiana piecy, zakaz palenia paliwami stałymi, natomiast kolejnym elementem jest walka z zanieczyszczeniami transportowymi. No i musimy pamiętać, że jakby te normy, które obecnie obowiązują, zostały ustalone bardzo dawno temu. Wiedzieliśmy o tym, że one się zmienią, zmieniły się. Ich wejście w życie będzie za 3,5 roku, czyli mamy jeszcze jakiś czas do niezepsucia tego, co udało się osiągnąć jak dotąd, czyli te naturalne spadki też związane z tym, że ta flota wymienia się, być może też pod wpływem dyskusji na temat SCT. No i chodzi o to, żeby ten próg przynajmniej w okolice tych 20 mikrogramów na metr sześcienny osiągnąć, ponieważ dzięki temu zmniejsza się zachorowania na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, na astmę. Dzieci lepiej się uczą, bo jak wiemy, dwutlenek azotu również wpływa na funkcje kognitywne dla młodzieży szkolnej.
1: Ostatnie badanie właśnie mówi o tym, że dzieci, które są narażone na smog zawierający tlenki azotu, uczą się właśnie wolniej i uczą się gorzej, osiągają gorsze wyniki w nauce.
5: To krakowski projekt prowadzony przez Uniwersytet Jagielloński, nazywa się Neurosmog. Tam grupa badaczy zajmuje się dokładnie tymi aspektami, jak smog wpływa na funkcje poznawcze dzieci.
1: W którym miejscu były prowadzone pomiary? Bo z tych komunikacyjnych stacji to kojarzę jedną, na Alejach.
5: Tak, no jest brana Aleja i ulica Bujaka. Na ulicy, na Alejach właśnie jest ten punkt, który pokazuje 40%, czyli ten graniczny poziom. No niestety mamy dwie stacje komunikacyjne w Krakowie, jeśli dobrze teraz pamiętam, i to nie jest wystarczająca ilość, żeby powiedzieć tak naprawdę, jak to wszystko wygląda w całym Krakowie. Ale oczywiście GIOŚ też robi modelowanie, czyli to, jak uwzględniając rozkład ulic i natężenie ruchu, jak te dwutlenki azotu rozkładają się w całym mieście. I w zeszłym roku poprosiliśmy o takie modelowanie, które wykonują w ramach rozszerzonej oceny z uwzględnieniem już tej nowej normy. I to można sprawdzić na naszych stronach również. Widać wyraźnie, że te obecne granice strefy czystego transportu pokrywają się z tymi właśnie stężeniami wysokimi tlenku azotu, które będą obowiązywały już w 2030 roku.
1: To wymieńmy w takim razie te czerwone punkty na drogowej mapie miasta, w których stężenia tlenków azotu są najwyższe, tam gdzie ta sytuacja jest najgorsza.
5: To są aleje oczywiście Trzech Wieszczy, ulica Opolska, ulica Zakopiańska, Aleja Pokoju, okolice Ronda Mogilskiego. Takie największe skrzyżowania i największe miejsca, gdzie przebywają ludzie w oczekiwaniu m.in. na transport zbiorowy. I tutaj mówimy o tych przekroczeniach powyżej normy, które obowiązuje obecnie. Natomiast na terenie całego Krakowa, jak się popatrzeć na tą mapę, która została przygotowana przez przez miasto na początku tego roku, to widać, że te przekroczenia powyżej 20 mikrogramów są praktycznie na terytorium całego miasta.
1: Przydałyby się takie kompleksowe badania ruchu wzorem Warszawy. Takie miasto przeprowadziło chyba 3 lata temu. No pytanie, czy to była właściwa metodologia, bo tutaj też pojawiały się kontrowersje.
5: O ile mi wiadomo, w 2023 roku badania, jakie wykonało miasto, nie zawierały niestety badania ruchu, nie zawierały niestety model splitu, w związku z czym nie wiemy, ile samochodów przyjezdnych do Krakowa generuje codzienny ruch. I to jest problem także w kontekście STT, ponieważ warto byłoby wiedzieć, ile samochodów spoza Krakowa spełnia wymogi STT, a ile nie. Mamy nadzieję, że nowo montowane kamery, które będą obserwowały, zliczały tablice rejestracyjne i rejestrowały to na bieżąco, będą mogły pokazać, ile faktycznie tego ruchu generowanego w mieście jest przez ludzi dojeżdżających spoza Krakowa.
6: Anna Dworakowska, Krakowski Alarm Smogowy.
1: 1 maja minęły dokładnie 2 lata od wejścia w życie uchwały antysmogowej dla Małopolski. I co? No i nic, chciałoby się powiedzieć, bo w regionie wciąż dymi jakaś gargantuiczna liczba kopciuchów, czyli tych pieców niespełniających żadnych norm.
6: No rzeczywiście ponad 100 tysięcy domów w Małopolsce korzysta z nielegalnego źródła ogrzewania, a więc właśnie z tak zwanych kopciuchów, z tych najgorszej jakości kotłów na węgiel i drewno.
1: Ile ich jest?
6: To jest trudno powiedzieć, bo tak naprawdę tutaj musimy się posiłkować statystykami Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, ale to jest około 140 tysięcy domów, które mają tylko takie nielegalne źródło ciepła. To może być na przykład piecokuchnia, to może być właśnie stary kocioł, czy kominek nie spełniający wymogów uchwały antysmogowej. I tutaj chciałam podkreślić, że uchwała antysmogowa dla Małopolski nie zabrania ogrzewania węglem lub drewnem, ale zobowiązuje do tego, żeby jeżeli już ogrzewamy węglem lub drewnem, to żebyśmy wykorzystywali urządzenie odpowiedniej jakości, żeby ono spełniało po prostu standardy emisyjne. Więc nawet jeżeli wymieniamy tego starego kopciucha i chcemy dalej sobie kupić kocioł węglowy i palić węglem, można to robić, tylko to musi być kocioł, który spełnia wymogi tak zwanego ekoprojektu, po prostu emituje dużo mniej zanieczyszczeń. To samo w przypadku biomasy, możemy sobie kupić nowy kocioł na pelet czy na drewno kawałkowe, ale to jest kocioł, który musi spełniać wymogi emisyjne, tak żeby po prostu no, nie zatruwać tego powietrza, którym wszyscy oddychamy.
1: Uchwała obowiązuje od 2 lat. 140 tysięcy kopciuchów wciąż dymi. Pokazuje to chyba taki uwiąt władzy i jakąś niemoc, żeby no, pozbyć się tego duszącego nomen omen problemu, bo to jest rzecz niewyobrażalna, że jest przepis, który jest w żaden sposób nieegzekwowany i nie widać chyba jakiejś takiej dużej perspektywy na zmianę.
6: No niestety w większości gmin rzeczywiście to tak wygląda, że te przepisy są bardzo słabo egzekwowane. My jakiś czas temu przyglądaliśmy się dokładnie, jak to wygląda, no i okazuje się, że jedynie 7% kontroli wykrywa naruszenie uchwały antysmogowej, a więc, że gdzieś użytkowany jest kopciuch. No i teraz pytanie, jak to jest możliwe, skoro wystarczy zajrzeć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i wiemy, gdzie możemy pójść na kontrolę, żeby tego kopciucha znaleźć. Co gorsza, nawet jak już ten kopciuch zostanie zidentyfikowany, to jedynie w 10% przypadków, a więc w 1 przypadku na 10 wystawiany jest mandat. W 9 przypadkach kończy się to pouczeniem. Takie podejście, no, byłoby, powiedzmy, zrozumiałe, gdybyśmy byli miesiąc po wprowadzeniu uchwały antysmogowej. Jesteśmy już właśnie 2 lata po wprowadzeniu uchwały antysmogowej. No mamy nadzieję, że w tym roku to już będzie lepiej wyglądało. Przypomnijmy, że są dotacje na instalację nowych systemów grzewczych. Mamy oczywiście rządowy program Czyste Powietrze.
1: Mamy, nie mamy?
6: Mamy, on istnieje. Ale też wiele gmin ma swoje programy dotacyjne, więc to nie jest tak, że ci ludzie są zostawieni samym sobie z tym problemem.
1: Władze województwa nie stanęły na wysokości zadania, bo tak, kontrole winny być takim przymiotem gmin, no ale być może skoro gminy są niewydolne, to może województwo powinno interweniować.
6: No tutaj kontrole to według prawa polskiego prowadzą gminy. Nikt inny tych kontroli prowadzić nie może, więc to, co mogą robić władze województwa, to kontrolować gminy, jak gminy kontrolują mieszkańców. I to w sumie się w Małopolsce nawet dzieje, bo Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi kontrolę gmin pod kątem właśnie wdrażania działań antysmogowych i w sumie jest to najbardziej aktywny inspektorat z wszystkich inspektoratów w Polsce. No a mimo to widzimy, że no jest bardzo duży problem z wdrożeniem tych przepisów. No i to się odbija po prostu na naszym zdrowiu.
1: No i zdrowiu też krakowian, bo powietrze granic nie ma i to niestety rezonuje też na nasze miasto. Przykładem zimowe epizody smogowe. Dusiliśmy się jak za dawnych lat.
6: No rzeczywiście ten styczeń był, można powiedzieć, straszny. On był straszny w całej Polsce, w tym w Krakowie. No niestety Kraków jest położony w Niedźce i nawet jeżeli mieszkańcy Krakowa nie emitują, bo tutaj mamy zakaz spalania węgla i drewna, no to te zanieczyszczenia z okolic Krakowa do nas spływają. Gdybyśmy mieli jeszcze do tego spalanie węgla i drewna w Krakowie, to takich epizodów mielibyśmy dużo, dużo więcej. Ja przypomnę, jaka jest różnica, bo warto wrócić pamięcią do tego, co mieliśmy 10 lat temu. 10 lat temu takich dni z silnie zanieczyszczonym powietrzem mieliśmy 150-130 rocznie. Więc to jest 3-4 miesiące, nawet 4-5 miesięcy rocznie mieliśmy bardzo, bardzo smogowe dni. Natomiast teraz to nam się zmniejszyło mniej więcej do 30 dni rocznie, więc ta poprawa jest, no ale nie jest dobrze wciąż i tutaj, żeby było lepiej, no to niestety musimy czekać na to, aż cała Małopolska, ale przede wszystkim oczywiście te powiaty naokoło Krakowa wymienią kopciuchy i no nie będą po prostu zatruwać powietrza.
1: Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, to odsyłam Was na stronę internetową Krakowskiego Alarmu Smogowego.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: A teraz przenosimy się na Wawel, bo tam można już podziwiać arcydzieła sztuki antycznej z kolekcji Landskorońskich.
4: Muzea w Krakowie.
7: To trzecia odsłona z serii wystaw. Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. 4 lata temu pierwsza wystawa, na której pokazywaliśmy rozproszone dzieła malarskie, między innymi z National Gallery. 2 lata temu kolejna odsłona dzieł malarskich, między innymi przyjeżdżało arcydzieło Masaccia z Los Angeles. Tym razem postanowiliśmy zmienić nieco konwencję i pokazać może najmniej znaną szerokiej publiczności, ale również i badaczom, bo najbardziej rozproszoną kolekcję dzieł sztuki antycznej. Karol Landskoroński nie tylko kochał renesans, on bardzo dobrze znał i bardzo dobrze rozumiał znaczenie kultury antycznej i był również kolekcjonerem sztuki antycznej. Dlatego postanowiliśmy możliwie najpełniej sprowadzić dzieła z całego świata, w tym z kolekcji prywatnych, które zostały zidentyfikowane i mogły się znaleźć na naszej ekspozycji. Stąd na przykład dzieła przyjechały do nas ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, oczywiście również i z Wiednia. Część dzieł, no właściwie tylko 4 z nich, pochodzą z naszej własnej kolekcji, które trafiły tutaj dzięki córce Karola Landskorońskiego, czyli pani profesor Karolinie Landskorońskiej. Jest to chyba pierwsza wystawa w historii dzieł sztuki starożytnej na Wawelu. Myślę, że przede wszystkim będzie ona dobrze uświadamiała naszym widzom bogactwo tych wielkich prywatnych kolekcji, które niestety po II wojnie światowej po prostu się rozproszyły.
1: Co najcenniejszego znalazło się na tej ekspozycji?
7: To trudne stwierdzenie. Dla mnie, ja mogę powiedzieć o obiekcie, który najbardziej mi się podoba, to jest głowa antyczna, pochodząca z Antike Sammlung, z kolekcji antycznej w Berlinie, o wyjątkowej ekspresji. Natomiast chyba najbardziej znanym artefaktem to słynna wczesnobizantyńska Gemma Lanskorońskich, która na co dzień jest pokazywana u nas w Skarbcu, ale specjalnie na tą okazję zmieniła swoje miejsce ekspozycji.
1: Jesteśmy w takiej trochę panoptycznej sali. Znajdziemy tutaj zdjęcia różnych artefaktów. Co to są za zdjęcia, co to są za obrazy?
7: To są zdjęcia obrazów, zdjęcia i obrazy, wyobrażenia. Są wyobrażenia dzieł sztuki, które niestety nie udało się sprowadzić na tą wystawę. Trzeba pamiętać, że wiele z nich znajduje się cały czas w rękach prywatnych. Mogę powiedzieć, że na przykład przez długie miesiące prowadziliśmy wyjątkowo trudne negocjacje z jednym z najbardziej znaczących biznesmenów, właścicieli wielkich korporacji na zachodzie Europy, który początkowo wyraził zgodę na wypożyczenie dzieła sztuki, który nabył na aukcji w Christie's albo w Sotheby, po czym w pewnym momencie stwierdził, no wiecie Państwo, ale tyle dokumentów, tyle, to zajmuje mi zbyt dużo czasu. No i ostatecznie dzieło sztuki nie przyjechało do Krakowa, nie pokazujemy je na Wawelu. Możemy je jedynie przywołać poprzez fotografię.
8: Doktor Joanna Winiewicz-Wolska, dział malarstwa.
1: Ekspozycja wyjątkowa na Wawelu, po raz trzeci pokazują Państwo dzieła z kolekcji Lanskorońskich. Tym razem nie obrazy, a rzeźba i nie renesans, tylko antyk.
8: To jest inicjatywa, jak Państwo zapewne pamiętacie, profesora Andrzeja Bedleja, dyrektora Wawelu, który lata temu zainicjował cykl arcydzieła z kolekcji Lanskorońskich. I rzeczywiście jest niesamowite, że udało się chociaż trochę zgromadzić eksponatów, dzieł, które w liczbie dużej, bo ponad 400, znajdowały się w wiedeńskim pałacu hrabiego Karola Lanskorońskiego, rozproszone po II wojnie światowej, znajdują się teraz w muzeach europejskich, amerykańskich, a także w kolekcjach prywatnych. Natomiast kolekcja jako całość jest możliwa do rekonstrukcji wyłącznie teoretycznej i pokazujemy ją tutaj na wystawie w formie fotografii, które udało się zgromadzić. One mają właśnie pokazać zarówno charakter tej kolekcji, jak też w przybliżeniu jej rozmiary. A były to rzeczywiście zbiory duże, dla których była przeznaczona specjalna sala w Pałacu Wiedeńskim, największa sala pałacowa, która była urządzona nie jak wnętrze mieszkalne, natomiast jak wnętrze rzeczywiście muzealne. Jakkolwiek zawsze podkreślam, że Karol Lanskorońskich bardzo nie lubił słowa muzeum i zawsze reagował z złością, jeżeli ten jego dom, w którym miał mieszkać ze swoimi bliskimi, nazywano muzeum, ale na jednym zdjęciu z sali fresków prezentowanym na wystawie zobaczycie Państwo, że mieszkalne wnętrze to z pewnością nie było i naprawdę przypominało wnętrze muzealne.
9: Bartłomiej Makowiecki, współkurator wystawy arcydzieła z kolekcji Lanskorońskich, odsłona trzecia.
1: Wawel zagina trochę czasoprzestrzeń i przenosimy się do antyku.
9: Dokładnie, przenosimy się do antyku, ale formą i przestrzenią zupełnie współczesną, zupełnie futurystyczną. Dla projektanta tutaj wiele znaczyły filmy, nowa kinematografia typu Incepcja, typu filmy Nolana, więc tutaj widać tą inspirację w twórczości pana projektanta i bardzo nam, kuratorom, ten temat siadł, ten pomysł na przełamanie bariery. Antyk, starożytność, bardzo dawne dzieje, a sztuka współczesna, czy zupełnie jakaś taka futurystyczna przestrzeń dla tych obiektów.
1: Tak jak wspominał i dyrektor Bedley, i pani, te dzieła są bardzo rozproszone, mają właścicieli prywatnych, często są to bardzo duże podmioty albo tak zwane grube ryby. Trudność wielką sprawiło Państwu przygotowanie tej ekspozycji?
8: I tak, i nie. Trudnością było skłonienie instytucji, które posiadają dzieła z kolekcji Lanskorońskich, do ich wypożyczenia. A są to dzieła, które bardzo rzadko podróżują, bo są to czasem właśnie ciężkie, duże rzeźby kamienne. Myśmy chcieli wypożyczyć sarkofag z III wieku, z Cylicji. No nie udało się tego zrobić. Troszkę ze względów zrozumiałych, on jest w tej chwili w jednym z muzeów amerykańskich. To była logistycznie dość trudna operacja. No niektóre muzea odmówiły nam takich rzeczywiście bardziej spektakularnych zabytków, ale też kilka obiektów, na których nam bardzo zależało, między innymi właśnie z Berlina, z Bonn, z Würzburga czy z Richmond otrzymaliśmy. Jakkolwiek nie są to obiekty, które pokazują ten rozmach i ten charakter, liczebność kolekcji, to są rzeczywiście bardzo spektakularne i bardzo ciekawe. A jak kolekcja wyglądała, możecie Państwo zobaczyć na zdjęciu sali fresków, a także na zgromadzonych fotografiach archiwalnych i one w jakimś przybliżonym chociażby stopniu pokazują, ile tych przedmiotów Lanskorońskiemu udało się zgromadzić.
9: Na tej wystawie mamy parę dziesiąt obiektów tak naprawdę, różnej klasy artystycznej, to są drobne przedmioty, drobne zabytki, sztuki takiego rzemiosła artystycznego bardziej, i obiekty dość monumentalne, więc rzeźby, które ważą po 300-400 kg, rzeźba pełna, monumentalna. No, nie udało się nam wypożyczyć niektórych obiektów, które pewnie robiłyby samograje tak zwane, byłyby w Muzeum w Stanach Zjednoczonych w Richmond, znajduje się sarkofag, który stanowił centrum tak naprawdę sali fresków, gdzie te obiekty były zgromadzone przez Lanskorońskiego w Wiedniu. Ten sarkofag ma 2,5 metra na 1,5, więc on tak naprawdę wypełniłby nam całą salę i narrację do tej wystawy. Wyjątkowej klasy obiekt i też w oczach Lanskorońskiego samego. On go postawił na środku sali, był takim jego perełką w zbiorach. Pokazujemy drobniejsze rzeczy. Dlatego, bo były bardziej dostępne, były łatwiej wyłapywalne. W ostatniej sali czy przedostatniej sali pokazujemy tak naprawdę przegląd tych stu, parunastu obiektów, które zaginęły, do których nie mamy źródeł, nie mamy wiedzy, gdzie tak naprawdę się znajdują, czy po wojnie przepadły, czy znajdują się w rękach prywatnych. Więc to jest rodzaj takiej rekonstrukcji i próby odtworzenia katalogu, który tak naprawdę nigdy nie istniał.
10: Kolekcja Lanskorońskiego była imponująca. On podchodził do gromadzenia tych artefaktów naukowo, czy bardziej właśnie kolekcjonersko i w cudzysłowie użytkowo-estetycznie, jako te dzieła były ozdobą, czy jednak gdzieś tam właśnie powstawały katalogi, on to inwentaryzował jakoś?
9: No właśnie, nie. Tutaj inwentaryzacja absolutnie Lanskorońskiego nie interesowała, on się chciał otoczyć pięknymi przedmiotami. Był właśnie takim humanistą, ostatnim wielkim humanistą końcówki XIX wieku. To było jego urządzenie wnętrza, jego urządzenie, otoczenie się pięknymi przedmiotami związanymi z historią, z kulturą starożytnych cywilizacji. Nigdy takiego katalogu nie stworzył. Ten katalog, który publikujemy jako towarzyszący wystawie, jest właśnie pierwszą próbą zebrania, opracowania tych obiektów. Szczątkowych informacji o zasobach tej kolekcji mamy wiele, ale właśnie nie z pierwszych rąk Lanskorońskiego, a właśnie jakichś kolejnych akcji okołowojennych lub powojennych, czyli spisy z roku 1939 i 1942, gdzie częściowo ta kolekcja była ubezpieczana na przykład i pojawiły się jakieś spisy i wyceny wartości, ewentualnie jakiś sposób spisanie tych obiektów, żeby je po prostu później dalej wysłać za granicę na przykład. Więc one częściowo spinają całość zbiorów Lanskorońskiego. Pasjonat, badacz kultur, ale ta kolekcja nie miała nigdy charakteru naukowego i nigdy nie miała charakteru muzealnego. Lanskorański w pałacu przy Jakingasse 18 w Wiedniu mieszkał i to była jego przestrzeń domowa, urządzana na sposób muzealny zupełnie, ale nie przystający do mieszkania tak naprawdę. Ona była zupełnie pozbawiona mebli, pozbawiona jakichś takich wygód domowego urządzenia. Otoczenie się piękną sztuką.
10: Jak Lanskorański nabywał te przedmioty? On też był podróżnikiem, ale w jaki sposób trafiały w jego ręce? Bo no, z tym jakby odkrywaniem artefaktów bywało różnie. No, często był to po prostu szaber.
9: Tak. W wielu przypadkach tych XIX-wiecznych czy XVIII-wiecznych wykopalisk, w cudzysłowie nazywając, to były po prostu działania rabunkowe, szaber na dużą skalę tak naprawdę. Wcześniej, bo w momencie, kiedy Lanskorański już jeździł po Pamfili Pizydi, czyli dzisiejszej południowej Turcji. W Turcji w ostatnich latach państwa osmańskiego weszło już zarządzenie o zakazie wywozu tych obiektów, więc tak naprawdę miał ręce przyblokowane i nie mógł robić tych złych rzeczy. Kupował. Kupował od lokalnych antykwariuszy. Tak jak mówiłem, Rodos, Smyrna to są miejscowości, gdzie po prostu antykwariusze lokalni kupował te obiekty z drugiej ręki, ale też wiele obiektów już kupował z bliższych sobie regionów, czyli Monachium, Wiedeń, Berlin. Tamte zakupy także czynił i korzystał z radznawców, z osób, które się orientowały w rynku sztuki, kupował obiekty dobrej klasy, niewiele tak naprawdę w obiektach w katalogu widać, gdzie kupił jakiś fals, dał się nabrać tak naprawdę, mówiąc kolokwialnie po prostu, kupił obiekt XIX czy XX-wieczny jako kopia jakiegoś antyku.
11: Paweł Neumann-Karpiński, Dział Edukacji.
10: Ekspozycji z kolekcji Lanskorońskich towarzyszyć będą wydarzenia towarzyszące, jakie co czeka na odwiedzających Zamek Królewski.
11: Tak, będziemy mieli cały tutaj szereg wydarzeń towarzyszących, począwszy od takich standardowych jak właśnie oprowadzenia z kuratorami, również w tym oprowadzenia kuratorskie w języku angielskim tym razem przewidujemy, a spośród takich wydarzeń artystycznych, czy takich bardziej warsztatowych, będziemy mieli kilka zadedykowanych różnym grupom wiekowym. Będą zajęcia rodzinne, w ramach których będziemy nawiązywać do rzeźby antycznej. Będzie tworzona, podczas tych warsztatów będą uczestnicy tworzyć swoje rzeźby, a następnie pokrywać je polichromiami, bo to, co tutaj nie widać w tej wystawie, no to jesteśmy opatrzeni z tym, że antyk jest biały, czyściutki, bez kolorów. My wiemy współcześnie, że to nie było tak dokładnie w czasach, kiedy te rzeźby powstawały, i chcemy też właśnie trochę ożywić tę ekspozycję właśnie przez nawiązanie do tej obecności kolorów na rzeźbach, do tych polichromii, także pewne jedne warsztaty będą poskupione na tworzeniu, a następnie malowaniu rzeźb w stylu antycznym. Inne warsztaty dla seniorów będą skoncentrowane na warsztacie mozaiki. Ostatnie warsztaty będą poświęcone z kolei enkaustyce, czyli również jednej z starożytnych sztuk, która polegała na malowaniu z użyciem wosków. Także będziemy tutaj nawiązywać warsztatami do tematyki starożytnej.
1: Będą też planszówki.
11: Tak, jednym z pionierskich tutaj wydarzeń towarzyszących, które będziemy mieli, będą spotkania z grami planszowymi, a będziemy we współpracy ze Stowarzyszeniem Galicja organizować w okresie wakacyjnym spotkania z grami planszowymi ściśle nawiązującymi do czasów starożytnych, czyli pojawią się tytuły takie jak Siedem Cudów Świata, Cyklady i wiele podobnych, które będą to zarówno tytuły znane, ale również kilka starych tytułów, które zyskały uznanie, gdzieś zniknęły w sferze graczy. Być może nawet trafią nam się jakieś premiery.
1: A ja dodam, że ta właśnie ekspozycja będzie dostępna na Wawelu do końca wakacji.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
4: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów i jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101,3 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
13: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Ola Wasilewska, zapraszam.
0: Tydzień w Krakowie.
13: Co prawda ostatnio pogoda w Krakowie miała swoje kaprysy, ale miejmy nadzieję, że chociaż zamiast wiosny to lato zagości już u nas na dobre. Pogoda nam sprzyja, więc korzystajmy z naturalnej postaci witaminy D3 i spędzajmy tyle czasu, ile tylko możemy na polu. Jeśli potrzebujecie motywacji do wyjścia z domu, to spieszę z propozycją Zarządu Zieleni Miejskiej. Już wkrótce ruszy projekt Odkrywca Krakowskich Parków. Ma on zachęcić do poznania zielonych enklaw Krakowa. A dodatkową zachętą ma być specjalna książeczka, w której będzie można, tak jak na górskich szlakach, zbierać stemple. Pieczątki znajdziecie w specjalnych budkach na terenie wszystkich zielonych zakątków miasta. Jest co zwiedzać, bo do wyboru mamy blisko 80 miejskich parków.
0: Wędrówki po Krakowie.
13: Odkrywca krakowskich parków. Brzmi ten tytuł jak gra. Pod taką nazwą będzie odbywał się realizowany przez Państwa projekt. To zabawa czy edukacja?
14: Sylwia Groń-Ząbek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.
15: Edukacja przez zabawę. Myślę, że to zdanie najbardziej opisuje właśnie ten projekt, z którym Zarząd Zieleni Miejskiej właśnie w tym roku startuje. Mamy nadzieję, że już w wakacje mieszkańcy będą mogli wybrać się w taką grę, zabawę edukacyjną, aby móc odkrywać krakowskie parki. Te, które najbardziej są nieodkryte przez mieszkańców, które znajdują się w innych częściach miasta i właśnie po to powstał projekt Odkrywca Krakowskich Parków.
13: Co prawda już Pani poniekąd już wytłumaczyła, skąd pomysł na tego typu projekt, ale można powiedzieć, że to też jest chyba niejako rozwinięcie innych tego typu pomysłów, no bo w końcu w tym sezonie realizujecie po raz kolejny parkobud, a on też ma służyć przecież zwiedzaniu parków.
15: Dokładnie tak, parkobus, który był we wcześniejszych latach, jak i parkobud służył temu, aby mieszkańcy mogli jak najlepiej poznać właśnie te parki, które znajdują się w innych częściach miasta, które są mniej popularne, no bo każdy z mieszkańców zna taki park jak Planty Krakowskie czy chociażby Błonia, a inne ogrody nad Cudołem na przykład są nieodkryte przez mieszkańców, a oferują bardzo wiele atrakcji, bardzo wiele miejsc, które służą temu odpoczynkowi, rekreacji i które są właściwie w zasięgu naszej ręki, aby móc je dostać się komunikacją miejską czy innymi środkami transportu i odkryć te miejsca, które właśnie są w Krakowie, które są do odkrycia bez wyjeżdżania poza granice naszego miasta. Dlatego Odkrywca Krakowskich Parków jest właśnie taką kontynuacją, jest takim elementem tego, aby mieszkańcy mogli jak najlepiej odkrywać te zielone przestrzenie. No właśnie, bo wspomniała Pani te takie typowe parki, jak na przykład właśnie Planty Nowackiego czy Park Bednarskiego. To są takie typowe parki, które każdy by od tak wskazał, ale chociażby na Cudołem, no niekoniecznie każdemu musi być znany. Z tego co pamiętam, to Państwo prowadzicie takie zestawienie na Waszej stronie, że można sprawdzić, gdzie konkretnie jakiś park znajdziemy i tych parków jest chyba blisko 80.
14: Dokładnie tak. W takiej książeczce, którą mieszkańcy będą właśnie mogli zdobyć w ramach tego programu Odkrywcy Krakowskich Parków, będzie można odwiedzić aż 78 krakowskich parków i zdobyć tutaj pieczątki do tej książeczki. Jest to właśnie na wzór takich odkrywcy górskich szczytów, gdzie zdobywamy właśnie te szczyty i przybijamy te stemple do książeczki. Tak samo właśnie tutaj na wzór będziemy mogli zdobywać takie stemple do książeczki, odkrywając te krakowskie przestrzenie. Warto tutaj zaznaczyć, że przestrzenie, krakowskie parki będą miały stemple tematyczne właśnie do każdego parku dedykowane. I mówimy tutaj, nie będziemy zdradzać wszystkich szczegółów, jak będą wyglądały te stemple. Oczywiście służy to temu, aby każdy mógł je odkrywać, ale chociażby właśnie Planty Nowackiego, gdzie znajduje się słynna ryba, czyli ten plac zabaw, na swoim stemplu będzie właśnie ryba. Czy chociażby park kolejowy, znajdziemy tutaj pociąg. A wszystkie inne, mam nadzieję, że mieszkańcy będą systematycznie odkrywali te parki i zdobywali te stemple właśnie tak, aby móc poznać każdy krakowski park, każdy ten urokliwą przestrzeń, która oferuje wiele dla mieszkańców.
15: Wspomniała Pani o nawiązaniu i o inspiracji tutaj odhaczaniu szlaków górskich, ale w przypadku szlaków górskich tego typu pieczątki znajdziemy w schroniskach, prawda? A w przypadku naszych krakowskich parków, to gdzie znajdziemy te pieczątki?
14: W krakowskich parkach będą właśnie zlokalizowane takie budki, w których będzie taki stempel do przybicia. Książeczki będzie można zdobyć właśnie na naszych wydarzeniach, organizowanych również przez Zarząd Zieleń Miejskiej, jak na przykład najbliższy w maju jadalny Kraków Fest. I właśnie wtedy będzie mieszkaniec mógł zdobyć taką książeczkę, w której będą miejsca właśnie do odwiedzenia 78 krakowskich parków. Będzie tam miejsce właśnie na taki stempel, na taką pieczątkę, którą każdy mieszkaniec, odwiedzając taki park, udając się do tej budki, w której będą stemple, będzie mógł właśnie sam przybić sobie do tej książeczki taką pieczątkę.
15: Czyli taka książeczka będzie też, rozumiem, dostępna na Waszej stronie internetowej, żeby na przykład wydrukować w domu, czy nie?
14: Zobaczymy, jak będzie się to rozwijało. Oczywiście to nie jest koniec tej przygody. Mamy nadzieję, że ten program Odkrywcy Krakowskich Parków będzie rozwijany, będzie cieszył się popularnością. Nie zdradzamy tutaj szczegółów, jak to będzie wyglądało, ale mamy nadzieję, że będzie to na tyle popularne i na tyle powszechne wśród mieszkańców, że ten program będzie stale rozwijany i będą pojawiały się różne ciekawostki, nowości. Także nie będzie tutaj nudy w tym zakresie i nie będzie to tylko takie przychodzenie do parku i zdobywanie tej pieczątki, ale również szereg innych działań, które będą służyły temu, aby mieszkańcy mogli jak najlepiej odkrywać te parki i poznawać każdą przestrzeń, która temu jest warta.
15: Ale z Pani opisu wynika, że to będzie niejako taka gra terenowa, bo musimy znaleźć tę pieczątkę.
14: Dokładnie tak, chociaż ta budka nie będzie zlokalizowana w takim miejscu, aby była trudno dostępna. Właśnie o to chodzi, żeby ci mieszkańcy nie musieli głowić się, gdzie znajdą tutaj tą pieczątkę, gdzie znajdą tą budkę, aby mogli właśnie przybić sobie tą pieczątkę do książeczki. Najważniejszym tutaj założeniem tego programu jest właśnie odkrycie tego parku, zobaczenie, jak on wygląda. A taki sezon letni, sezon wiosenny jest najlepszą porą roku ku temu, aby móc to odkrywać, gdzie ta zieleń kwitnie, gdzie dookoła rozwijają się rośliny, drzewa i możemy to wszystko podziwiać właśnie naocznie. O to właśnie w tym wszystkim chodzi, aby ten mieszkaniec mógł przyjść do tego parku, aby mógł sam zobaczyć, nie tylko z opisów, które znajdują się na naszej stronie. Oczywiście zachęcamy wszystkich do odwiedzenia strony Zarządu Zieleni Miejskiej, gdzie znajdują się opisy wszystkich parków, ale jednak to naoczne zobaczenie, poczucie wszystkimi zmysłami, bo jednak przychodząc do tego parku możemy poczuć zapach kwiatów, zapach drzew, możemy usłyszeć szum traw, więc wszystkie zmysły zostają tutaj uruchomione i ku temu będzie służył właśnie ten program, aby móc to poczuć każdym zmysłem, a przy okazji właśnie troszkę pobawić się, troszkę tutaj zdobyć tych pieczątek, troszkę sobie rywalizować, może wśród znajomych, może wśród rodziny. Jest to taki motywator ku temu, aby odwiedzać kolejne miejsca.
8: No brzmi super, ale zapytam Panią tak z przymrużeniem oka, bo łącznie z tego, co wynika z Pani wypowiedzi, będzie 78 pieczątek do zdobycia, 78 różnych skrzyneczek, gdzie Państwo umieszczą te stemple, te pieczątki i jak Państwo je zabezpieczą, żeby one gdzieś nie zniknęły? Czy to będzie tak jak na dawnych filmach, że będą jak sztućce w Barze Mlecznym przywiązane też te pieczątki, żeby nie zniknęły?
14: Stemple będą znajdowały się w dedykowanych ku temu budkach. Mamy nadzieję, że mieszkańcy wykażą się taką wrażliwością i oczywiście wszyscy będą dbać o te miejsca, no bo jednak o to chodzi, aby to służyło kolejnym odkrywcom tych krakowskich parków. Oczywiście zobaczymy, jak będzie to funkcjonowało w praktyce, ale mamy głęboką nadzieję, że każdy tutaj zainteresowany i każdy mieszkaniec wykaże się właśnie taką wrażliwością i szacunkiem do tych miejsc, które są wspólne i do tych właśnie tworzonych ku temu przestrzeni, takich jak właśnie takie budki ze stemplami. I każdy będzie o to dbał, aby kolejna osoba, która odwiedza to miejsce, mogła skorzystać i aby to wszystko funkcjonowało tak, jak należy.
8: No pewnie, ale nawiązując jeszcze do Państwa doświadczenia z takich projektów jak wcześniejszy Parkobus czy teraz Parkobud, to co najbardziej zaskakuje krakowiana, kiedy odkryją właśnie te nieznane im dotychczas parki?
14: Każdy mieszkaniec, który odwiedza miejsce, w którym wcześniej nie był, a co ciekawe, nie jest to takie oczywiste, bo osoba, która mieszka w innej części Krakowa, odkrywając chociażby na przykład Łąki Nowochódzkie, jest zaskoczona, jak to jest duży teren, jak on wygląda, jak bardzo cieszy oko i ile można tam tak naprawdę robić, bo to nie jest tylko odpoczynek. Ludzie tam biegają, spacerują, przychodzą z dziećmi, dlatego każdy, kto przychodzi w takie nowe miejsce, jest zaskoczony, że takie miejsce istnieje tak naprawdę, bo jednak zdjęcia nie oddają tego wszystkiego, co możemy sami poczuć. Dlatego każdy, kto przychodzi w nowe miejsce, kto widzi, ile tam jest atrakcji, ile jest rzeczy tak naprawdę do robienia, zarówno z dziećmi, z najmłodszymi, ile można aktywności tam uprawiać w takich miejscach jak parki, chociażby właśnie tutaj prowadzone przez ostatnie lata działania jak joga w Parku Bednarskiego, czy chociaż fitness tutaj w Parku Jordana, pokazały, jak mieszkańcy bardzo doceniają te miejsca, bo nie jest to tylko przestrzeń, w której siadamy z książką i oglądamy naturę, co oczywiście jest pięknym działaniem, ale również można tam wiele, wiele rzeczy robić, ćwiczyć, spacerować, odkrywać z dziećmi tą naturę, uczyć się, biegać. Także każdy, kto przychodzi do takiego nowego miejsca, jest zaskoczony, ile to miejsce oferuje i mamy nadzieję, że również w przypadku tego programu właśnie tak będzie to wyglądało.
8: Nie ukrywam, że ten pomysł właśnie z odkrywcą krakowskich parków trochę skojarzył mi się z projektem innej jednostki miejskiej, czyli Biblioteki Kraków, która od kilku lat drukuje taki specjalny paszport czytelnika, gdzie właśnie czytelnicy zbierają stemple i mogą rywalizować. I w takim razie, czy tutaj w Waszym projekcie też jest ten element rywalizacji?
14: Na pewno tak, no jednak zdobywanie tych pieczątek jest to swego rodzaju rywalizacja, ponieważ chcemy zdobyć ich jak najwięcej, chcemy odwiedzić wszystkie te miejsca. Tutaj ta ciekawość też będzie brała górę, ponieważ każda pieczątka, każdy stempel, jak już wspominałam, będzie inny, więc ta chęć odkrywania tego, jak kolejny stempel, jak ta pieczątka w kolejnym parku będzie wyglądała, na pewno też będzie brała górę. Dlatego mamy nadzieję, że właściwie ta rywalizacja będzie oczywiście taka pozytywna i będzie tutaj sąsiedzka, wśród znajomych. Mam nadzieję, że też właśnie będziemy sami między sobą, mieszkańcy, zachęcać się do robienia takiej przyjemnej rzeczy, jak odkrywanie i rywalizowanie między sobą w odkrywaniu tych krakowskich parków.
8: Łącznie blisko 80 parków do odkrycia. Raz jeszcze powtórzę tę liczbę, bo nie ukrywam, dla mnie jest szokująca. Czy nam w Polsce starczy lata na to, żeby wszystkie odkryć? No na szczęście wiosna już przyszła.
14: Mamy nadzieję, że tak. Te parki też, niektóre znajdują się blisko siebie, więc w danej dzielnicy można będzie w jednym dniu odkryć więcej niż oczywiście jeden park, do czego też zachęcamy. Chociaż bardzo cieszymy się, że tych parków jest tyle, co też daje taką przestrzeń, że całe wakacje właściwie możemy zagospodarować sobie na odkrywanie takiego parku. Przed nami właśnie czas wolnego dla dzieci, dla najmłodszych, więc może będzie to właśnie dobra okazja do tego, aby móc sobie zagospodarować te wakacje, tak? I w każdym dniu, czy w każdym tygodniu odwiedzić sobie kolejną taką zieloną przestrzeń.
8: To może nam Pani zasugeruje taką trasę przykładową z takiej okolicy, którą Pani lubi?
14: Ja oczywiście poruszam się tutaj po Krowodzie, więc dla mnie Park Jordana, który jest uwielbiany przez mieszkańców, Potem możemy kierować się oczywiście na Błonia, na Drudawę, a stamtąd już bardzo blisko na Bulwary Wiślane. Więc taka przestrzeń, taka trasa spacerowa oczywiście w każdej dzielnicy jest do zrealizowania i mamy nadzieję, że tutaj mieszkańcy będą z tego korzystać. Zachęcamy właśnie do odwiedzenia też naszej strony Zarządu Zieleni Miejskiej, gdzie możemy sobie zobaczyć, ile tych parków jest. Możemy sobie sami stworzyć taką idealną trasę. Oczywiście nie tylko spacera, ale również tutaj trasa rowerowa jak najbardziej będzie polecana do tego, aby móc odwiedzać te parki. Wtedy będziemy mogli przemieszczać się troszkę dalsze zakątki. Oczywiście tutaj poruszają się komunikacją miejską w przestrzenie, które są dalej zlokalizowane od naszego domu, więc każdy na pewno znajdzie coś dla siebie i takie trasy będzie mógł łatwo ułożyć.
8: Strona internetowa, to rozumiem, że pani odwołuje się do tej bezpośredniej ZZM, ale z tego co kojarzę, jeszcze macie drugą stronę internetową właśnie z tą mapką wszystkich parków, placów zabaw czy psich stref.
14: Dokładnie tak. Strona Kraków Zieleni również oferuje inne takie aktywności, nie tylko parki, właśnie psie strefy, czy inne miejsca do rekreacji. Możemy na niej znaleźć właśnie taką przestrzeń ku temu, aby robić coś więcej w Krakowie, aby poruszać się tutaj po tych zielonych przestrzeniach, po tych strefach rekreacji, czy również wybrać się ze swoim czworonożnym przyjacielem na taki krótszy lub dłuższy spacer. W miejsca oczywiście, gdzie ten nasz pupil będzie zaopiekowany, gdzie będzie mógł się wyszaleć, gdzie będziemy go mogli spuścić ze smyczy, czyli właśnie takie psie strefy.
8: Czy ten projekt chcielibyście państwo rozszerzać o na przykład aplikacje w przyszłości?
14: Nie będziemy tutaj zdradzać wszystkich szczegółów, ale właśnie mam nadzieję, że już dosyć dużo cieszy się popularnością. Słyszymy te głosy, że mieszkańcy bardzo cieszą się na taką formę zdobywania tych krakowskich parków. Dlatego mamy nadzieję, że wraz z rozwojem przyjdą też inne ciekawostki, inne nowości i będziemy wychodzić tutaj naprzeciw właśnie tym oczekiwaniom wszystkich mieszkańców. Tych młodszych, tych starszych, bo oczywiście mamy nadzieję, że nie tylko ci najmłodsi, ci bardzo aktywni, ale również seniorzy będą korzystać z takiej opcji rekreacji, z takiej opcji odwiedzania krakowskich przestrzeni.
8: Teraz przerwa.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
13: Przy mikrofonie bez większych zmian. Ola Wasilewska. Zapraszam. Mieszkańcy Płaszowa, Żabińca i Starego Podgórza proszeni o zabranie głosu. Centrum Kultury Podgórza startuje z projektem Restart Sąsiedztwa. Jego celem jest badanie kulturalnych potrzeb krakowian.
9: Mieszkańcy Krakowa mają głos.
16: Karolina Opatowicz, Centrum Kultury Podgórza. Trudno powiedzieć, co chcemy zrestartować, dlatego że najpierw się chcemy dowiedzieć, jak w ogóle funkcjonuje sąsiedztwo i to w takim szczególnym obszarze, bo będziemy badać Stare Podgórze, Zabłocie i Płaszów. To jest o tyle szczególny teren, że od przeszło roku siedziba główna Centrum Kultury Podgórza stała się odrębną filią pod nazwą Strefa Sokolska. Jeszcze wcześniej otwarliśmy nowy klub, Klub Płaszów i chcielibyśmy się czegoś więcej dowiedzieć o mieszkańcach i troszkę odejść od tych wydarzeń, z którymi Centrum Kultury jest bardzo kojarzone, to są takie duże, flagowe wydarzenia jak Rękawka, Podgórska Jesień i skierować się w stronę tych osób, których do nas najbliżej, które mieszkają w sąsiedztwie i które nie zawsze trafiają czy to na wydarzenia, czy w ogóle do domów kultury. I to jest jakby ta jedna część, ale też druga. Chcemy nie tylko zaprosić mieszkańców i sąsiadów do nas, ale też chcemy z nimi współpracować. Bardzo wierzymy w to, że wśród tych mieszkańców jest bardzo dużo uzdolnionych osób lub takich, które chciałyby coś wspólnie zrobić dla dzielnicy. I do tych osób wyciągamy rękę i zapraszamy do nas w tym projekcie.
8: Czyli de facto chcecie sprawdzić, jakie są potrzeby tutaj mieszkańców najbliższego otoczenia.
16: Dokładnie. Startujemy z tym projektem z takimi działaniami diagnostycznymi, aczkolwiek nie będzie to takie stricte badanie, chociaż mamy oczywiście ankietę, do której wypełnienia już teraz zapraszamy. Natomiast wychodzimy w przestrzeń i będziemy dostępni w różnych rejonach, na różnych wydarzeniach tutaj w okolicy właśnie Starego Podgórza, Płaszowa i Zabłocia, bo chcemy też tą społeczność zaanimować. Czyli to nie będzie takie stricte badanie, wywiad, tylko będziemy wspólnie robić różne rzeczy, będziemy wspólnie na różnych warsztatach, na przykład w Płaszowie wykonywać mapę klubu, będziemy pracować z mapą dzielnicy, tak żeby się dowiedzieć, gdzie są te potencjały, gdzie nasi sąsiedzi chodzą, gdzie są takie miejsca znane, a gdzie są jakieś takie białe mapy, które jeszcze nie są zagospodarowane. I chcielibyśmy się też czegoś dowiedzieć o Centrum Kultury Podgórza jako instytucji w oczach właśnie mieszkańców, czyli czego robimy za mało, co moglibyśmy jeszcze więcej zrobić, bo rzeczywiście i te duże wydarzenia i taka oferta warsztatowa u nas jest bardzo rozbudowana i bardzo duża, ale takich działań sąsiedzkich tak czujemy, że mamy za mało, zwłaszcza w okolicach klubu Płaszów, który jest młodą jednostką, jeszcze nie do końca sami mieszkańcy Płaszowa kojarzą, że tam mają klub kultury, do którego można przyjść i nie tylko przyjść na wydarzenie, ale też przyjść z jakimś pomysłem i skorzystać z tej przestrzeni, która jest otwarta dla mieszkańców.
13: No właśnie, bo na waszej stronie już widnieje ogłoszenie, można się z nim zapoznać i państwo też na to przewidzieliście pewną pulę środków, czyli rozumiem, że to jest, nie wiem, czy porównanie na ile jest trafne, taki lokalny mikrobudżet obywatelski.
16: Bliżej chyba temu projektowi do inicjatywy lokalnej, która też w Krakowie bardzo prężnie działa. Natomiast ten projekt składa się z dwóch części. Ja może jeszcze dopowiem, że my realizujemy go we współpracy z Narodowym Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury Plus, więc mamy tutaj wsparcie finansowe, ale i mentorskie tego ośrodka. I zaczynamy rzeczywiście tą diagnozą. Natomiast potem będziemy realizować konkurs na inicjatywę sąsiedzką, którą będzie można zrealizować od sierpnia. I w ramach tego konkursu będzie można dostać dofinansowanie do swojego pomysłu, do realizacji jakiejś inicjatywy sąsiedzkiej. Ja wiem, że to brzmi tak enigmatycznie, inicjatywa sąsiedzka, ale też nie chcemy podpowiadać, co by to miało być, bo pewnie sobie państwo wyobrażają, że jako taka duża instytucja mamy sporo przetartych już szlaków na organizację różnych wydarzeń, działań, pikników nawet, tylko chcielibyśmy, żeby to było bardziej innowacyjne i bliższe mieszkańcom. Więc w tej drugiej części rzeczywiście będziemy przeznaczać środki finansowe na realizację mikroprojektów, bliżej im do inicjatywy lokalnej, dlatego że zakładamy, że będziemy te inicjatywy realizować wspólnie, czyli będzie tutaj na pewno konieczne zaangażowanie tych osób, które zgłoszą swój pomysł.
13: Ale podsumowując, rozumiem, że kierunek tym działaniom nadają mieszkańcy.
16: Tak, kierunek nadają mieszkańcy. Ten konkurs nie bierze się znikąd, dlatego że każde badanie diagnostyczne kończy się rekomendacjami i te rekomendacje będą kluczowe dla tych inicjatyw, które będą mogły być składane. Też jeszcze tutaj nie wiemy do końca, jak będziemy te inicjatywy, znaczy wiemy, jak będziemy oceniać, natomiast nie wiemy, w jaki sposób będziemy je wybierać, dlatego że też chcemy oddać głos i tym osobom, które zdecydują się złożyć inicjatywę, i lokalnym liderom, z którymi współpracujemy tutaj na terenie dzielnicy, i chcemy, żeby ten wybór też był partycypacyjny, czyli to nie będzie komisja konkursowa złożona z dyrektorów, z przedstawicieli różnych środowisk, ale żeby i inicjatorzy, i liderzy lokalni, i mieszkańcy mogli samodzielnie zdecydować, które inicjatywy otrzymają dofinansowanie, które będą realizowane. No i tutaj mamy też taką cichą nadzieję, bo to spotkanie, które planujemy, myślę, pod koniec czerwca, jeszcze trudno mówić o terminach, że każdy inicjator będzie mógł zaprezentować swój pomysł. Mamy nadzieję, że na tym spotkaniu też narodzą się jakieś takie sąsiedzkie sojusze i grupy, które wspólnie będą realizować te pomysły, więc tutaj bardzo liczymy na mieszkańców.
13: Czyli chcecie pozbyć się państwo takiej biurokracji, że ktoś składa pomysł albo podanie, petycję, bo właśnie na waszej stronie już zamieściliście taki harmonogram spotkań, kiedy można przyjść, zapytać, przedstawić swój pomysł.
16: No niestety instytucje publiczne mają trudność w odchodzeniu od biurokracji, więc jakaś biurokracja zostanie, ale myślę, że ona zostanie po stronie instytucji i będzie bezbolesna dla inicjatorów. I rzeczywiście my też wychodzimy z taką propozycją bycia dostępnymi, czyli jesteśmy dostępni, bo to pracownicy Centrum Kultury Podgórza będą prowadzić te różne spotkania diagnostyczne, warsztaty, to my tworzymy ankietę i to my będziemy obsługiwać punkty konsultacyjne, gdzie mieszkaniec przechodzień może przyjść i coś nam o sobie powiedzieć i też o tym, co myśli, jakie ma odczucia

0: Lost, Vintage Culture i Gaps w Melo Radio. Fajnie się czasami zagubić i mamy nadzieję, że z nami to wchodzicie w te najbardziej nieodkryte zaułki weekendu. Wracajcie z nich bezpiecznie. Timbaland i Kerry Hilson już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Reklama. Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: To co, Marian? Rowery?
9: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
8: A raty jakie mają?
9: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
8: Jakie fajne te rowery. Patrz, Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
9: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
13: No...
12: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
13: No dobra. A ty co będziesz robić?
12: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
14: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
15: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
16: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
20: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
19: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
0: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
21: Już teraz zgarnij Twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
22: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
23: 3, 17, 41.
24: Co tak liczysz?
23: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
24: O, ja też umiem liczyć.
25: 8, 11.
26: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
27: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
28: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
29: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
30: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
31: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
32: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

0: słuchajcie.
1: To Kizo z numerem Disney w Meloradio, a u nas oczywiście także gorące pieniądze na meloradio.pl. Szybka kasa. Jeśli chcecie, żeby szybko forsa trafiła na wasze konta, to szybko wbijajcie na meloradio.pl i szybko dajcie nam znać, na co byście tej szybkiej kasy potrzebowali. Parę stówek może być twoje, tylko przekonaj nas, że naprawdę powinniśmy je wysłać właśnie do ciebie. Meloradio.pl, a to już Jazzy Spritz z numerem Can't Deny It w Meloradio.

0: tak szczerze powiedziawszy, to ja nie wiem, czy życie byłoby takie piękne i ciekawe, gdybyśmy wiedzieli wszystko. I don't know. Conky, Drenchill, Albert, RCB z Meloradiem w waszych domach, samochodach, kuchniach, na tarasach i na działkach, gdziekolwiek dzisiaj jesteście. Meldujcie się proszę na WhatsAppie.
1: A już o 11 zagramy
0: Good Boys, Daya Albi.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
9: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
10: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Jakobs. Drugi tańszy produkt, 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt, 80% taniej. Biedronka.
14: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
15: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
16: No...
15: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
16: No dobra. A ty co będziesz robić?
15: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
17: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
18: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
19: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
20: Już teraz zgarnij Twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
21: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 490 69 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Kaufland.
0: Morniny są gorące.
2: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
22: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
23: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
24: Wszystko, czego dziś chcę.
25: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
26: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
27: O reklamie.

Jak to mówią, bang bang, wjeżdżamy w kolejną godzinę naszego weekendowego Melo, już 11 na zegarkach. Przepraszam, czy tam ktoś jeszcze śpi? To znaczy, że wczoraj było dobre Melo, ale dzisiaj też będzie, od 20 u nas oczywiście. Polecamy nasze sety, line-up na playermeloradio.pl. Opoka, siema.

5 metrów, tyle od anime. Tańczyliśmy w zeszłym roku na Tomorrowland, kiedy grał na scenie w Crystal Garden. Grał wtedy back to back z Solomonem. No to był piękny koncert. To był piękny koncert, na który już po pierwszych 30 minutach nie można było wejść, bo scena po prostu została odcięta. Tak dużo osób tam już było i tak dużo osób chciało bawić się przy ich secie. Najlepsze sety mamy dla was dzisiaj w Dobrym Melo. Pamiętajcie o tym. 20, wtedy zaczynamy. A cała plejada gwiazd dostępna już teraz na playermeloradio.pl. Sprawdźcie koniecznie line-up wśród tych najlepszych Armin, m.in. Turn Me On, Right On i Oliver Heldens już teraz.

0: Spoglądam szybko do WhatsAppa i meldujecie się. Grzesiek z Jarocina, pozdrawiamy serdecznie. Patrycja z Mazur. Bartek z Trójmiasta. Bartek, fajnie, że jesteś, to chyba za pośrednictwem apki. Pobierzcie, jak jeszcze nie macie na smartfonach.
1: Reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
2: Jak tak, to Allegro.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te

0: Same. No i po co komplikować?
1: No w sumie.
2: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
6: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
8: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
10: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
11: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest.
13: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
12: Danie tutaj jest stokrotka.
14: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
17: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
18: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
1: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Brico Comarche zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brico Comarche. Nasze ceny rządzą.
19: Po reklamie. Meloradio Kraków. Na 101,3 FM.

Mike Porrecasso z numerem Inside the Lines w Melo Radio. Mam takie nieśmiałe pytanie. Czy słyszeliście, że Axwell i Sebastian Ingrosso wystąpią back to back w tym roku w Polsce? No pewnie, że słyszeliście, bo gadamy o tym na okrągło. Wystąpią, oczywiście, że wystąpią i to 1 sierpnia tego roku na Sunrise Festival 2026. Bardzo się cieszymy. Wystąpi tam również Hardwell, wystąpi Scooter, ale mamy nowe nazwiska, które pojawią się w line-upie na pewno. Część niezwykle utalentowanych również z polskiej sceny klubowej. Karla Rocka, Siasia, Peter Fern, ale pojawi się też DJ Rush. To również jedno z najgorętszych nazwisk tej edycji. A wy dajcie znać, kto najbardziej w line-upie wam się podoba. Czekam na WhatsAppie. To już New Religion, Bibi Rexa.

0: Tiësto, Ava Max z numerem The Model w Meloradiu, a na WhatsAppie wiadomość od Asi. Na Sunrise czekam na naszego utalentowanego Milkwisha. On też oczywiście na Sunrise Festival 2026. Asia, pozdrawiamy Cię również gorąco i do Was słuchaczy od Asi też pozdrowienia lecą, a ode mnie dla Was zaraz leci kolejny gorący numer.
1: A już o 12 zagramy
0: Galaxy Kungs i Theophilus London. To jest weekendowe Melo, zaraz wracam.
1: Reklama.
2: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chipsy Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
17: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. w tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
19: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
20: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
19: Serio? Też na wysokie kwoty?
20: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
18: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
21: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
22: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
21: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
23: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
24: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
25: Po reklamie.
0: No siemanko, 12 wjechała na zegarki, my do was wjeżdżamy z numerem Galaxy i niech tak właśnie kosmicznie się zrobi tam, gdzie jesteście. Kungs Theophilus London, proszę.

Kashmir, Jason Rose z numerem Ultra Love w weekendowym Melo. Będę miał dzisiaj fajne zaproszenia dla was, bardzo fajne zaproszenia i wy już chyba możecie domyślać się, o co chodzi. Tak, po pierwsze Sunrise Festival, ale nie tylko, bo niezła impreza studencka szykuje się w Warszawie. W szczegółach to za chwilę wam opowiem, ale nie mogę nie wspomnieć również o dobrym Melo, które dzisiaj o 20:00. To są najlepsze sety, jakie usłyszycie w radiu dzisiaj wieczorem, a wśród naszych gwiazd, które się pojawią, oczywiście Armin van Buuren, The Best of Tomorrowland też na pewno będzie, od tego zresztą zaczynamy. Bambi Young Leosia dla was.

0: Zokaria and the Dusty Charis w Melo Radio. Fajnie, że jesteście. No właśnie, meldujecie się z różnych pięknych miejsc, choć moją uwagę przykuwa mały, niepozorny zbiornik w Świętokrzyskiem. Patrycja, doprecyzuj, gdzie to?
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
8: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
7: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
12: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
11: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
13: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji.

0: Słuchaj, niskie ceny.
1: Stacje paliwa Bak. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa Bak? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
9: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
14: No...
13: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
14: No dobra, a ty co będziesz robić?
13: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
15: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: O reklamie. Meloradio Kraków na 101,3 FM.

Sign Me to Sleep, Alan Walker. Panie i panowie, mam do rozdania 4 zaproszenia na majowe Warsonalia 2026. Te odbędą się za niespełna tydzień, w piątek i w sobotę. Dzisiaj rozdaję wejściówki na piątek, na 15 maja. Cykl niezwykłych spotkań, koncertów, wydarzeń. Jak chcecie rozgrzać się z Meloradiem do czerwoności, wsiąść do naszego Melobusa i odpiąć wrotki, to koniecznie postarajcie się, by te zaproszenia trafiły właśnie do was. A pytam o wasze najbardziej pokręcone studenckie akcje, które przytrafiły się w czasie, gdy studiowaliście, w czasie szkoły. No może nie skupiajmy się tylko na tych czasach studenckich, po prostu wasze najbardziej pokręcone akcje z czasów, kiedy jeszcze trzeba było się uczyć. Czekam na WhatsAppie na wasze propozycje, wysyłajcie wasze historyjki, a to już Satisfy Calvin Harris w Melo.

0: Jakie radio, taka klasyka przy naszej wyrywa z butów Writing on the Wall i Two for Grooves w Melo Radio w weekendowym Melo. Czekam cały czas na wasze propozycje, najbardziej pokręcone studenckie historie, jeśli chcecie sięgnąć po wejściu w kino Varsonalia, które w Warszawie na Stadionie Syrenki za tydzień.
1: A już o 13 zagramy
0: No Broke Boys, Disco Lines.

0: 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie 2-metrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, 2 zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2800.

0: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Po reklamie. Melo Radio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.
11: 13, ale leci. Przykręcamy tempo. Podkręcamy, przykręcamy śrubki wszędzie, gdzie trzeba, bo sobota to też czas prac domowych, ale nie zapominamy o wieczorze. Wtedy dobre melo u nas. I wspaniałe gwiazdy, które będą grać m.in. na Tomorrowland w tym roku. A wśród nich Cyril, który za chwilę... Czy oni? No Broke Boys, Disco Lions, Tinashe.

Kygo Khalid Griffin z numerem Save My Love w Melo Radio. Tak gramy wam po południu w sobotę 9 maja. Pytałem o najbardziej pokręcone akcje z czasów nauki, ze studiów albo ze szkół średnich. Jak tam wolicie? No i dostałem taką odpowiedź od słuchaczki. W technikum najbardziej pokręcone były połowinki zorganizowane przez koleżankę. Całym pociągiem dwie klasy jechały z Poznania na weekend do jej rodzinnego domu. Było kino domowe, krótkie spanie na podłodze. To wszystko robiliśmy wspólnie. I to chyba jest najważniejsze. I mam nadzieję, że wspólnie z kimś, bo dostajesz podwójne zaproszenie, będziesz świetnie bawiła się na warsonaliach. Dorota. Pozdrawiamy. Jutro będę miał zaproszenie na sobotę, jakby ktoś pytał. A teraz You Know Trust.

0: Jeden z moich ulubionych popołudniowych numerów Sweet Nothings, Oscar Matt Kay. W Melo Radio za chwilę stary przejmuje Ariana Grande i Zed z ich rewelacyjnym Break Free. Takie mamy dla was smakołyki w Melo Radio.
1: Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz...
2: Sometimes I get a good feeling.
1: Krzyczysz
3: yeah!
1: I wygrywasz Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenie muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
1: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Cherry zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
9: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to z kartą moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z mlecznej drogi aż 3 w cenie jednego.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
14: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Historia Audi Kraków w Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi Kraków w Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakówbalice.pl.
17: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
18: No...
17: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
18: No dobra, a ty co będziesz robić?
17: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
19: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
20: Marian, a po całym tygodniu pracy...
21: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
22: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert. Po reklamie.
0: Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

Lumix, Gabry Ponte z numerem Monster w Melo Radio. Monstrualnie rewelacyjny, genialny, wspaniały i przede wszystkim Tomorrowlandowy numer, którego mogliśmy słuchać w zeszłym roku podczas oczywiście tego niezwykłego wydarzenia w belgijskim Boom, ale wiecie co? Dzisiaj sobie trochę powspominamy, jak zwykle w sobotę o 20, bo dobre Melo, czyli ten czas, kiedy poświęcamy się relaksowi, imprezowaniu, odpoczynkowi i temu, co w weekend powinniśmy robić, zaczynamy oczywiście od setów The Best of Tomorrowland. Dzisiaj John Newman, punktualnie o 20 u nas. A to już Timmy Trumpet. Chyba go znacie, co? All My Life. Świetna nowa propozycja przygotowana z Frankiem Walkerem i Johnem Martinem. Dajcie znać, jak się podoba. Czekam na WhatsAppie.

0: Treasure Soul, Michael Kofan w Melo Radiu. Dobijamy do 14:00 i szykujemy się do kolejnej godziny weekendowego Melo z takimi numerami jak ten przed chwilą, gorącymi, świeżymi, jeszcze pachnącymi, które rozgrzewają was przed dobrym Melo wieczorem.
1: A już o 14:00 zagramy
0: Can't Deny It.

promocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Melo Radio my dopiero się rozkręcamy. Prawdziwe dobre melo z klubową muzą. Sobota.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Tak, mają promkę. Drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów. 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
8: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
9: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Dobrze, dobrze, że jesteście. Bardzo dobrze. Mamy dużo muzyki, którą was trochę podkręcimy wszędzie, gdzie jesteście. Tylko dajcie znać, co tam u was. Słonko wychodzi w centrum Polski. Czy u was też pogodnie? Can't Deny It, Jesus Priest dla was.

Sony Fodera, Crystal My Loving w Melo Radio. Tak, Sony Fodera to jest niezwykły gość, bo w tym roku pojawi się na dwóch najważniejszych chyba dla nas wydarzeniach EDM, i tych w Polsce, i tych za granicą, bo i na Tomorrowland, i na Sunrise Festival zagra, a my będziemy tam razem z wami. To już sobie sami wybierzecie destynację. My Loving w Melo Radio przed Momerem, a Deoro już teraz z numerem 5 Hours.

0: Etu Benjamin Ranta Coco. Jak zapamiętaliście, to jesteście mistrzami. To po prostu Eben, gość, który przed chwilą prezentował wam numer zatytułowany Hollow. Pochodzi z Finlandii, a jego numer pod koniec zeszłego roku już stał się wiralem na TikToku i dotarł właśnie na naszą antenę. Dużo emocji w jego muzyce jest i to lubimy. Lady Gaga za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
4: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać ze z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
5: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
7: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz.

0: Więc w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
9: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. Trzy dni, trzy wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Po reklamie.

Chyba, że z tobą, chyba, że z wami. Z wami to zawsze najlepiej. Na koniec świata i jeszcze dalej, a może na Księżyc? Co byście powiedzieli na taką podróż? Co prawda Artemis wreszcie w tym roku okrążyła, mówię o misji NASA Księżyc, ale lądowanko dopiero za 2 lata najwcześniej. Oglądałem stary serial dokumentalny z Tomem Hanksem. On jest tam takim narratorem i opowiada o historii podboju kosmosu i tym wszystkim, co wydarzyło się przed lądowaniem na Księżycu. Polecam, jak lubicie czasami patrzeć w gwiazdy. A u nas same gwiazdy muzyczne. Felix Jan, Believe In. To jest nowe. Nie wiem, czy wiecie. Jeżeli chcecie zrecenzować, bardzo prosimy. To dla nas bardzo ważne. Wysyłajcie wasze opinie na WhatsAppa albo wspierajcie wszystkie nowe rzeczy do 30 Meloradia.

0: Single Ladies, Rimad Emanuel w Melo Radio. Prawie 15, za chwilę zmiana za sterami i Before przed dobrym Melo, a o 20 The Best of Tomorrowland. Tak zaczniemy dzisiaj wieczorne klubowe sety. Bawcie się dobrze, jutro wracam do was o 10, skoro dziś nie trafiły do was zaproszenia na Sunrise.
1: Już o 15 zagramy!
0: To będę miał je jutro, a za chwilę Breaking Dishes.

0: 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
0: Po reklamie. Tak gra Melon.

Ta 15. Czego chcieć więcej? No może najlepszej muzy, o to też zadbałem. Eli Oaks na początek tej godziny, za chwilkę też m.in. Lanbery w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Loco Loco w Meloradiu, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 15. A co byście powiedzieli, gdybym podkręcił też stan waszych kont? No można to zrobić, wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Meloradio, a już w poniedziałek szansa na 200 zł. Na jakąś fajną randkę, może na jakiś taki wiosenny, fajny wypad ze znajomymi, albo na co tylko innego potrzebujecie. Już teraz wchodźcie na meloradio.pl, zgłaszajcie się do zabawy, a w poniedziałek szansa na niezłą kasę.

0: odkręcamy tempo w Melo Radio, to Anima i Beautiful, a już za chwilę powiem wam, czego lepiej nie robić, jeśli chodzi o pracowników, żeby oni byli zadowoleni. David Guetta i Sam Martin to też już za moment.
1: Melo Radio Kraków na 101.3 FM.

0: promocja. Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytek, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
2: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: Historia Audi Kraków w Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi Kraków w Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakowbalice.pl.
1: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
2: No...
1: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
2: No dobra, a ty co będziesz robić?
1: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
3: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
0: O reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

To Melo Radio, to Poison, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. Pracownicy nie lubią szczerego feedbacku. O tym czytam właśnie w internetach. Okazuje się, słuchajcie, że choć zasadniczo lubimy dostawać informacje zwrotne od naszych szefów, no i w zasadzie to nawet tego oczekujemy, no to nie lubimy, gdy na przykład jesteśmy przesadnie krytykowani. No ale czy naprawdę do tego trzeba było badań? No przypomnijcie sobie, ile razy wasza dziewczyna chciała, żebyście zauważyli, że ma nową sukienkę i powiedzieli, że jest piękna. No i co się działo, gdy jednak skrytykowaliście jej wygląd?

0: To Lost Frequencies i David Kushner. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 16. To jest Before przed dobrym Melo. Rozgrzewamy się, bo czuję, że dzisiejszy wieczór, no i dzisiejsza noc przede wszystkim będą bardzo długie.
1: A już o 16 zagramy
0: Rumors. Punktualnie o 16 zagra nam Thomas Gray, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc bądźcie z Meloradiem.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Marzą inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina lekam. Teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
12: Uwielbiam rysowanie.
13: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
14: bezpiecznie.
13: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
15: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
16: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
17: Człowiek się dobrze nie obejrzał, a to już 16 na zegarkach. To otwieramy w bardzo dobry sposób, bo Thomas Gray na początek tej godziny, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Wise i Tom Gregory. To już za moment. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

to Talk to You w Meloradiu, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 16. Influencerzy najgorzej ocenianym zawodem przez Polaków. Mamy nowy ranking, no a w nim właśnie twórcy internetowi na tej niechlubnej pierwszej pozycji, no ale na drugiej wcale nie lepiej, bo tam z kolei youtuberzy. No ale biorąc pod uwagę, ile oni zarabiają kasy, to ja się wcale nie dziwię, że ich mało kto

0: To Andy Dusty z Okaria. W Meloradiu tak podkręcamy tempo po 16. A już za chwilę co nieco o końcu świata. Czy już się szykować, czy jeszcze nie? O tym powiem wam za moment. Zagra nam też Adam Lambert.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square.

0: ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Marian? Mm. A po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
13: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
14: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chipsy Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
18: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
19: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
1: No...
19: No do Rzepki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
1: No dobra, a ty co będziesz robić?
19: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
7: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
3: 3,17,41.
1: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
11: 8,11.
15: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
10: Ej, ale co się działo?
20: Cały czas tłukło.
21: Ale gdzie tłukło?
20: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
10: Ale jak to brzmiało? No i?
20: Ani spać, ani się położyć.
22: No jak co? Wstawać.
23: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
10: I sprawdzamy, czy jest

Tak podkręcamy tempo z Natalią Nykiel jeszcze przed 17 w Melo Radio. Koniec świata jest bliski? No nie do końca, bo czytam właśnie w internetach o nowych badaniach, a mianowicie przez lata naukowcy twierdzili, że wszechświat będzie rozszerzał się wiecznie. No a teraz zmienili zdanie. Okazuje się, że jeszcze tylko przez jakieś 20 miliardów lat. No a potem koniec. Jedno jest pewne, na pewno na własne oczy zobaczą to Maryla Rodowicz i Edyta Górniak. Two ships in the night.

0: Diagostino, no takie rytmy przy sobocie to my zdecydowanie lubimy. Podkręcamy tempo w Meloradio i oczywiście za chwilę też nie zabraknie najlepszych numerów.
1: A już o 17 zagramy
0: Offenbach. Miles Away otworzy nam 17 w Meloradio, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc nie odchodźcie za daleko.

0: Florajd w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy, i usłyszysz.
1: Sometimes I get a good feeling.
0: Krzyczysz
2: yeah!
0: I wygrywasz Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
0: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Meloradio.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej. 359 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Jedni ruszają teraz newsowym ekspresem, a my ruszamy z najlepszą muzą na antenie Meloradia. Offenbach i Miles Away otwierają nam tę godzinę, a za chwilę też m.in. Two Colors. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

All the Time w Melo Radio na kilkanaście minut po 17. Tak podkręcamy tempo, to jest Before przed dobrym Melo. No patrząc na fotki, które podsyłacie na naszym WhatsAppie, to u niektórych już całkiem nieźle rozkręcone. Angelika pozdrawia ze swoją ekipą, która gra w butelkę. No odważnie, bo takie gry czasami różnie się kończą. Nie, żebym musiał się kiedyś całować z kimś, z kim nie chciałem. Niezmała atmosferka też u Sebie, który z kumplami na Kawalerskim. No powiem jedno, dlatego co się będzie żenił, dużo się

0: party up. To Save My Love w Melo Radio, tak podkręcamy tempo po 17, a już za moment powiem wam o niezłym rekordzie, jeżeli chodzi o butelkomaty. No okazuje się, że można nieźle na nich zarobić. Zagra nam też Apina, więc bądźcie blisko radia.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Autopromocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Melo Radio my dopiero się rozkręcamy.

w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%. 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
5: Doskonale. Kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Hej Ikea, super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
11: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus

0: 10%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
11: No...
10: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
11: No dobra, a ty co będziesz robić?
10: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
12: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

to sobota i to Before przed dobrym Melo. Oddał do automatu 5683 butelki i puszki, no i zgarnął za to 2430 zł. Mamy, słuchajcie, nowego rekordzistę z Krakowa, Denisa dokładniej, no, który zbierał te butelki przez dwa miechy w jednym z nocnych klubów, w którym pracuje. No a hajs teraz planuje oddać na jedną z fundacji. No to w takim celu to myślę, że kluby nocne w kwestii opróżnionych butelek mogłyby zrobić jakiś

0: Tak sobie śpiewamy la la la All Around the World w Melo Radio. Jeszcze przed 18 podkręcamy tempo, bo to jest before przed dobrym Melo. Mam nadzieję, że u was już wszystkie przekąski przygotowane, że te kolorowe napoje też już gdzieś tam się chłodzą, a chłodzą się też kolejne najlepsze numery, które już za chwilę.
1: A już o 18 zagramy
0: Fast Cars and Superstars. Właśnie tak, podkręcimy tempo punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
0: O reklamie.

0: Posłuchaj na 101.3 FM.
1: Ten numer idealnie pasuje do furki, ale wszędzie myślę, że się znakomicie sprawdzi. Fast Cars and Superstars otwiera nam 18 w Meloradiu. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To już kilkanaście minut po 18:00. Where is my husband? No trochę już ma ten numer, a ciągle szuka. To Melo Radio, to sobota i to Before przed dobrym Melo, a Katowice zaoszczędzą na kosiarkach. Wszystko dzięki owcom kameruńskim, które, uwaga, mają zająć się przycinaniem wybranych trawników, no też przy okazji jeszcze ich nawożeniem. No ekologicznie, ciekawie, a przede wszystkim tanio. No ciekawe tylko, czy te owce to mają etat, czy jak to zazwyczaj w Polsce zatrudnili je na dzieło.

0: To Toby Romeo i In My Arms, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. No i oczywiście za chwilę też nie zabraknie najlepszych numerów, bo już za parę chwil Enrique Iglesias i Pitbull, więc będzie bardzo, bardzo gorąco.
1: Melo Radio Kraków na 101.3 FM. Reklama. Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną.

0: aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale. Kupujemy.
0: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
17: Po reklamie.

jeszcze przed 19 w Melo Opryska w remiksie od Skyteka. Tego będzie można usłyszeć już w lipcu na Sunrise Festival. Melo tam będzie, wy też musicie, bo to zdecydowanie najgorętsza impreza tego lata. Od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu nie zabraknie najlepszej muzy. No i tych, których doskonale znacie z anteny Melo. Będzie Afrojack, będzie Rehab, Sonny Fodera czy Wally Lopez. Was też nie może zabraknąć.

0: Disco Heaven w Meloradio jeszcze przed 19. Tak podkręcamy tempo, a ja po 19 zdradzę wam m.in. co zrobić, żeby na waszym koncie pojawiły się 200, a może nawet 500. Ja bym nie pogardził.
1: A już o 19 zagramy
0: Dive into the Ocean. Alok i Portugal The Man punktualnie o 19 w Meloradio, bo kiedy inni gadają, my gramy.

Dzieciaki już gdzieś tam powoli myślami przy spaniu, a my, dorośli, zdecydowanie zasypiać szybko nie planujemy, bo to Before przed dobrym Melo. Dive into the Ocean na początek 19. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Kung i Theophilus London. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu z numerem Galaxy na kilkanaście minut po 19. Podejrzewam, że weekend to ten czas, kiedy sporo macie wydatków. No jutro może być mała niespodzianka na karcie kredytowej, ale mam na to sposób. 200 od Meloradia. Co byście na to powiedzieli? Już w poniedziałek taka szansa. Zaglądajcie na meloradio.pl i zgłaszajcie się do naszej zabawy. A to doda.

0: Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: Babe, I got a stranger in my mind.

Daddy Cool w Melo. No ten numer chyba nigdy się nie znudzi. A Magda napisała na WhatsAppie Melo, że dziś dla niej wyjątkowy dzień, bo jej chłopak się, uwaga, jej oświadczył. No i wiecie, co jest w tym najlepsze? W mocno nietypowy sposób, bo uwaga, pierścionek znalazła w pierogu. No, story jest takie ogólnie, że Magda jest podobno straszną fanką pierogów, no ale mnie i tak najbardziej cieszy, że zęby całe, no bo przy tych cenach u dentystów to leczenie mogłoby być droższe niż wesele.

Radiu jeszcze przed 20, a wy koniecznie zostańcie z nami, bo już za chwilę The Best of Tomorrowland i dobre melo, także będzie bardzo, bardzo gorąco. Bądźcie niegrzeczni tej nocy, a my słyszymy się jutro po 15.

0: Reklama.
1: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. The best of Tomorrowland w Meloradio.
7: It's always nice to have him on the main stage. Tomorrowland brothers and sisters, please welcome the one, the only, John Newman.

How you feeling? It's too early.

0: Reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do ciebie zadzwonimy, od

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
2: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

is SkyTech. Dobry wieczór, moi drodzy, witam was. SkyTech to 71. odcinek This is SkyTech. W tym tygodniu nowa muzyka od Rehaba, Prophecy, Masano, mój najnowszy numer z Arminem Van Burenem, She a Freak i wiele innych. A na początek Dorian Newman wrócił z nową muzą. Posłuchajcie jego najnowszego numeru, nadchodzącego w jego labelu Uncompromised. Numer nazywa się Ocean, już teraz w This is SkyTech. Usiądźcie wygodnie, zaczynamy.

słuchacie, this is Skytech. Odrobina nostalgii, Major Lazer i Light It Up w remiksie Wild Crow. Tuż przedtem Vali Mose, In The End. A już za chwilę ciekawa propozycja, High Star, The Power w remiksie DJ-a Lutik. Dajcie głośniej. Melo.

počúvate This is Skytech. Australijská gviazda Dom Dola s novým numerem Don't Worry Baby. Tuž predtem Whatever i Subtle Hint of Madness. A už za chvíle napravde piękna melodijna propozícia Casablanca i Township Rebellion. It's Chemical. Dajte głośniej.

dalszym ciągu słuchacie This is SkyTech. Bardzo często sięgam po numery tych gości Don't Blink i Left to Right. Tuż przedtem Galoski i Don't Stop. A już za moment. Mój wspólny numer z Arminem Van Burenem. She a Freak, który ukazał się tydzień temu, ma już ponad 500 000 odsłuchań na Spotify, za co serdecznie Wam wszystkim dziękuję. Dajcie głośniej.

Meloradio. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz.
1: Yeah!
0: I wykrywasz Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

extension of sound. To jest Robin Schulz. Dobre Melo w Melo Radio.